będą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Are you there?
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
3: Drony odrzutowe mogą zagrażać Polsce. Premier ostrzega. Jeszcze wyższe ceny paliw też majaczą na horyzoncie. Wyspani? Pytanie, czy spaliście właściwie, bo i to można w tych czasach robić źle.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Rosja jest gotowa użyć przeciw Polsce dronów odrzutowych, tak powiedział Donald Tusk podczas niedzielnej odprawy z szefami służb. Spotkanie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa było reakcją na ostrzał przy polskiej granicy. Jeden dron uderzył w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy, inny sparł w okolicy polsko-ukraińskiego przejścia granicznego. Więcej o tym w Prawdzie Antyradia dziś rano.
4: Prawda Antyradia.
3: Robi się poważnie. Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg pozwalający na eksport ropy pomimo blokady cieśniny Ormus. W zeszłym roku w rafineriach w Płocku i Gdańsku to właśnie z Arabii pochodziła prawie połowa przerabianej ropy. Jak mówią saudyjskie władze, zamknięcie jest reakcją na ataki na instalacje. A jeszcze przed tym, prognozy dotyczące cen paliw w tym tygodniu były optymistyczne, umiarkowanie. Refleks Urszula Cieślak.
5: Właściciele stacji będą robić wszystko, aby granicy 8 zł póki co nie przekraczać. Natomiast w przypadku właśnie autogazu i oleju napędowego spodziewamy się niestety dalszego wzrostu średnich poziomów cen.
3: Olej napędowy ma zbliżyć się do 9 zł. Orlen uspokaja. Pomimo sytuacji w Arabii Saudyjskiej, dostawy do Polski realizowane są bez zakłóceń.
4: Prawda Antyradia.
3: Jelena Rybak i nabierze wszystko. Kazaszka, która od dziś jest numerem 1 wśród światowych tenisistek, wygrała US Open. Pokonała Arynę Sabalenkę 6-4, 5-7, 6-2. Wśród mężczyzn wygrała Aleksander Zverev. Pokonał Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2.
4: Prawda Antyradia.
3: Komfortowe warunki to nie tylko w hotelu na wakacjach i w nowym samochodzie. W Opolu mają być w przychodniach. 3 przychodnie w mieście. Przejdą remonty, mówi prezes z Centrum Zdrowia Tomasz Halski.
6: Najwyższy czas wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni, ale przede wszystkim trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze będzie umieszczona fotowoltaika.
3: Przetarg na wykonawcę już ruszył, prace mają zacząć się jeszcze w tym roku.
4: Prawda Antyradia.
3: Spać też można źle. Naukowcy z Europy ustalili, że nadmiar światła w nocy ma wpływ na zmiany sercowe, a co za tym idzie też na choroby serca. Przeanalizowane zostały dane 11 tysięcy osób, które przez tydzień nosiły czujniki światła, a po 3 latach przyszły na rezonans magnetyczny. Narażeni na światło mieli m.in. pogrubioną ścianę lewej komory serca i osłabioną zdolność mięśnia do kurczenia się. Na zegarach mamy teraz prawie 6:03. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co dziś w ciągu dnia będzie działo się w pogodzie. Deszcz może dziś padać w zdecydowanej większości Polski. Sucho, choć pochmurno, ma być tylko w zachodniopomorskim, lubuskiem, podkarpackim i lubelskim. Na termometrach będzie od 17 stopni w Koszalinie, przez 19 w Łodzi i w Katowicach, maksymalnie do 20 we wszystkich pozostałych dużych miastach.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Przybywa pracujących w Polsce cudzoziemców. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że jest ich prawie 1 200 000. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
2: Według naszych najnowszych danych w Polsce pracuje prawie 1 153 000 cudzoziemców, o 86 000, czyli o 8% więcej niż przed rokiem, i o 20 000, czyli o 2% więcej niż podawaliśmy przed miesiącem. Większość cudzoziemców pracuje na etacie, ale prawie 440 tysięcy wykonuje wyłącznie umowy zlecenia lub pokrewne. Ponad 2/3 w grupie cudzoziemców pracujących w Polsce stanowią Ukraińcy i też najszybciej ich przybywa. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 10% i wynosi już 784 tysiące. Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii, 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: W krakowskim Muzeum Komiksu nowa wystawa Anime z Polonii 1. Taki właśnie tytuł nosi ta dość skromna, za to treściwa ekspozycja.
3: Na wystawie mamy 25 prac Artur Wabik, jeden z twórców Muzeum Komiksu, pochodzących z wytwórni filmów animowanych, japońskich wytwórni, które w latach 70. i 80. produkowały kultowe seriale na podstawie mang dla młodzieży, które trafiły do polskiej telewizji w latach 90. I ja również, tak jak ty, dorastałem oglądając je. Przed wyjściem do szkoły rano leciał nowy odcinek, więc oglądało się do ostatniej klatki i potem biegło, żeby zdążyć na pierwszą lekcję. A więc mamy na ścianach folie animacyjne, a także dołgi i gęgi, czyli klatki kluczowe i klatki pośrednie. Czyli to są wszystko artefakty procesu animacji tego analogowego, tego, który już dziś nie istnieje, bo trzeba pamiętać, że dziś to wszystko odbywa się już w komputerze, a kiedyś ręcznie.
4: No to poopowiadajmy o tych foliach, bo no, pewnie część z Was nie wie, jak wygląda proces tworzenia filmu rysunkowego. Jest to dość skomplikowane, bo tych plansz, no to musimy mieć setki, jak nie tysiące, żeby no właśnie tych kilka klatek uchwycić.
3: Tak, każdy odcinek takiego anime, takiego serialu składa się z kilkudziesięciu scen. Każda taka scena ma swoje tło. Tło jest ręcznie malowane, najczęściej akwarelą, ekoliną, akrylem na kartonie. I na takie tło, w zależności od tego, czy ta scena rozgrywa się wewnątrz, czy na zewnątrz, nakładane są celuloidy, przeźroczyste folie z fazami ruchu. I tam

0: Zyskali złudzenie ruchu, no bo czym jest ruch, jak nie tylko rejestracją przez oko bardzo szybko wyświetlanych obrazów.
1: Możemy sobie coś takiego zrobić, mając zestaw takich karteczek samoprzylepnych, coś narysować w rogu i tak szybko przeciągnąć właśnie z jednego brzegu do drugiego, no i będziemy mieli najprostszą animację.
0: Dokładnie tak. A te filmy, choć tworzone w latach 70. i 80., były robione jednak bardzo profesjonalnie. No to były odpowiednie stoły animacyjne, które mają zestaw takich kołków, bolców, na które nakłada się kolejne folie, kolejne celuloidy, aby mieć pewność, że wszystko dokładnie będzie spasowane, że ta postać będzie nam się dokładnie ruszać o tyle, o ile chcemy, żeby się ruszała. I tak na ścianie mamy trzy duże prace z serialu Yataman.
1: Kultowa rzecz.
0: Tak jest, mamy Gan-chana i Ai-chan, czyli głównych bohaterów znanych w Polsce jako Yata 1 i Yata 2, oraz mamy ich niezwykle popularnych wrogów, czyli trójkę Drombo, troje złoczyńców poszukujących kamienia Dokuro na zlecenie tajemniczego Dokurobeja.
1: To jeszcze przypomnijmy te animacje, które mogliśmy w końcówce swojego dzieciństwa oglądać. To w ogóle był koszmar, jeżeli chodzi o tę warstwę akustyczną, bo to był tak oryginalna ścieżka japońska, do tego włoski dubbing, bo Polonia 1, nieistniejąca już telewizja, kupowała to pewnie za jakieś marne grosze, no i jeszcze do tego polski lektor.
0: Tak, ja muszę powiedzieć, że te warstwy dźwiękowe nadawały niesamowitego kolorytu tym seansom. Wspominam to bardzo dobrze. Oczywiście jak myślę o Yatamanie czy o Jijim, to od razu myślę Gigi La Trottola, chociaż to w oryginale jest przecież Dashka Pay, czyli zupełnie inny tytuł. Nawet jak myślę o Yatamanie, to mam w głowie tą melodyjkę otwierającą serial. Yataman, Yataman, Coraggioso Battagliero, Yataman, tak, czyli...
1: Dobrą masz pamięć.
0: Tak, potrafię zaśpiewać cały, ale oszczędzę tego słuchaczom, bo nie jestem dobrym wokalistą.
1: Nie, no dobrze ci wyszło, słuchaj, nie najgorzej. Ja bym się nie posunął do śpiewania na antenie.
0: No powiem tak, ja myślę, że nauczyłem się włoskiego, tak osłuchałem się z językiem włoskim poprzez oglądanie telewizji Rai Uno w dzieciństwie, a także tych anime właśnie z włoskim lektorem. Dzięki temu wiele słów jest dla mnie w tej chwili jasnych i czytelnych, no bo to jest bardzo dobra forma nauki. Oglądasz kreskówkę, postaci coś robią, lektor czyta ci to po polsku, a w tle masz jakieś pojęcia w języku włoskim, które ci się zaczynają kojarzyć, więc idealny sposób, żeby poznać obcy język.
1: Z drugiej strony, na drugiej ścianie rzecz, która mi osobiście jest bliska, czyli generał Daimos.
0: Tak, Kazuya, bohaterski obrońca planety Ziemia, najechanej przez hordy Bahamisjan, czyli skrzydlatych obcych, i wśród nich księżniczka Bahamisjana, więc arystokracja wśród obcych, no i oni zakochują się w sobie. Kazuya i Erika tworzą taką zakazaną parę, jak Romeo i Julia między Ziemianami i Bahamisjanami. No oczywiście te fabuły były jakieś bardzo sztampowe, banalne, powiedzielibyśmy nawet głupkowate z dzisiejszego punktu widzenia. Cały serial General Daimos powstał w dużym stopniu po to, żeby sprzedawać zabawki.
1: Bo to przypomnijmy dla tych, którzy nie mieli tego szczęścia i nie żyli w latach 90. Sam pojazd, robot, automat, to taki trochę japoński anime Transformers.
0: Tak, zdecydowanie. Daimos, czyli robot, którego pilotuje Kazuya, jest takim transformerem, tak, rzeczywiście. On zmienia się w taką ciężarówkę, sam Kazuya jeździ takim sportowym samochodem, który wyskakuje z ciężarówki, wskakuje do robota, ach, czego tam nie ma. Ten robot się tam w locie przekształca, ma swoje różne tam bronie, którymi walczy i rzeczywiście w każdym odcinku ma jakiegoś innego przeciwnika, jakiegoś oczywiście innego wielkiego robota, przygotowanego przez obcych, no, z którym trzeba się zmierzyć, którego trzeba pokonać. Jak ten robot się pojawia na ekranie, to jest oczywiście podpis, jak on się nazywa.
1: Po japońsku.
0: Po japońsku, tak. Jest też taki numer seryjny podany, dzięki żeby można było łatwo kupić zabawkę z tym robotem, więc dzieci oglądające w Japonii ten serial w latach 70., 80., no po prostu od razu szły do sklepu i kupowały sobie robota z najnowszego odcinka, żeby zainscenizować taką walkę u siebie na stoliku.
1: Co trzeba chyba podkreślić, że dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy obejrzeć sobie w telewizji

0: taką bajkę, taki serial animowany, bo to bajka trudno mówić, ja dzieciom bym absolutnie nie polecał, bo były to animacje często przesiąknięte erotyzmem.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Na przykład serial Gigi, czyli Dashka Pay, jest taki no, bardzo japoński w tym swoim storytellingu. Gigi jest takim trochę lubieżnikiem, byśmy powiedzieli. On na przykład ma taką fiksację na punkcie bielizny damskiej. No, w polskim jakimś kręgu kulturowym, w szczególności lat 90. to było niezwykłe. No, przyjmowane z pewną przynajmniej uniesieniem brwi, jeśli nie nawet z niesmaczeniem wśród starszych odbiorców. W ogóle te anime lat 90., te pierwsze anime, które do nas docierały, no to budziły bardzo mieszane uczucia. Rodzice byli nimi zadziwieni, nauczyciele oburzeni, a dzieci je kochały.
0: Ta ekspozycja jest kameralna, ale jeszcze powiedzmy, bo mamy parę eksponatów, jest Tsubasa.
1: Tak, Captain Hawk, kapitan Jastrząb, Tsubasa, a więc najbardziej znany piłkarz nie tylko w Japonii, ale chyba w ogóle w całej Europie w tamtym czasie. To jest ten bohater, który próbuje wprowadzić drużynę narodową Japonii, najpierw wprowadzić do Euro, a potem zdobyć puchar Ligi Mistrzów. Więc słuchacze mogą pamiętać takie sceny, kiedy Tsubasa biegnie z piłką w kierunku bramki przeciwnika, ale bramki nie widać, bo boisko jest takie wygięte jak kula ziemska, takie półokrągłe. I on biegnie, na przykład przez 3 odcinki biegnie, po drodze coś tam myśląc sobie, wspominając i ewentualnie mijając jakichś obrońców.
0: Bogate życie wewnętrzne prowadził.
1: Tak, tak. No zważywszy na to, jak szybkie są akcje w piłce nożnej, to trzeba powiedzieć, że to było dość niezwykłe.
0: W drugiej sali mamy rzeczy nieco późniejszą, to ja już nie kojarzę. Ty trochę przywołałeś ten temat. Kolejna stacja, czyli RTL 7. Ja już się na to nie załapałem. Co tutaj zobaczymy?
1: Tak, we wczesnych latach 2000 na stacji, na falach stacji RTL 7, również już dzisiaj nie istniejącej, wyświetlano szereg nieco późniejszych filmów animowanych. Między innymi serial Slayers, czyli takie high fantasy w odcinkach opowiadające o przygodach czarodziejki Liny Inverse i jej drużyny przyjaciół. Tam jest taki paladyn Gauri, tam jest jakiś taki demon Manzoku, czyli taki golem. No kilka fajnych postaci, które bardzo barwnych, kojarzących się z takim rodowodem D&D, czyli Dungeons and Dragons. No ale oczywiście tak po japońsku to wszystko zrobione. My już byliśmy troszkę starsi, ale myślę, że wielu nieco młodszych widzów, dla nich to był formatywny serial. 4 sezony, po 20 parę odcinków, więc rzeczywiście dość długo ten serial był emitowany. Później robiono jeszcze różne sequele, tak naprawdę ta franczyza była jeszcze niedawno całkiem żywa.
0: A skąd w ogóle wziąłeś pomysł na to, żeby sięgnąć po te folie, po te japońskie animacje? Już zapomniane absolutnie, no to właśnie nasze pokolenie ludzi urodzonych jeszcze w latach 80., czy na początku lat 80. pamiętają, no inni niekoniecznie. Myślisz, że możesz gdzieś tam zachęcić kogoś, nie wiem, z pokolenia Z do tego, żeby sięgnęło po właśnie te plansze, po te kreski? Jak patrzę, jeszcze, przepraszam, może przydługawa dygresja, ale ja mieszkam w Czyżynach, niedaleko mam expo i często są różne właśnie i takie eventy cosplayowe, no i patrzę, że masa ludzi jednak gdzieś tam sięga po anime i to chyba cały czas jest żywe, ale czy właśnie takie, no trochę już archaiczne, jak sam powiedziałeś.
1: Generalnie manga i anime są niezwykle popularne i to jest popularność nieustannie rosnąca, ale oczywiście dzisiaj mamy szereg nowych seriali, co roku się produkuje ogromną ilość nowych tytułów, nie tylko dla telewizji, też dla kina, więc jest co oglądać, jest co lubić i za co się przebierać, jeśli już jesteśmy przy cosplayu. Natomiast te seriale, które ja tutaj przywołuję dlatego, że przede wszystkim dlatego, że były dla mnie ważne i formatywne, kiedy ja byłem dzieckiem i podczas moich wizyt w Japonii zawsze się zastanawiałem nad tym, czy w ogóle da się kupić jakieś artefakty pracy nad takimi serialami, nad konkretnie tymi właśnie tytułami i chodziłem w różne miejsca, gdzie obraca się tego typu dziełami sztuki, bo tak trzeba je już nazwać. I wreszcie trafiłem. Trafiłem w Tokio na takie miejsce, gdzie udało mi się dokładnie te tytuły, których szukałem, odszukać. W ogromnej liczbie, bo taki sklep z foliami animacyjnymi, dołgami, gengami, innymi ilustracjami z tamtego okresu zazwyczaj jest ogromny, posiada po prostu bardzo bogate to archiwum i trzeba przeglądać te szafy, żeby wyszukać te tytuły, o które nam chodzi.
0: Czyli ciężko, grzebologia. Mi brakuje Tygrysiej Maski.
1: Tak, no nie udało...
0: Ilomo Tigre.
1: Nie udało mi się... Ilomo Tigre, dokładnie tak. Nie udało mi się niestety znaleźć wszystkich seriali z tamtego okresu. Nie na wszystkie też było mnie stać, bo na przykład znalazłem oryginalne folie animacyjne, tła, koncepty postaci do serii Sailor Moon, czyli Czarodziejka z Księżyca, ale te ceny już były zaporowe. Nie zaryzykowałem takiego zakupu, żeby przywieźć do Polski. Natomiast przywiozłem 25 prac z innych seriali i te wszystkie prace można też będzie nabyć po zakończeniu tej wystawy. A więc zachęcam do jej oglądania i rezerwowania konkretnych prac, bo są to unikalne, pojedyncze egzemplarze. To są ręcznie malowane obiekty. Żaden z nich nie jest taki sam. Na przykład tutaj mamy na ścianie 4 ilustracje, które na pierwszy rzut oka są niemal identyczne, ale jak się im przyjrzymy, to zobaczymy, że to są właśnie kolejne fazy ruchu, czyli one są opisane B1, B2, B3 i tak do tam powiedzmy B20 parę. I to jest te kilka sekund, kiedy ta postać się rusza, tak? Więc każda z tych prac, ręcznie malowanych, jest inna.
0: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
8: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
7: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
8: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
7: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
8: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Dyplomaci na celowniku Ukraińcy mówią, że Rosja mogła celować nie w ten pociąg do Polski, w który trafiła. Jak odkorkować A4 rusza wielkie główkowanie. W tej prawdzie też Spider-Man na miarę naszych możliwości.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Dyplomaci na celowniku. To właśnie pociąg z nimi mógł według ukraińskich kolei być celem wczorajszego rosyjskiego ataku. Jak już wiecie z prawdy antyradia, dron uderzył w lokomotywę pasażerskiego składu jadącego z Kijowa do Warszawy. Nikomu nic się nie stało, bo załoga w porę dostała ostrzeżenie o nadlatującym bezzałogowcu. Niewiele wcześniej na tej samej stacji stał pociąg z doradcami do spraw bezpieczeństwa europejskich państw i byłym premierem Wielkiej Brytanii, Borisem Johnsonem. Ten skład zresztą też miał zostać ewakuowany w pobliżu polskiej granicy.
1: Prawda antyradia.
0: Te ataki muszą się skończyć, mówi tymczasem Donald Trump. I mówiąc te ataki, ma na myśli ukraińskie uderzenia w rosyjskie instalacje i zasoby oleju napędowego.
1: Prawda antyradia.
0: Jak usprawnić ruch na A4? Zbada to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o jeden z najbardziej obciążonych odcinków autostradowych w Polsce, między Mysłowicami a Gliwicami.
2: Dyrekcja wybrała wykonawcę, który wykona specjalną analizę ruchu na blisko 30-kilometrowym odcinku A4. Wyjaśnia Marcin Twardysko z GDDKiA.
3: Wykonane zostaną szczegółowe pomiary, model ruchu oraz symulacje różnych wariantów zmian. Wyniki analiz będą podstawą do dalszych decyzji.
2: Usprawnienie autostrady może pozytywnie wpłynąć na ruch w Gliwicach, zaznacza Barbara Szumilak z Urzędu Miasta.
4: Dla naszego miasta szczególne znaczenie ma węzeł Sośnica, gdzie krzyżują się kluczowe trasy i kumuluje się bardzo duży ruch. A sprawniejsza A4 to także szansa na ograniczenie ruchu, który przy problemach na autostradzie przenosi się na ulice miasta.
2: Analiza potrwa prawie półtora roku. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Człowiek pająk pod butem. Policja schwytała 26-latka, który wszedł wczoraj na drapacz chmur w centrum Warszawy. Mundrowi czekali na dachu. Rok temu podobny wyczyn skończył się dla innego wspinacza zarzutem dotyczącym zakłócania miru domowego.
1: Prawda antyradia.
0: Odpoczywamy na Dolnym Śląsku. W minione wakacje region odwiedziło prawie 2,5 miliona osób. Liczba turystów z Włoch wzrosła prawie o 20%, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
5: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu trend zwany coolcation, czyli poszukiwanie chłodu na wakacjach, jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
0: Wśród zagranicznych turystów dominowali jednak Czesi i Niemcy. Przyjezdni coraz chętniej chodzą po górach i spacerują po miastach. Niekoniecznie płacą za dodatkowe atrakcje. Jest 6:33. Czas na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Jest nowy zwiastun, Where You Fall. To ekranizacja bestsellerowej powieści Daniela Krausa. Austin Abrams gra nurka, który szukając szczątków ojca zostaje połknięty przez kaszalota. Ma godzinę tlenu, żeby wydostać się z jego brzucha. Premiera w USA 16 października. Zmora z datą premiery. HBO pokazało teaser serialu na podstawie kryminału Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka gra dziennikarkę wracającą do rodzinnego miasta. Włączy się tam w sprawę zaginięcia kolegi z dzieciństwa. Premiera 2 października. Widzowie nie lubią czekać. Mniej więcej takie wnioski, zaskakujące chyba tylko dla platform streamingowych, przynoszą badania Luminate. Wednesday straciła prawie 60% widowni między sezonami, a Nocny Agent 47%. Tu odstępy były kilkuletnie.
0: Do 20 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w wielu miejscach. 20 spodziewamy się w Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu, Krakowie czy w Rzeszowie. W pozostałych miejscach nie mniej niż 17 stopni. Deszcz może dziś padać w większości Polski.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Roland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly. And you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
18: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
23: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan.

0: 30 lat.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Tak już jest.

0: 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Grillowanie prezesa zaraz po 13:00. PKO spotka się, żeby zmienić sobie szefa. Rozdźwięk w USA. Trump w samozachwycie. Vance studzi nastroje. W tej prawdzie też rajdowe spotkanie na początek jesieni.
4: Prawda Antyradia.
5: Dochodzi 7:00. Grzegorz Kornacki. Krok po kroku PKO pozbywa się prezesa. O 13:00 zbierze się zarząd komitetu, który ma zdecydować o odebraniu władzy Radosławowi Piesiewiczowi. Jednocześnie mają też przekazać jednemu z 8 wiceprezesów. Wiele mówi się w tym kontekście o Marianie Kmicie, dyrektorze do spraw sportu w Polsacie. Piesiewicz jest w areszcie, został zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto.
4: Prawda Antyradia.
5: Rozdźwięk między prezydentem a wiceprezydentem USA, kiedy Donald Trump zapewnia, że Stany przeżywają złotą erę, że rozda każdemu po 5000 dolarów i że ceny paliw spadną zaraz po listopadowych wyborach. J.D. Vance widzi to nieco inaczej. On przyznał w ostatnich dniach, że część republikańskich wyborców może być rozczarowana działaniami obecnej administracji. Zaraz dodał jednak, że to nie jest powód, żeby oddawać głos demokratom. To uznał za wylewanie dziecka z kąpielą.
4: Prawda Antyradia.
5: Rozbitek uratowany na Morzu Beringa. 15-latek dryfował na przewróconej łodzi przez 2 dni. Jego jednostka wypłynęła z Alaski. Chłopak z 2 członkami rodziny łowili halibuty, kiedy ich łódź obróciła się do góry dnem. Na razie nie wiadomo dlaczego. Kiedy załoga nie wróciła do portu o umówionym czasie, rodzina powiadomiła służby. Wtedy też ruszyły poszukiwania.
4: Prawda Antyradia.
5: Nie cudzoziemcy, nie gospodarka. To sztuczna inteligencja stresuje nas w pracy bardziej. 1/4 Polaków wskazuje AI jako najbardziej prawdopodobny powód zmniejszenia się liczby miejsc pracy.
6: 17% pracowników obawia się, że to ich zawód przestanie być potrzebny w ciągu najbliższych 5 lat. Teraz AI zastępuje tych, którzy robili stosunkowo proste rzeczy, mówi Krzysztof Inglot z Personal Service.
7: Przyjmuje przede wszystkim konkretne zadania, więc na przykład wyciska z rynku stanowiska juniorskie, gdzie to młodzi, którzy wchodzili na rynek pracy, robili masę researchu, wykonywali prostych zadań.
6: W razie problemów 1/3 pracujących Polaków deklaruje, że mogłaby się przekwalifikować. 1/4 próbowałaby znaleźć podobną pracę. Są też tacy, którzy braliby pod uwagę emigrację, a 25% nie wie, co by zrobiło. Joanna Obuchowska, Antyradio.
4: Prawda Antyradia.
5: Gwiazdy nie będą spadać, jadą w góry sobie. W pierwszą sobotę października spotkania z legendami rajdowych tras zapowiada Paweł Mazik z Rally Adrenalina.
8: Mogę śmiało powiedzieć, że to są światowe sławy, bo pojawi się tam Leszek Kuzaj, Tomasz Czopik. Będzie można przyjść porozmawiać z każdym z zawodników, zdobyć autograf.
5: W programie też prezentacja dawnych rajdowych aut. Jest 7:02. To była Prawda Antyradia. Od 17 do 20 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Może być deszczowo w Trójmieście, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach czy w Krakowie. Wieczorem opady głównie na południu i w centrum i wtedy będzie od 14 stopni w Koszalinie, przez 16 w Olsztynie i w Krakowie do 18 w Warszawie czy we Wrocławiu.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu

0: The Howlers na start Desperados. 3 tygodnie jeszcze zostały nam do premiery nowej płyty tego zespołu, a my witamy się w składzie Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. W poniedziałek zapowiada się kolejny uroczy, fantastyczny, niepowtarzalny tydzień. A co przyniesie? Któż to może wiedzieć?
0: Ja nie wiem, dlaczego zawsze mam takie wrażenie, Franku, że ty to mówisz z pewną dozą cynizmu i sarkazmu.
1: Nie, no ja w to wierzę, bo jakby w to nie wierzył, to już by dzwonił do mnie stworek.
0: O, właśnie. I tym pozytywnym akcentem zaczynamy dzisiejszą audycję. Będziemy oczywiście dla Was mieli prezenty, bo jakżeby inaczej. Będziemy też mieli garść ciekawostek z kraju i ze świata. Będzie między innymi o sukcesie kartoflomatu, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, który zrobił na mnie i na Franiu całkiem spore wrażenie. Okazuje się, że wrażenie zrobił też na tak zwanych lokalsach, bo 17-latek, który stworzył to cudo, coraz bardziej rozkręca swój biznes.
1: A ja gdzieś przeczytałem wczoraj bodajże, że ktoś zadał pytanie, no skoro jest do tych ziemniaczków, to dlaczego nie ma do alkoholu?
0: O, proszę bardzo.
1: Widzisz, są już takie albo podłamy.
0: Albo na przykład suróweczka, prawda? Takie surówkomat. I możesz cały obiad po drodze do roboty skompletować. No, trzeba to przemyśleć.
1: No, kwestia czasu, czy masz tak ułożoną trasę, że ty a jednego automatu do drugiego.
0: My dzisiaj od jednego hitu do drugiego, dlatego teraz gramy wam Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor.
1: O matko, ale angielski.

0: tym numerze na końcu to wydaje mi się, że tam chyba i na pile grał.
1: Ależ ta Leyla namieszała chłopom, namieszała Frankowi w głowie. Derek and the Dominos na antenie Antyradia, a my, tak się składa, zaczynamy dzisiaj od niespodzianki dla was, dlatego że jeżeli macie ochotę wybrać się na koncert Spirit Box i Ginger, który 23 września odbędzie się w Preziro Arenie w Gliwicach, no to trzeba słuchać Desperanos i trzeba do nas dzwonić pod 321-321-600 i odpowiadać na zadanie konkursowe, a ono brzmi. Moi drodzy, dzisiaj jest 14 września, dzień urodzin Amy Winehouse i dzień, w którym stanął w Camden jej pomnik, więc my pytamy, komu wy postawilibyście pomnik i dlaczego? I za co? 321-321-600. Można też pisać na desperanos@antyradio.pl. Ja bym na przykład, Piotruś, tobie postawiła pomnik, wiesz? Że tak ze mną wytrzymujesz.
0: Ale z czego? Ze styropianu?
1: Twardy ze stali, taki heavy metalowy pomnik bym ci postawiła.
0: Coś ty, w tym kraju jest od metra ludzi, którzy zasługują na wielkie, spiżowe pomniki.
1: Oj tak, a niektórzy granitu, nie marmuru. Zasługują, a mają, wyobraź sobie.
0: Jak?
1: No właśnie. Dzwońcie 321-321-600.
0: A za chwileczkę, proszę państwa, uruchomimy taki kawałek, który no jest absolutorium. No gdyby nie było tego numeru, to ja nie wiem, no ktoś by musiał go teraz nagrać tak na prędkości.
1: Ja bym powiedziała, że to jest taki pomnik heavy metalu.
0: O tak, no to jest numer, który wszyscy doskonale znacie i za każdym razem robi to samo wrażenie.

0: Hity Radio. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroen.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
10: Polecam. Cezary Pazura.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3%.

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Rosja eskaluje. Donald Tusk. O minionym weekendzie wojskowi trenują. Dziś do akcji wchodzi dzielny bubr. W tej prawdzie też walka z marketingiem sprytnie kierowanym do dzieciaków.
10: Prawda Antyradia.
11: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Eskalacja staje się faktem, a przykłady mamy coraz bliżej naszej granicy. Tak mówi Donald Tusk po wczorajszych rosyjskich uderzeniach. Dron armii Putina miał trafić w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Do ataku doszło 2 kilometry od granicy naszego kraju. Nikt nie ucierpiał, bo załoga składu dostała w porę ostrzeżenie od kolejowego zespołu monitorującego podobne ataki. 800 metrów od przejścia do Rochuskiego Odzin z kolei bezzałogowiec uderzył w stację benzynową albo w jej okolice. Zapaliły się od tego 2 ciężarówki. W atakach na Ukrainę od sobotniego popołudnia Moskwa użyła ponad 700 dronów.
10: Prawda Antyradia.
11: Dzielny bubr to nie pochwała, to nazwa. Żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej zaczynają dziś ćwiczenia. Dzielny bubr 26. To ich najważniejszy tegoroczny sprawdzian, którego główna część będzie realizowana w Białej Górze, Żaganiu i w okolicach. Scenariusz to obrona granic z użyciem sił zbrojnych. Manewry potrwają niecałe 2 tygodnie.
10: Prawda Antyradia.
11: Seria włamań w Poznaniu i w okolicach. Celem były głównie restauracje, kawiarnie i sklepy spożywcze. O schwytanych w tej sprawie mówi Łukasz Paterski z policji.
12: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 41-latkowi 8 zarzutów. Dotyczą one kradzieży z włamania do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków. 29-letnia kobieta usłyszała 4 zarzuty związane z włamaniami do lokali i samochodów. 36-latek odpowie natomiast za 6 przestępstw, w tym kradzieży z włamaniem oraz kradzież motocykla.
11: Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Grozi mu do 15 lat więzienia, pozostałej dwójce do 10.
10: Prawda Antyradia.
11: Rozmawiaj, a nie tylko wypluwaj z siebie komunikaty. Rusza kampania, która ma uczyć rodziców rozmawiania z dzieciakami o ukrytych reklamach w sieci.
13: Na dzieci bardzo mocno działają reklamy ukryte w filmikach ich ulubionych influencerów, którzy promują różne gadżety, napoje czy miejsca, mówi ekspertka marketingu Ania Hacuś.
14: My jako dorośli wiemy, że te reklamy tam są i czemu one służą. Dzieciaki nie mają tego świadomości.
13: Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia chce pokazać rodzicom, jak rozmawiać z dziećmi.
15: Proste powiedzenie, nie kupicie tego, bo to jest jakiś badziew po prostu najgorszej jakości. Jest niewystarczające, bo to dyskredytuje
8: w oczach dziecka, jego lidera, jego idola. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania.
13: Wyjaśnia Adrian Drdzeń, który będzie publikował specjalny podcast ze wskazówkami. Paulina Kozioł, Antyradio.
11: Akcja jest ogólnopolska. Jest prawie 7:33. To była prawda Antyradia.
15: Sport w Antyradiu.
16: Zaczynamy od Sofii, gdzie w trzecim spotkaniu Mistrzostw Europy w siatkówce Polska pokonała Mołdawię Północną 3-0. Rywale zaprezentowali się słabo na tle aktualnych Mistrzów Europy. Po prostu musieli rozegrać ten mecz i to im się ostatecznie udało. We wtorek spotkanie numer 4. Zmierzymy się z Ukrainą. W niedzielnych meczykach 8 kolejki Ekstraklasy Wisła Płock pokonała Krakowie 3-1. Pogoń Szczecin ograła Wieczystą Kraków 2-0, a Legia Warszawa zremisowała z Widzewem Łódź 1-1. Zakończyły się Mistrzostwa Świata w koszykówce kobiet. W finale Amerykanki pokonały Francuzki 87-79, zdobywając piąty tytuł z rzędu. W spotkaniu o miejsce trzecie Hiszpanki wygrały z Niemkami 81-58. Kolejny serwis. 8:30.
11: Do 20 stopni dziś w ciągu dnia, do tego dużo miejsc z możliwymi opadami deszczu. Nocą może padać w Warszawie, Krakowie czy w Rzeszowie. Będzie też oczywiście chłodniej, bo od 8 stopni w Zielonej Górze, przez 10 w Olsztynie, Poznaniu czy w Łodzi, 13 w Rzeszowie, maksymalnie do 15 w Warszawie.
15: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: No i tak, 7.40 na liczniku, poranek, poniedziałek, zaczyna się nowy tydzień, a to stwarza nowe możliwości. Okej, okay, na samym starcie przyznam. przyznam, biorę to na siebie, takie rzeczy się dzieją w radiu.
1: Dzień dobry, z tej strony, drogie antyradio, a cóż to za kraj Mołdawia Północna? Jakoby z nim, z tym krajem, nasi siatkarze zwyciężyli wczoraj, a nie się wydawało, że oni grali z Macedonią, no ale może się mylę. Dzięki, na razie.
0: No oczywiście, no zdarzyło mi się, że tak palnąłem. No i co mam teraz zrobić?
2: Ja ci powiem co, jakoby Azalisz, Otowąż, Piotr Frank Marciniak przyznaje się do błędu i ja państwu powiem, z czego ten błąd wynika. Otóż Frank nie wypił jeszcze kawy przy poniedziałku rano.
0: Słuchaj, tu jest taki sklep spożywczak,
2: no,
0: obok.
2: Tak, nazwy nie mów, bo to reklama.
0: Tak, ale jak będzie dłuższa przerwa, prośba mam do ciebie.
2: Podskoczyć?
0: Pójdziesz, kupisz rambambar, takie długie liście.
2: Rambambam.
0: Wyłoisz mi plecy.
2: Przyjemnością.
0: Żebym ja już te Macedonię z Mołdawią całe życie zapamiętał.
2: Ja ci tak wyłoję te plecy, że ty już nigdy nie pomylisz ani Macedonii z Mołdawią, ani Czarnogóry z Serbią, ani broń cię, Panie Boże, Polski z Niemcami. Wszystko będzie na miejscu.
0: I ani Portugalii z Czechami.
2: O!
0: Jeszcze to wezmę na siebie.
2: I Ronaldo z Lewandowskim.
0: No ale dzięki temu wiem, że państwo słuchają sportu i sport uprawiają. I o to chodziło w tym wejściu.

0: Ależ to złe lekarstwo. To jest jednak balsam na duszę naszego Piotra Franka Marciniaka. Kochasz ten numer, Franiu, prawda?
1: Uwielbiam. Nie wiem, czy sobie Bon Jovi nie zrobię na plecach taki wielki tatuaż.
0: Taki w serduszku, prawda? Z szarfą. No dobrze, słuchajcie, w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o 17-latku, który przy drodze skrynek do Kruszynian na Podlasiu zainstalował kartoflomat. Pamiętasz,
1: Franka? Tak, tak.
0: No właśnie, kartoflomat, jak wyjaśnia portal Donald.pl, to taka drewniana budka na dwóch kołach ze starego motocykla, a tam w niej w środku Franciszek Perkowski i jego ojciec umieszczają worki z ziemniakami, które można podejść i sobie, słuchajcie, kupić. Działa to tak, że na ścianie zamontowana jest taka skrzyneczka, tam można wrzucić pieniądze i odebrać ziemniaczki. No i okazuje się, że tenże kartoflomat stał się wielkim sukcesem. Że ten nasz młody przedsiębiorca, 17-letni Franciszek, no zaczyna powoli na tym zarabiać. No i brawo, powiem ci, Franku. Takie polskie startupy, jak widać, mają się dobrze. Nie?
1: To wszystko, wiesz co, no? Wszystko będzie hulać, działać, wszystko będzie okej, okay, tak. Wiesz, do jakiego momentu. No. Aż jakaś osoba tam z okolic przyjdzie i powie, słuchajcie, zlikwidujcie ten kartoflomat, bo wy tu zarabiacie na tych ziemniakach, a mi się kury nie niosą.
0: No na przykład. Ale powiem ci, że czekam na taki kartoflomat w Warszawie, wiesz? I te pytania klientów, czy na przykład bez skrobi można?
1: Można.
2: This is Brian from AC/DC.
3: Hey you guys, it's Beth Hart.
4: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.

0: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nadłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
21: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
22: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
23: Twoja definicja dobrego snu.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
26: Zagęści się ruch służb na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Turystyka ma się dobrze. Wydaliśmy w Polsce prawie 100 miliardów złotych. Łoś, po prostu łoś, wszedł na dworzec centralny i przeszedł na tory.
25: Prawda Antyradia.
26: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Przejścia pod specjalnym nadzorem. Premier zapowiada, że na granicy z Ukrainą praca będzie miała teraz specjalny charakter. Współpracować mają celnicy, policjanci, Straż Graniczna i wojsko, żeby ruch był sprawny i żeby pojazdy się nie gromadziły, ale jednocześnie też z zachowaniem kontroli nad sytuacją. Jeszcze dziś do rozmów zostanie włączone Ministerstwo Finansów. To reakcja na wczorajsze uderzenia dronów w pobliżu ciężarówek czy lokomotywy pociągu pasażerskiego niedaleko naszej granicy.
25: Prawda Antyradia.
26: Putin dalej swoje ogłosił, że Zachód próbuje wykorzystać Ukrainę do podporządkowania sobie Rosji. Zapowiedział też, że ewentualne rozmieszczenie europejskich wojsk na terenie Ukrainy będzie oznaczało wojnę z jego krajem. Jednocześnie stwierdził, że Moskwa Europie nie zagraża.
25: Prawda Antyradia.
26: Było 10 milionów turystów z noclegiem i ponad 23 miliony gości jednodniowych. Tak w Polsce minęły wakacje. Turystami byliśmy głównie my, Polacy, ale 2 miliony nocujących to obcokrajowcy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS.
27: Turyści zagraniczni najchętniej i najliczniej przybywają do nas z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Czech, Francji, Litwy i Holandii i w przypadku kilku kierunków notujemy kilkunastoprocentowy wzrost ruchu.
26: Od początku roku do końca sierpnia turyści wydali prawie 100 miliardów złotych.
25: Prawda Antyradia.
26: A oszczędzanie idzie nam tak sobie. Ponad 100 tysięcy złotych odłożyło 14% Polaków.
28: Połowa Polaków odkłada regularnie. Najczęściej 5 do 10% swoich zarobków. Taka poduszka finansowa nie jest zbyt duża, a to dla niej odkładamy, mówi główny ekonomista Werobanku Piotr Arak.
29: Dla ponad połowy jest to po prostu zabezpieczenie na czarną godzinę. To pokazuje, że doświadczenie ostatnich lat, okresu wysokiej inflacji, wzrostów kosztów życia, mocno zmieniło podejście do pieniędzy. Oszczędności mają nam dawać przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa.
28: Co trzeci oszczędzający musiał w ciągu ostatniego roku wypłacić zgromadzone środki, bo na coś brakowało. A 1/4 Polaków nie oszczędza wcale. Joanna Obuchowska, Antyradio.
25: Prawda Antyradia.
26: Łoś w Warszawie był już niemal wszędzie. Na trawie, na torach tramwajowych, przy Wiśle, w Wiśle i na moście. Teraz do tych miejsc dołącza też tunel kolejowej linii średnicowej, ten przy dworcu centralnym. Nie wiadomo dokładnie, jak łoś tam wszedł, ale rozłożył się na torach i stwierdził, tak będę leżał. W końcu został uśpiony, chwilowo jak do operacji i wyniesiony. Jak podali kolejarze, utrudnienia trwały przeszło 80 minut. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Trochę ciepła przed nami jeszcze w tym tygodniu. Dziś, jak już wiecie, od 17 do 20 stopni i możliwe deszcze w wielu miejscach, ale pojutrze na przykład, owszem, może popadać na północnym zachodzie, będzie jednak nawet do 25 stopni i to w wielu miejscach. Potem dość mocne ochłodzenie już bez widoków na wyraźną poprawę.
25: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Nickelback i Leave Me Behind. My was nie zostawiamy. Desperanos grają do 10 w składzie Piotr Frank Marciniak, Sandra Hajduk-Popińska. Franiu?
1: A przepraszam, bo zamyślił tak sobie pomyślałem. No tak, bo tej kapeli pomyślałem, to Kanadyjczycy, wiesz.
0: No.
1: No i tak pomyślałem, że to Kanada to mi się zawsze kojarzy tylko z tym liściem i syropem klonowym.
0: A jednak.
1: No i hokej oczywiście.
0: No i z Nickelback.
1: Tak.
0: No dobrze, słuchajcie, my chcemy się wam dobrze kojarzyć, chcemy się wam kojarzyć z tym, że coś wam dajemy, prawda? No i tak też będzie dzisiaj, bo mamy wejściówki na Spirit Box i Ginger 23 września w moim hajmacie, czyli w Gliwicach, grają te zespoły. Wystarczy do nas zadzwonić pod 321-321-600 albo napisać na desperanos@antyradio.pl i powiedzieć nam, komu postawilibyście pomnik i za co. A to wszystko z okazji 14 września, to jest dzień urodzin Amy Winehouse i to jest też dzień, w którym pomnik Amy stanął właśnie w Camden. Swoją drogą, widziałeś ten pomnik, Franiu?
1: Nie, nie mam pojęcia, jak wygląda.
0: No taki
1: duży, mały, nie wiadomo.
0: Niewielki, jak sama Amy. Nie zrobił na mnie jakiegoś spektakularnego wrażenia, ale zawsze są tam tłumy. Zawsze są tam tłumy oddające hołd artystce, więc my jesteśmy ciekawi, komu wy oddalibyście taki hołd, komu postawilibyście pomnik, komu on się po prostu należy.
1: A ona była wspaniała, nie oszukujmy się.
0: Ależ, tęsknimy.
1: Wyjątkowa.
0: Tak.
1: Tak. No dobrze, proszę państwa, to teraz zagrajmy taki bardzo ciekawy kawałeczek.

0: Tom Morello i jego utalentowany syn Roman w numerze One Last Dance. Swoją drogą Tom powiedział kiedyś, że kradnie synowi riffy i nie ma się co dziwić, bo Roman faktycznie zdolną bestią, zdolnym gitarzystą jest. A skoro mowa o tych rodzinnych relacjach, no to my dzisiaj pytamy, komu postawilibyście pomnik. Wy dzwonicie pod 321-321-600 i zdaje się, że najbliżej i najlepiej szukać tego pomnika po prostu w rodzinie.
1: Cześć kochani. A propos pomyłek
2: Oj, przepraszam.
0: No to się, bez tej kawy, Franiu, bez tej kawy, to tak jest.
3: Ja to bym postawił pomnik mojej mamie. Cudowna kobieta. Urodziła wszystkie dzieci. Więc myślę, że jej się należy pomnik. Z granitu, czy to tam mówiłeś, już nie ma znaczenia. Ale należy się mojej mamie, którą serdecznie pozdrawiam.
0: Ze złota.
2: Tak. No i mamy jeszcze jeden telefonik.
0: Tak.
4: Ja w sprawie pomnika myślę, że nie trzeba tutaj szukać daleko. Ja pomnik postawiłbym mojej babci za wszystkie pomidorowe zupy, ścieki z serem, dosoły, kotlety schabowe, tarpanki, szarlotki i za terowane skrypetki za dzieciaka, bo jej się po prostu należy, zrobiła dobrą robotę. Pozdrawiam.
2: Wspaniały wnuczek.
0: No, wspaniały. Pozdrawiamy i babcie, i mamy wszystkie. Dzwoncie 321-321-600. Komu postawilibyście pomnik? A my jeszcze dziś dowiemy się, do kogo poleci płyta Metaliki i kto ma szansę zawalczyć o koncert Mety w Las Vegas. To już niebawem.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym

0: Now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: 8200, 8600.
16: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
17: Potrzebujemy towaru
18: i pieniędzy.
16: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
24: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
19: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
24: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
25: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: rurociąg zamknięty, 4% światowych dostaw ropy pod znakiem zapytania. Rosyjskie działania opisane po prowokacji dziennikarskiej. W tej prawdzie będzie też wielkie weekendowe granie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Mamy kilka dni. Jeżeli przez ten czas Arabia Saudyjska, jeden z polskich dostawców, nie uruchomi ropociągu wschód-zachód, wyczerpią się jej zapasy przeznaczone na eksport. To będzie oznaczało utratę do 4% światowych dostaw surowca. Takie wyliczenia przedstawia agencja Reutera, dodając, że to kolejne pogłębienie globalnego niedoboru ropy. Rurociąg prowadzący do Morza Czerwonego został zamknięty w ostatnich dniach po ataku dronów. Szczegółów dotyczących uszkodzeń czy czasu ich usunięcia na razie nie ma.
1: Prawda Antyradia.
0: Z kim jak z kim, ale z Chinami USA nie chcą zadzierać. Według doniesień Wall Street Journal niesprecyzowane chińskie podmioty przekazały Iranowi dobrej jakości zdjęcia satelitarne amerykańskiej bazy w Jordanii. W nalocie na ten obiekt zginęły 3 osoby. Waszyngton nie oskarża jednak Pekinu o zaangażowanie w sprawę, obserwuje rozwój wydarzeń z boku.
1: Prawda Antyradia.
0: Rosyjskie działania rozpracowane. Niemieccy dziennikarze przeniknęli do prorosyjskich środowisk w internecie. Założyli fejkowe konta, na których prezentowali jedyny słuszny światopogląd, a agenci odezwali się do nich sami. Chcieli zrobić z dziennikarzy tak zwanych jednorazowych agentów. Znamy ich też w Polsce właśnie z pojedynczych działań dywersyjnych. Propozycje dla niemieckich dziennikarzy pod przykrywką były przeróżne. Od zakupu karty SIM, przez zrobienie czemuś zdjęcia, czy obserwowanie osób powiązanych z rządzącą partią, po rozpoznanie firm zbrojeniowych, zapłata w bitcoinach. Po zdekonspirowaniu jedna z dziennikarek dostała na pocztę głosową pogróżki. Jeśli będziesz uciekać, dostaniesz kulkę.
1: Prawda Antyradia.
0: Elektrykiem taniej. Wrocław obniża ceny przejazdów wypożyczonymi rowerami elektrycznymi. Do końca listopada to będzie 29, a nie 59 groszy za minutę. Jak to działa, tłumaczy Urszula Jagielnicka z Urzędu Miasta.
2: Pedałując, mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
0: Gdzie czeka 150 elektrycznych rowerów, można sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Setki gier, od komputerowych przez planszowe po karciane, będą czekać. Zbliża się Bielsko-Biała Gaming Festival, mówi organizator Tomasz Kowalik.
3: Reklamujemy to jako największe wydarzenie rozrywkowe na szeroko rozumianym Podbeskidziu. Ta nazwa niejako zobowiązuje. Na przykład w tym roku będziemy mieć największą strefę retro gamingu w Polsce, bo blisko 150 stanowisk do ogrania.
0: Na wszystko to w pierwszy weekend października. Jest 8:33.
1: Sport w Antyradiu.
4: Zakończył się turniej US Open. Jelena Rybakina rozbiła banki. W finale pokonała Arynę Sabalenkę 2-1, zgarniając przy okazji 5,5 miliona dolarów oraz umacniając się na pierwszym miejscu w rankingu. W finale panów niemiecki tenisista Aleksander Zwieriew wygrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-1. Dziś dokończenie 8 serii gier w Ekstraklasie. Piast Gliwice zmierzy się z Radomiakiem. Goście tracą do Piastunek 2 punkty i zapewne spróbują powalczyć o pełną pulę. Ale w Gliwicach też mają swoje plany na poniedziałkowy wieczór. Start 19. Na Mistrzostwach Europy w siatkówce odbędą się dziś 2 spotkania w naszej grupie. O godzinie 15 Ukraina zagra z Portugalią, następnie Bułgaria sprawdzi się z Izraelem. Start 18. Kolejny serwis jutro, 7:30.
0: Deszcz może dziś padać w zdecydowanej większości Polski. Sucho, choć pochmurno, ma być tylko w zachodniopomorskim, lubuskiem, podkarpackim i lubelskiem. Na termometrach będzie dziś od 17 stopni w Koszalinie, przez 19 w Łodzi i w Katowicach, maksymalnie do 20 we wszystkich pozostałych dużych miastach.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: mówcie, że się nie obudziliście do tego numeru Still Dancing i Billy Idol. Billy Idol zresztą zasłynął takim utworem jak White Wedding, a my teraz o ślubach też będziemy rozmawiali.
1: Tak, proszę Państwa, te trendy to jest chyba jakaś nowa moda. Wszędzie są nowe trendy. I okazuje się, że na takim weselu można wynająć agencję ochroniarską.
0: Co tym? Ale po co ta agencja?
1: Żeby pilnowała gości państwa młodych, żeby nie było nieporozumień, jakichś dziwnych sytuacji. Nie wiem, może przyjdzie była, zrobi awanturę i wesele zamieni się w piekło. Po co to komu potrzebne? Tyle zapłacone.
0: No właśnie, ale może wystarczyłoby po prostu, nie wiem, mniej substancji różnych serwować, prawda?
1: Nie, tu już bym chyba aż nie szedł tak głęboko w te klimaty. Wydaje mi się, że czasami wystarczy jedno spojrzenie, jakieś lewe. Aha. Rozumiesz? I to wszystko nabiera rozpędu i robi się z tego huragan.
0: Ale ciekawe, jaki to jest koszt swoją drogą, nie?
1: Od 10 tysięcy do kilkudziesięciu.
0: Do kilku? O kurczę, to jest chyba cały zastęp tych ochroniarzy na takim
1: wyspie. Tak, tak. Ludzie pilnują innych ludzi, żeby ci dobrze się bawili.
0: Proste.
1: Skoro jest to zapłacone, ktoś przyszedł, kupił garsonkę, piękny garnitur. No nie chciałby, żeby ktoś to poszarpał za coś tam. A najgorzej za jakieś historie, z którymi on w ogóle nie ma nic wspólnego.
0: No tak, kiedyś od tego był wodzirej, teraz ochrona.
1: Tak, i tak to się kręci.

0: Za 8 minut godzina 9. Jagger to jest as i potrafi nakręcić w poniedziałek, prawda pani Sandro?
1: Ależ oczywiście, ja nawet mogę powiedzieć, że to jest mój kolega. Słuchaj, rozmawialiśmy ze sobą, było bardzo miło. Wywiad ten zresztą można było usłyszeć na antenie Antyradia. Ale tak, to prawda, stąsi nigdy nie gasną. Tak samo jak wasz zapał do brania udziału w naszych konkursach. Dzwonicie, walczycie o bilety na Spirit Box. My was pytamy, komu wy postawilibyście pomnik.
2: Witam serdecznie. Ja bym postawił pomnik osobie, która wymyśliła trytytki.
1: O.
2: No jest to coś takiego, bez czego cały świat by runął. Dziękuję, pozdrawiam.
0: No wiadomo, no, trytytka jest dobra na wszystko.
1: Ja bym podpisała taką petycję.
0: Podobno nawet tort można trytytką związać, jakby się rozkładał.
1: 321-321-600, macie też inne propozycje.
3: Cześć, Darek z tej strony. Ja dzwonię w sprawie tego pomnika, tak w sumie się zastanawiam, ja to bym pomnik sam sobie wystawił.
1: O, tak, proszę.
3: Bo mi się po prostu należy. Na razie.
0: Nam też się należy pomnik.
4: Hi, this is Jack White.
5: Hello, this is Mark Knopfler.
6: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Reklama.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Szukasz samochodu dostawczego?

0: promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na

0: edu.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rosyjski atom w natarciu, głowicne lotnisko w Cach Putin ma najwięcej od lat. Niesmak po wizycie Donalda Trumpa w Irlandii, nawet jeżeli dał mocną obietnicę. Polski w tej prawdzie oczywiście też nie zabraknie, będzie o naszej turystyce.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Główka jak główka, ale głowica pracuje. Rosjanie mają dziś najwięcej głowic nuklearnych na lotniskowcach od 9 lat. Prawie 1800. Takie dane publikuje sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem. W sumie rosyjski arsenał to blisko 5,5 tysiąca ładunków, o 14% więcej niż w 2020 roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Krytyka płynie ze wszystkich stron. Tak, to znów reakcja na słowa Donalda Trumpa. Tym razem prezydent USA ogłosił w Dublinie, że chciałby zobaczyć zjednoczenie Irlandii. To byłoby świetne i byłoby powodem do dumy. W końcu to i tak się stanie. Tak perorował prezydent USA. Reakcja to między innymi słowa, że nie tego Irlandczycy oczekują od sojuszników, czy że mieszkańcy Irlandii Północnej mają prawo do decydowania o własnej przyszłości. Zjednoczenie Irlandii oznaczałoby koniec brytyjskich rządów właśnie w Irlandii Północnej. Teraz te kwestie reguluje wielkopiątkowe porozumienie sprzed blisko 30 lat. Może na zepsucie złego smaku Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky.
0: Prawda Antyradia.
1: 23 miliony turystów jednodniowych i ponad 10 milionów korzystających z noclegów. To minione wakacje i turystyczny rekord Polski. Według GUS gości było o 2,5% więcej niż rok temu.
2: Turyści mieli swoje ulubione kierunki, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
3: To województwa dolnośląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, małopolskie i mazowieckie.
2: Jeśli chodzi o noclegi, to był remis, przyznaje Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
4: Zarówno Bałtyk, jak i góry odpowiadały za 39% rezerwacji na naszym portalu.
2: Turystów nie zabrakło mimo cen.
4: Średnio za dobę dla dwóch osób w hotelu płaciliśmy około 650 zł, czyli 5% więcej niż rok temu.
2: Te wszystkie noclegi złożyły się na finansowy rekord.
3: Od stycznia do sierpnia tego roku wydali w sumie ponad 96 miliardów złotych.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Rewolucja. Taki ma być efekt remontu trzech przychodni lekarskich w Opolu przy Kościuszki Waryńskiego i Licealnej.
5: Pacjenci oczywiście odczują to, po pierwsze, będzie im przyjemnie wchodzić, będzie ono wchodzić do ładnego budynku, będą wchodzić do budynku, który będzie też prawidłowo ocieplany, bo to też jest przecież ważne, ocieplany, ale izolowany, czyli również latem będzie w tym budynku chłodniej.
1: Mówił prezes Centrum Zdrowia Tomasz Halski. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Jest prawie 9:03. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody. Do 20 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w wielu miejscach. 20 spodziewamy się w Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu, Krakowie czy w Rzeszowie. W pozostałych miejscach nie mniej niż 17 stopni. Deszcz może dziś padać w większości Polski.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: 10 minut po godzinie 9 Scandinavian Eyes od Europe, a tymczasem my zajrzeliśmy do tego, co dzieje się w szkołach, bo rok szkolny już rozkwitł. No i jakiś czas temu do szkół wjechała tak zwana dieta planetarna. Nie wiem, Franiu, czy słyszałeś?
1: Podobno jest taka głupota nowa.
0: Tak, jako bezdzietna kociara nie kumałam, o co chodzi z tą planetarnością, ale podobno nie o samą planetarność tu chodzi, a o dobro planety jako takiej. Uważajcie, w rozporządzeniu ministra zdrowia wyraźnie jest powiedziane: mięso smażone 2 dni w tygodniu.
1: Ale mięso smażone ogólnie nie jest zdrowe.
0: No więc wydawałoby się, że to jest dobry kierunek, ale okazuje się, że nie wszystkim politykom ten pomysł przypadł do gustu. Na przykład Patryk Jaki zaangażował się w ten spór i zapowiedział, że sprawą diety planetarnej powinno zająć się, uważaj, CBA, ponieważ ten sposób żywienia został stworzony i jest promowany przez fundacje, które inwestują w rozwój rynku roślinnych zamienników produktów odzwierzęcych. Czyli słuchaj, wojna już po prostu międzyplanetarna w sprawie tej diety planetarnej się wydarza.
1: Ale to co teraz nie pasuje ludziom, że co, że dzieci będą jadły warzywa i owoce?
0: No, że wiesz, że ktoś im się tam wtrąca w te talerzyki i miseczki ich dzieci, no.
1: Ale to się przecież świetnie składa. Teraz popularne są fryzury na brokuła i brokuł na talerzu. Czyli wszystko gra i buczy, ja nie rozumiem.
0: Ja ci powiem tak, dla mnie najbardziej planetarne w tym wszystkim to jest chyba to, że już ten temat krąży po orbicie. Kamieno.

0: Takich charyzmatycznych frontmenów jak Trent Reznor życzymy sobie Nine Inch Nails i The Hand That Feeds, a my teraz będziemy Was karmili nagrodami, to znaczy mam taką nadzieję, bowiem pora na kolejną odsłonę naszego konkursu Metallica i Las Vegas. Dzwonimy do kolejnego wariata, który chce się wysłać do Vegas. Dzwonimy do Grześka.
1: Halo, halo!
2: Hej, cześć!
0: Cześć Grzegorz! Słuchaj, wziąłeś udział w naszym konkursie, chcesz polecieć na Metallica do Las Vegas? Powiedz, za co tą Metallica tak bardzo kochasz?
2: Oj, ciężko powiedzieć za co, no nie wiem, słucham jej od zawsze i po prostu ją kocham. Nie kocha się za coś, kocha się po prostu.
0: O, pięknie powiedziane. Słuchaj, ale żeby dać sobie tę szansę, zasady są takie, że musisz nam podać hasło. Hasło, które ostatnio trzeba było sobie zanotować i zapamiętać. Czy wiesz, jakie to hasło?
2: To hasło to Cliff.
0: Bardzo dobrze, gratulujemy. To oczywiście jeszcze nie wysyła cię do Vegas, ale to już daje ci płytę Metalliki, którą za chwilę tobie wyślemy, a ty dalej masz szansę zawalczyć o taki szalony wyjazd. No powiem ci, trochę ci z Frankiem zazdrościmy, prawda Franio?
1: No oczywiście, że tak. Każdy chciałby pojechać do Vegas.
0: Ależ, pamiętaj co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas. Trzymamy za ciebie kciuki mocno i mamy nadzieję, że będziesz tym szczęśliwcem.
2: Też mam taką nadzieję.
1: I widzisz, jak się wspaniale zaczął dla ciebie poniedziałek.
2: No, chyba najlepszy w życiu.
0: No dobrze, to zbieraj kolejne hasła, koniecznie Grzegorz, bardzo ci dziękujemy. A właśnie skoro mowa o kolejnych hasłach, to teraz jest ten moment, kiedy kolejne hasło podajemy, więc uwaga, wszyscy ci, którzy biorą udział w naszym konkursie, notują. Hasło kolejne to down picking, powtarzam, down picking, czyli sposób gry na gitarze, w którym mistrzem i wzorem dla wielu gitarzystów jest właśnie James Hetfield. Down picking pisze się down picking.
1: 9:21, mamy to już za sobą. Wspaniale się zaczął poranek dla Grzegorza i myślę, że na tym poślizgu poleci do piątku.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł. Miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Szukasz samochodu dostawczego?

0: bezpromocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Wypadek polskiego turysty w słowackich Tatrach, śmigłowiec w akcji. Prezydent i jego zastępca nie przemówili jednym głosem. W tej prawdzie też przyszłość, która jest dziś, czy tam będzie za 2 lata.
12: Prawda Antyradia.
13: 9.31. Grzegorz Kornacki. Znów śmierć polskiego turysty w słowackich Tatrach. 36-latek spadł z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Sprawę zgłosił przypadkowy świadek. Wysłanie śmigłowca i upuszczenie ratowników wyciągarką na nic się zdało. Mężczyzna w momencie odnalezienia już nie żył.
12: Prawda Antyradia.
13: Rozdźwięk między prezydentem a wiceprezydentem USA, kiedy Donald Trump zapewnia, że Stany przeżywają złotą erę, że rozda każdemu po 5 tysięcy dolarów i że ceny paliw spadną zaraz po listopadowych wyborach, J.D. Vance widzi to nieco inaczej. Przyznał w ostatnich dniach, że część republikańskich wyborców może być rozczarowana działaniami obecnej administracji. Zaraz dodał jednak, że to nie jest powód, żeby oddawać głos demokratom.
12: Prawda Antyradia.
13: Staramy się oszczędzać, podobno. I podobno niektórym to dobrze idzie. 14% Polaków ma odłożone ponad 100 tysięcy złotych, ale każdy kij ma dwa końce. I o tym mówi główny ekonomista Velobanku Piotr Arak.
14: Co czwarty z nas nie ma żadnych oszczędności, a spośród tych, którzy je posiadają, aż 34% w ciągu ostatniego roku musiało sięgnąć po odłożone wcześniej pieniądze. To pokazuje, że ta poduszka finansowa dla gospodarstw domowych jest stosunkowo płytka.
13: Ponad połowa badanych mówi, że oszczędza, żeby mieć finansową poduszkę. Nadal w dalszych miejscach są odkładanie na emeryturę, mieszkanie czy wakacje.
12: Prawda Antyradia.
13: Piąty element na żywo. Coraz bliżej jest zielone światło Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego dla produkcji latającego samochodu. Za konstrukcję odpowiadają Holendrzy. Według ich deklaracji Liberty może wznieść się na nieco ponad 3 kilometry. Producenci mają już 250 zamówień i zapowiadają, że pierwsze jednostki trafią do klientów za jakiś jakieś 2 lata.
12: Prawda Antyradia.
13: Na ukulele albo na gitarze elektrycznej, klasycznej i cudzej. Tak w Katowicach grany był dżem. Z okazji urodzin miasta mieszkańcy zagrali z zespołem Naiwne Pytania.
10: Akordy każdy chyba zna, a jak nie, to pozna.
15: Chciałam was zapytać o historię tego, jak gitara znalazła się nagle w obcych rękach.
16: Jestem od noszenia gitary. Mój facet gra na gitarze. Miałem tutaj dzisiaj być, nie zdążył. No i szkoda, żeby się zmarnowała. Chłopak chce grać.
17: Teraz nie mam akurat gitary, także cieszę się, że ktoś zaoferował mi swoją.
15: Jak się grało z zespołem Jam?
18: Cudownie. Ja nie grałam na gitarze 10 lat, więc wyciągnęłam starą gitarę z szafy, zmieniłam strony i siedziałam wieczorami, żeby się nauczyć.
19: Czy poczułeś się jak członek zespołu?
20: Myślę, że wszyscy się poczuli.
13: Z gitarzystami rozmawiała Magda Poddańczyk. Od 17 do 20 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Może być deszczowo w Trójmieście, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach czy w Krakowie. Wieczorem opady głównie na południu i w centrum i wtedy będzie od 14 stopni w Koszalinie przez 16 w Olsztynie i w Krakowie, maksymalnie do 18 w Warszawie czy we Wrocławiu.
12: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: i za 19 minut wybije 10 rano.
1: A to było Biffy Clyro, bardzo dobry zespół, bardzo dobry numer, Hunting Season. No właśnie, czas polowań u nas, należy go zakończyć, bo my dzisiaj polowaliśmy na zwycięzcę konkursu, w którym zgarnąć można było bilety na Spirit Box i Ginger w Gliwicach. Zagrają te zespoły 23 września. Pytanie konkursowe brzmiało, Franiu?
0: No z tym pomnikiem. Komu byście postawili pomnik?
1: No tak, i wygrywa naszym zdaniem najciekawsza i najbardziej uczciwa propozycja.
2: Dzień dobry, stawię pomnika. Ja mam takiego kolegę kamieniarza i on prawie każdemu stawia pomnik. Także jakby co, to jestem zwolennikiem, że każdemu należy się pomnik. Dziękuję i życzę wszystkim długich lat życia.
0: Bardzo uczciwa wypowiedź.
1: Każdy inny, wszyscy równi i te sprawy. My też jesteśmy wszyscy równi wobec pomnika, także każdy z nas tego pomnika się doczeka. Takiej właśnie puenty oczekiwaliśmy dzisiaj, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Jeden może być mniejszy, drugi większy, ale każdy dostanie za swoje.
1: To
0: no
1: jest.
0: I oczywiście później rodzina i te wspomnienia i to cały anturaż.

0: Takie tabletki od nas dziś na koniec Desperanos. Blues Pills, Don't You Love It. Bardzo nam było dzisiaj z wami miło tutaj spędzić ten poranek na ulicy Czerskiej, w siedzibie Antyradia, nowej zresztą, w której już się chyba odnajdujemy, nie?
1: Tak, już się powolutku aklimatyzujemy i wszystko jest na dobrej drodze.
0: Nawet Frank się zaaklimatyzował w poranku, chociaż nic na to nie wskazywało na początku.
1: Ja to zaraz dzwonię do kamieniarza.
0: Dzięki bardzo, że byliście z nami. Słuchajcie Antyradia, bo wciąż macie szansę polecieć do Vegas z Metallicą. Za chwilę Ostry siada na naszym miejscu, a my tymczasem żegnamy się z wami pięknym numerem Light My Fire i The Doors.
1: Dobrego dnia.

0: of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
1: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie.
12: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

0: sekundniki w drodze na skrzyżowania. Rządzący nie wykluczają takiego rozwiązania. Pożar na chorwackiej wyspie i ewakuacja. W tej prawdzie też powrót na scenę z tych wielkich, nawet jeśli nie rockowy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. Sekunda, sekunda, albo nieco więcej. Sekundniki mogą masowo zacząć pojawiać się na skrzyżowaniach w Polsce. Chodzi o sygnalizatory odliczające czas do zmiany światła. Ministerstwo Infrastruktury reaguje na badanie, z którego wynika, że taki system sprzyja ograniczaniu wykroczeń drogowych. Wytyczne w tej kwestii ma przygotować teraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Tak się składa, że w przygotowaniu jest nowe rozporządzenie dotyczące znaków i sygnałów drogowych. Ma ono wejść w życie w 2029 roku i może być furtką dla sekundników.
1: Prawda Antyradia.
0: Ewakuacja ponad 200 osób z chorwackiej wyspy na Braczu. Między Splitem a wyspą Chwar wybuchł pożar, który strawił 3,5 tysiąca hektarów lasów. Płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna. Mieszkańcy i turyści uciekali na łodziach z lokalnego portu i na policyjnych jednostkach.
1: Prawda Antyradia.
0: Sprawniejszy przejazd A4 brzmi jak marzenie, oby nie ściętej głowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła analizę dotyczącą odcinka od Mysłowic do Gliwic, mówi Marcin Twardysko.
2: To jeden z najbardziej obciążonych ruchem odcinków autostrady w Polsce, dlatego chcemy dokładnie przeanalizować obecne warunki przejazdu i przygotować rozwiązania, które w przyszłości mogą usprawnić ruch. Na realizację zadania wykonawca ma 16 miesięcy.
0: Za 3 miliony złotych powstaną m.in. symulacje różnych wariantów zmian.
1: Prawda Antyradia.
0: Wypalenie zawodowe to nie tylko coś dla starych wyjadaczy. Coraz częściej frustracja i zmęczenie ciągłą walką z wiatrakami dotykają młodych, rozczarowanych rynkiem pracy. To ich prowokuje do częstych zmian, mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Są bardzo wrażliwi na porażki, na negatywny feedback. Nie mogą jakby rezygnować z pracy, a są dużo bardziej elastyczni, gotowi do jej rezygnacji niż starsze pokolenie, tylko dlatego, że czują jakiś dyskomfort. Teraz trzeba się nauczyć radzić z tym i rozwiązywać problemy. Dobrze, że dbają o swój dobrostan, ale jednocześnie, żeby stawiali czoła temu.
0: Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że uczelnie nie nadążają za dynamicznymi zmianami na rynku pracy.
1: Prawda Antyradia.
0: To nie rok, ale wydarzenie muzyczne i duże. Céline Dion powróciła na scenę. Wokalistka miała ponad 6-letnią przerwę w intensywnym koncertowaniu. Najpierw przez COVID, a potem przez wykrycie u niej syndromu sztywnego człowieka. Wbrew nazwie nic zabawnego w tym nie ma. Po latach walki artystka dopięła swego i w weekend zaczęła koncertową rezydencję w Paryżu, dając 2,5-godzinny stadionowy koncert. Jest prawie 10:03. To była Prawda Antyradia. Do 20 stopni dziś w ciągu dnia, do tego dużo miejsc z możliwymi opadami deszczu. Nocą może padać w Warszawie, Krakowie czy w Rzeszowie. Będzie oczywiście chłodniej niż w ciągu dnia, bo spodziewamy się od 8 stopni w Zielonej Górze, przez 10 w Olsztynie, Poznaniu czy w Łodzi, 13 w Rzeszowie, maksymalnie do 15 w Warszawie.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Zdecydowanie tak, proszę Państwa, jest 11 minut po 10, słuchamy Państwa Antyradia. Nadal walczymy w konkursie Master of Vegas, w którym to konkursie nagrodą jest wylot do Las Vegas na koncert Metaliki 1 października. Odbędzie się w hali Sphere, podobno super nowoczesna, i zapewniamy transport i hotel w Vegas. Już 18 września spośród osób, które zebrały 5 haseł i wypełniły nasze zadania konkursowe, wybierzemy czwórkę, która w dwóch półfinałach zmierzy się ze sobą o wejście do finału. Tego samego dnia odbędzie się finał, którego zwycięzca wraz z osobą towarzyszącą poleci na koncert do Las Vegas, koncert Metaliki. Proszę Państwa, coraz bliżej, bo mamy 14 dzień września, czyli trzeba się zebrać w sobie. Społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dziś dzień wolny dla rodziców oraz dzień ciszy. To jakby powiązane. Dzień jestem na szczycie. Dzień zamiany i wymiany szefów i pracowników. Dzień dumy pracowników seksualnych. Światowy dzień słyszenia głosów. Słyszałem ostatnio w jakimś facecie, który słyszał głosy i narobił strasznych rzeczy. Jest też dzień łamacza szczęk. 2001 rok, 14 września, odbyła się premiera historycznego filmu Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza w materii porywającej w kwestii treści filmu. No, wiele osób mówiło, że trochę nudnawe, ale jakoś tam wytrzymali. W 1922 roku w Poznaniu założono Wielkopolski Klub Bokserski. To były wybrane przeze mnie informacje spośród nadesłanych przez niezawodnego społecznego researchera pana Wojtka. No to jedziemy, rodaczki i rodacy.

0: No pięknie fiukają na zakończeniu tego utworu. Proszę Państwa, to już prawie 24 minuty po godzinie 10. Słuchają Państwa Antyradia, a ja tu mam taki raport. Aż 29,9% mężczyzn i 35,6% kobiet śpi średnio poniżej 6 godzin. To skrajnie krótki sen, tak przynajmniej napisano. I uwaga! Pracownicy niewyspani w wieku 18-35 lat generują koszta. Otóż tyle rocznie kosztują pracowników niewyspani pracownicy. 8,73 miliarda złotych. No właśnie, skutki krótkiego snu przedstawiłem Państwu.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
6: to you. Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Castorama!
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

tych niewyspanych pracowników, to trzeba się zastanowić, z czego to niewyspanie wynika. No wynika pewnie z tego, że gapią się w komóry do późnej nocy. Proszę Państwa, jest radosna informacja, pozornie radosna informacja dla kierowców. Otóż poszerzą autostradę A2 koło Warszawy. Dlaczego mówię, że nie do końca radosna? No bo nasi dzielni kierowcy potrafią zapchać i 3 pasy i to skutecznie. Jeden wlokący się lewym pasem potrafi zatkać przelot. Rodaczki, rodacy, poszerzą autostradę A2 koło Warszawy. W

0: żeby się tu wkleić. Jak Kazik zawsze 360% normy w kwestii wokalu. Rodowski redakcja za chwileczkę, pełna kultura, prawda, antyradia, no i prognoza pogody.
1: No jesteś moją królewną.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu.

0: Audycja Nie Hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? Złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: Ropa w górę na stacjach paliw. Zaraz przekroczymy kolejną psychologiczną barierę. Kanada chce do Unii Europejskiej na tyle, na ile się da. W tej prawdzie też o spaniu, bo spać też możemy źle.
0: Prawda Antyradia.
17: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Ropa jest droga, a będzie jeszcze droższa. Eksperci paliwowi nie mają dobrych wieści na początek tego tygodnia. Baryłka kosztuje teraz $107, a za chwilę poczujemy to też na stacjach. 95 w wielu miejscach już jest o grosz od 8 zł za litr. Olej napędowy straszy przekroczeniem 9. Zamknięcie ropociągu w Arabii Saudyjskiej nie pomoże. Komentarze Donalda Trumpa wyzywającego Ukrainę do zaprzestania uderzeń w rosyjskie cele naftowe też nie.
0: Prawda Antyradia.
17: Kanada w Europie? Poniekąd taki krok rozważa premier tego kraju. Mark Carney według według Wall Street Journal zastanawia się nad członkostwem stowarzyszonym w Unii Europejskiej. Polityk miał już rozmawiać o tym z niektórymi liderami ze wspólnoty i podejście było życzliwe. Dyskusje mają dotyczyć swobodnego przepływu dóbr, usług i pracowników w energetyce, AI czy obronności. Są też rozmowy o podwodnych kablach, centrach danych czy eksporcie kanadyjskiej energii.
0: Prawda antyradia.
17: Akcja na Morzu Jawajskim po tym, jak statek pasażerski stracił łączność z lądem. Na pokładzie jednostki było prawie 250 osób. Reuters donosi o ewakuacji ponad 100 pasażerów i o jednej ofierze śmiertelnej.
0: Prawda antyradia.
17: Mundial będzie pod Wawelem. Kraków został gospodarzem drugiej edycji Mistrzostw Świata Kobiet AmFootball. Rozgrywki rozpoczną się na początku września przyszłego roku. Będą składały się z blisko 50 spotkań, mówi zawodniczka Weronika Nowotny.
18: Gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogliśmy to odczuć w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt.
17: Przyszłoroczny turniej będzie drugim w historii kobiecym mundialem AmFootballu.
0: Prawda antyradia.
17: Gwiazdy przyjadą w Góry Sowie w pierwszą sobotę października w Domku Myśliwskim. Spotkania z legendami rajdowych tras. Te legendy to nie tylko o ludziach, zapowiada Paweł Mazik z Rally Adrenalina.
19: Pojawią się auta właśnie z tamtych fantastycznych lat, czyli Subaru, Lancery i inne, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
17: Wśród gości ludzkich, m.in. Leszek Kuzaj czy Tomasz Czopik. Udział jest bezpłatny.
0: Prawda antyradia.
17: Spać też można źle. Naukowcy z Europy ustalili, że nadmiar światła w nocy ma wpływ na choroby serca. Przeanalizowane zostały dane 11 tysięcy osób, które przez tydzień nosiły czujniki światła, a po 3 latach przyszły na rezonans magnetyczny. Narażeni na światło mieli m.in. pogrubioną ścianę lewej komory serca i osłabioną zdolność mięśnia do kurczenia się. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 11, czyli czas już na pełną kulturę w Antyradiu, a zaraz potem wracam z prognozą pogody.
20: Mieszko Drescher, zapraszam. Wolverine stępił pazury na recenzentach. Gra Insomniac ma na razie średnią 77 na Metacritic. To najsłabszy wynik studia od dekady. Dla porównania, pierwszy Spider-Man dostał 87 punktów, a druga część 90. Krytycy chwalą oprawę i brutalność, narzekają na powtarzalną walkę. Premiera we wtorek na PlayStation 5. Ósmy Ace Combat dostał reklamę długości serialu. Hour Zero to czteroczęściowe aktorskie wprowadzenie w fabułę. Josh Holloway gra pilota bez miejsca do lądowania, a Brandon Ruff lekarza, który uratował wroga. Pierwszy odcinek we wtorek, a gra 2 października. Henry Cavill będzie szpiegiem. Ruszyły zdjęcia do niezatytułowanej jeszcze komedii Netflixa. Cavill i Kevin Hart zagrają rywalizujących agentów, których żony zaprzyjaźniają się w szkole rodzenia. Daty premiery na razie nie ma.
17: Trochę ciepła przed nami jeszcze w tym tygodniu. Dziś, jak już wiecie, od 17 do 20 stopni i możliwe deszcze w wielu miejscach. Ale pojutrze na przykład? Owszem, może popadać na północnym zachodzie, będzie jednak nawet do 25 stopni i to w wielu miastach. Potem dość mocne ochłodzenie, już bez widoków na poprawę.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Antyradio.
1: Pewnie, proszę Państwa, 12 minut po 11. Kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który zawiadamia, że w piątek 18 września odbędzie się decydujące starcie w konkursie Master of Vegas. Do czwartku podajemy Państwu hasła, a potem wybieramy czworo półfinalistów, którzy zebrali minimum 5 metalikowych haseł i odpowiedzieli na zadania konkursowe na antyradio.pl. Jeden z półfinałów odbędzie się w piątkowym Desperanos, drugi w Rokomotywie, natomiast finał, uwaga, finał w parze z głośników. To będą pojedynki telefoniczne. Czas, by podać Państwu obowiązujące jeszcze dziś hasło. To jest, proszę Państwa, w ogóle finał będzie rozegrany w parze z głośników we wtorek 15 września. Hasło na dziś to jest Down Picking. Down Picking to sposób gry na gitarze, w którym mistrzem i wzorem dla wielu gitarzystów jest James Hetfield. Down Picking. To jest hasło obowiązujące, proszę Państwa. My przemykamy dalej, radośnie, niebywale, zanim.

0: Państwa Deep Purple w Antyradio, a ja będę miał w środę zaproszenie na koncert Deep Purple 8 października Atlas Arena Łódź. A dziś będę miał dla Państwa trzy dwuosobowe zaproszenia na koncert Dougie White and Polish Chapter 17 września w klubie Graffiti w Lublinie. Zajmę się tym jak zwykle po godzinie 12 i będzie można spokojnie zaatakować takie oto zaproszenia, wygrać. Bądźcie czujni, uważni, a radość przyniesie Wam obcowanie z Dougie White and the Polish Chapter.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio, najlepszy rock na świecie. Reklama.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: Bo będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3%.

0: Oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more. Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Konstanty Radio. 22 minuty do godziny 12. Kto jeszcze może nas spotkać w związku z benzyną? 95 dochodzi do 9 zł. Jeszcze do tego Huti zaatakowali rurociąg wschód-zachód. To jeszcze tego tylko brakowało. Do tego wszystkiego ten Trump leje się w ciśnienie Ormus. Do tego wszystkiego jeszcze parę śmiesznych informacji takich oto. Nie wiem, Państwo pewnie już słyszeli, że Donald Trump poprosił prezydenta Zełenskiego, żeby nie rozwalał ruskich magistrali paliwowych, bo to jeszcze bardziej zwiększa kryzys paliwowy. Proszę bardzo, można prosić, żeby nie walił w ruskie instalacje. Niech się pan, panie Trump, weźmie najpierw za cieśninę Ormus, to wtedy już będzie trochę lżej. Nam, Polakom, którzy zawsze te kryzysy odbierają.

0: Państwa, zbliżamy się do godziny 12, po 12 rozdawnictwo i to mocarne 3-2-osobowe zaproszenia będę miał dla Państwa w garści za momencie.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
3: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio.

0: pierwszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz po szału przy

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye Cherry.

0: Europejscy liderzy z jasną diagnozą rosyjskiego uderzenia przy polskiej granicy. Potężna kara UOKiK-u dla Biedronki i kolegów. Nielegalna zmowa w tle. Relatywny robi się kodeks moralny Polaków, jak chodzi o długi. Są nowe badania.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Celem jest zastraszenie Zachodu. Tak szefowa unijnej dyplomacji komentuje rosyjski atak na pociąg tuż przy polskiej granicy. Zdaniem Kai Kallas, Rosja próbuje zmusić sojuszników Ukrainy do zaprzestania wysyłania jej pomocy. W podobnym tonie wypowiada się szef MSZ Włoch, który nazywa te działania prowokacją. Z kolei szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski nie wyklucza, że Rosja mogła celowo próbować wczoraj uderzyć w pociąg wiozący dyplomatów z Kijowa do Polski. Ten skład przewoził m.in. byłego premiera Wielkiej Brytanii. Opuścił wcześniej stację, a dron zniszczył lokomotywę innego pasażerskiego pociągu.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 500 000 000 złotych kar dla Biedronki i firm transportowych, które z nią współpracują. Tak zdecydował prezes UOKiK, dlatego że według urzędu przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a firma właściciel Biedronki miała to koordynować. I właśnie marka z owadem w logo może mieć prawie całą kwotę do zapłacenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Dłużników oceniamy różnie. Z badania Moralność Finansowa Polaków wynika, że ostro oceniamy tych, którzy nie płacą, chociaż mogą, a to tylko jedno z kryteriów oceny, mówi prezes Polskiego Związku Przedsiębiorstw Finansowych Marcin Czugan.
2: Znaczenie ma również to, kto ponosi skutki braku zapłaty. Stąd surowa ocena niepłacenia alimentów czy zaległości pomiędzy przedsiębiorcami.
0: Społeczeństwo ma za to większą tolerancję dla tych, którzy nie płacą na przykład bankowi raty kredytu za telewizor, szczególnie jeśli naprawdę mają problemy finansowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Kto jest najlepszym artystą w mieście, zdecydują mieszkańcy Opola. Ruszył nabór kandydatów do walki o Pegazy. Nagrody za takie kulturalne osiągnięcia. Wcześniej artystów do konkursu zgłaszały organizacje pozarządowe, a teraz mogą to zrobić zwykli ludzie. Wystarczy, że zbiorą 10 podpisów poparcia.
3: Jest taki formularz, to tak naprawdę jest jedna kartka i zebranie tych podpisów i wtedy każdy mieszkaniec naszego miasta może przyjść, złożyć, no i tylko musi czekać, czy ta osoba zostanie wybrana i w jakiej kategorii oczywiście musi określić, ponieważ mamy 6 kategorii.
0: Mówiła Joanna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Pochmurno w całej Polsce, ale bez opadów. W ciągu dnia może pokropić prawie wszędzie, ale przelotnie. Ja jutro jak opady, to tylko na południowym wschodzie. Za to jutro cieplej, o ile dziś raczej poniżej 20 stopni, tak jutro do 25. W środę nawet i cieplej, i słonecznie na wschodzie.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ponte Radio.
1: Tak, proszę Państwa, blisko 12 minut po godzinie 12. Informacja prawie sprzed ostatniej chwili. Bocian Krutek wypoczywa w Sharm el-Sheikh. Najbardzo dobrze. Proszę Państwa, mamy dziś poniedziałek, 14 dzień września, a ja mam dla Państwa 3 dwuosobowe zaproszenia na koncert Dougie White and the Polish Chapter 17 września, Klub Graffiti w Lublinie. Osoby zainteresowane tymi zaproszeniami przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl i nie czekając jak Bocian Krutek w Sharm el-Sheikh. No właściwie to warto poczekać, bo około 24 minuty zadam Państwu pytanie i będzie można takie zaproszenie od ze sobą uzyskać. A my gramy dalej.

0: Lyon. Proszę Państwa, 3-2-osobowe zaproszenia na koncert Dougie White and Polish Chapter, 17 dzień września, Klub Graffiti Lublin. Mam dodania. Państwo przygotowali zapewne już mail pod adresem ostrymałpantyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać to odpowiedź na takie oto pytanie. Bocian Krutek, przebywający w Sharm el-Sheikh, lecący do Afryki, powróci pewnie do Polski pod warunkiem, że nie zjedzą go jacyś tubylcy. No i jak już przylatuje do Polski, to ma swoje gniazdo w pewnej miejscowości. Jak ta miejscowość się nazywa? Proszę to wpisać w temacie maila.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk.
5: Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
13: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
14: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
13: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
17: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: słuchacze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

rozdawnictwo zaproszeń na koncert Dougie White and Polish Chapter 17 września, klub Graffiti w Lublinie. Takie zaproszenia dwuosobowe otrzymują państwo Joanna U, pan Adam K i pan Miłosz W. Za chwileczkę maile zwrotne do państwa wyślę. A jeszcze tutaj pan Chris napisał: ja protestuję, w eter poszło, że Błociana mogą zjeść tubylcy, a to nieprawda, bo raczej tambelcy włożą go do gara. Ostatnio podobno, panie Chrisie, około 1000 bocianów spałasowali w tamtym rejonie. Krutek chyba się jeszcze ostał, bo zajrzał do Sharm El Sheikh i tam wypoczywał, więc jest pewna szansa, że za rok powróci. Pod warunkiem, że jak to pan określił, tambelcy go nie spałaszują. A my jedziemy w kierunku godziny 13 z Antyradiem.

Chyba miałem jeszcze dodać, chyba, że ten bocian Krutek ląduje w Krutyni na Mazurach i tubylce go z pewnością nie spałaszują, wprost przeciwnie, szanują bocianka niebywale. Proszę Państwa, wymagało to zamknięcia.

feelings disappear. You are someone else.

0: dźwiękach wiekopomnego dzieła grupy Pink Floyd pozwolę sobie podziękować Państwu za wspólnie spałaszowany czas, zapowiadając jednocześnie przybycie Tomka Kasprzyka za pomocą lokomotywy. A Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki, no i oczywiście rodacy. Do jutra.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24, 35.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Jest decyzja sądu w sprawie aresztu dla Radosława Piesiewicza. Mężczyzna może nawet dziś stracić stołek prezesa PKOL-u, zbiera się zarząd komitetu. 6 nowych fotoradarów w 6 nowych miejscach, wkrótce w Warszawie.
15: Prawda Antyradia.
16: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Piesiewicz zostaje za kratkami. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie zażalenia obrony na areszt dla szefa PKOL-u. Radosław Piesiewicz został zatrzymany pod koniec sierpnia w Warszawie. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy.
15: Prawda Antyradia.
16: A to nie koniec złych wieści dla Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno się rozpoczynać posiedzenie zarządu PKOL-u, na którym ma być odwołany prezes i wyłoniony jego tymczasowy zastępca. To zebranie jest pierwszym od czasu aresztowania mężczyzny.
15: Prawda Antyradia.
16: Nowe fotoradary wkrótce w 6 lokalizacjach w Warszawie. To Aleja Wilanowska między ulicą Potoki a Doliną Służewiecką, Aleja Solidarności przy Szwedzkiej, Niepodległości przy Woronicza, Wójcickiego między Pasterską a Jamki, Most Gdański przy Wschodniej, Zachodnim Przyczółku i Aleja Armii Ludowej przy przystankach Rozbrat. Miejsca nie zostały wybrane przypadkowo, mówi Jakub Dybalski z Warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich.
13: Na przykład w Alei Solidarności przy Szwedzkiej pomiary wyłapują kierowców jadących ponad 150 km na godzinę. Na Moście Gdańskim, gdzie nie ma bariery między jezdniami, zdarzają się kierowcy jadący grubo ponad 100 km na godzinę.
16: Drogowcy ogłosili teraz przetarg na przestawienie fotoradarów z mostu Poniatowskiego i Wisłostrady, na których pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. Fotoradary w nowych miejscach mają stanąć do końca roku.
15: Prawda Antyradia.
16: Na ukulele, elektryku, klasycznej lub cudzej gitarze z okazji urodzin Katowic mieszkańcy wspólnie z zespołem Dżem zagrali Naiwne pytania.
17: Akordy każdy chyba zna, a jak nie, to pozna.
18: Chciałam was zapytać o historię tego, jak gitara znalazła się nagle w obcych rękach.
19: Jestem od noszenia gitary. Mój facet gra na gitarze. Miał tutaj dzisiaj być, nie zdążył. No i szkoda, że mi się zmarnowała. Chłopak chce grać.
20: Teraz nie mam akurat gitary, także cieszę się, że ktoś zaoferował mi swoją.
21: Jak się grało z zespołem Dżem?
22: Cudownie. Ja nie grałam na gitarze 10 lat, więc wyciągnęłam starą gitarę z szafy, zmieniłam struny i siedziałam wieczorami, żeby się nauczyć.
23: Czy poczułeś się jak członek zespołu?
24: Myślę, że wszyscy się poczuli.
16: Z gitarzystami rozmawiała Magda Poddańczyk. Chwilę przed tym happeningiem przy Kato Blues Faces odsłonięto gwiazdę Ryśka Ridla, który tym samym dołączył do katowickiej Alei Gwiazd Bluesa. Pochmurno w całej Polsce, punktowe przelotne opady w prawie każdym regionie. Na termometrach w granicach 18 stopni znacznie cieplej raczej dziś nie będzie. W kolejnych dniach i owszem do 25. Jutro słonecznie na zachodzie. W środę miejscami 26, na zachodzie pokropi, na wschodzie dla odmiany wyjdzie słońce.
15: Lokomotywa w Antyradiu.

0: się mogą. Mam nadzieję, że numer nowy Nickelback też wam przypadnie do gustu i Nickelback z tym utworem wysoko będą w tym tygodniu w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Tymczasem 11 minut po godzinie 13, poniedziałek. Bardzo ważny dzień, bo tutaj rozpędzamy tydzień. Niezwykle wyczerpujący jak zwykle, ale mam nadzieję, że ten tydzień błyskawicznie zleci, bo sporo będzie się działo na antenie Antyradia. Sporo niespodzianek, sporo zaproszeń na koncerty. No i przede wszystkim Master of Vegas w Antyradio. Podwójny bilet na wylot do Las Vegas na koncert zespołu Metallica w fantastycznej sali widowiskowej Sphere. Ktoś z was wyleci 1 października do Las Vegas dzięki Antyradiu. No ale przede wszystkim trzeba wejść na nasze strony internetowe, no i napisać, a w zasadzie opisać, przedstawić Antyradio muzyką Metalliki, a także napisać, w jaki sposób staliście się fanem zespołu Metallica. Ale hasło, które obowiązuje w tej chwili, które jest ważne, brzmi downbeating, czyli taki sposób gry na gitarze, w którym specjalizuje się niejaki James Hetfield. Downbeating. Wpiszcie to hasło, no i opiszcie i przedstawcie Antyradio muzyką Metalliki, a także napiszcie, w jaki sposób staliście się fanami Metalliki i czekajcie na telefon od nas, bo ktoś z was z pewnością zdobędzie płytę kompaktową zespołu Metallica, a także zakwalifikuje się do półfinału gry o wylot do Las Vegas.
1: Rokomotywa w Antyradiu.

0: niedawno tyle utwór miał swoją rocznicę powstania. You Really Got Me. The Kings oczywiście w oryginale, ale to Van Halen. Swoją drogą pierwszy oficjalny single tego zespołu. Tak przy okazji, jeżeli chodzi o dzisiejsze ważne zaproszenia, które będę miał dla Was, to mam do zaproponowania Pre-Zero Arenę w Gliwicach 23 września. Wtedy odbędzie się koncert Spirit Box i Ginger. Przede mną podwójne zaproszenia, które chętnie oddam w Wasze ręce, więc nie oddalajcie się.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
7: Pierogi
8: z serem.
9: Makaron carbonara.
10: Fasolka po bretońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
17: 18,47,12.
6: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
17: 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Castorama!
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
21: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
23: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
0: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold, albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Po reklamie.
25: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Tak, i miłe. Kiedy to było? 2018 rok, początek. Męskie granie orkiestra. Ależ ten czas leci. A propos ubiegającego czasu. Rok 1950, 14 września. Na świat przychodzi gitarzysta grupy Free, Paul Kossoff, który z zespołem nagrał m.in. słynny utwór oparty na charakterystycznym riffie gitarowym All Right Now. Utwór, którego za chwilę posłuchamy. Niestety Paul Kossoff zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. Zmarł na atak serca na pokładzie samolotu lecącego do Nowego Jorku w marcu 1976 roku.

0: W tamtym tygodniu mówiłem wam w Lokomotywie w Antyradio, że fani grupy Bon Jovi mają powody do zadowolenia, bo artyści zapowiadają, że w 2027 ruszą w trasę koncertową. Głos u pana Johna w normie, nawet powyżej normy, miał powiedzieć. No i jeszcze być może będzie jakaś płyta. Pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o koncert Pillsbox i Ginger, to będę miał zaproszenia po 14, a za chwilę o 14 Prawda Antyradia. Ja wracam tuż po.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Usłyszysz to na każdym Poland Roku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
8: Zaraz będzie ciemno!
7: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 30 lat.
1: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
2: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
3: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt!
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.

0: aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wojsko wyłowiło drona z Bałtyku. Wstępnie wiadomo, kto go przysłał. Pożar w jednostce wojskowej w Białymstoku. 12 zastępów strażaków walczy z ogniem. Zmiany w naważnych trasach. Nowe znaki pomogą uniknąć mandatu.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher. Zapraszam. Wojsko wyłowiło drona z Bałtyku. Jak przekazał szef resortu obrony, urządzenie zostało znalezione w okolicach Jarosławca w zachodniopomorskim. Wstępne oględziny wskazują, że pochodził z Rosji. Na miejscu wciąż pracują służby, zabezpieczają miejsce zdarzenia i podjęty sprzęt. A raptem wczoraj wieczorem premier Tusk podkreślał, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy.
0: Prawda Antyradia.
1: Jeden z nich był wybuchowy. Tu chodzi o uderzenie dronów w pociąg i stację paliw, tuż przy polskiej granicy po ukraińskiej stronie. Po fali komentarzy europejskich polityków, o której mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, Kreml odpowiada. Jego rzecznik Dmitrij Pieskow przekazał, że rosyjska armia prowadzi działania na terenie całej Ukrainy i będzie je kontynuować. W chwili ataku na stacji, gdzie znajdował się zaatakowany pociąg, był m.in. były dyrektor CIA. Chwilę wcześniej odjechali z niej doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku krajów Unii czy były premier Wielkiej Brytanii.
0: Prawda Antyradia.
1: Pożar w jednostce wojskowej w Białymstoku. 12 zastępów strażaków gasi ogień, który wybuchł w jednym z remontowanych budynków. Nie było zarządzonej ewakuacji. Z przekazanych informacji wynika, że nikomu nic się nie stało.
0: Prawda Antyradia.
1: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach krajowych i autostradach pojawi się znak informujący o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
2: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
1: To na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Będzie badany na wybranych odcinkach dróg.
0: Prawda Antyradia.
1: Nowe drzewa, ekowarsztaty, a może zielona strefa ciszy. W tym roku mieszkańcy Katowic zgłosili ponad 250 projektów do zielonego budżetu.
3: W sumie na zielony budżet Katowic miasto przeznaczy blisko 3 miliony złotych. Wśród tegorocznych projektów znalazły się między innymi zagospodarowanie otoczenia pomnika śląskich himalaistów w Parku Kościuszki, zasadzenie drzew w Śródmieściu, stworzenie miejsc do gniazdowania małych ptaków śpiewających, zielona strefa ciszy przy liceum, czy zasadzenie lawendowych pól oraz łąk kwietnych. Projekty, które będą realizowane w przyszłym roku, zostaną ogłoszone pod koniec września. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Pochmurno w całej Polsce. Punktowe przelotne opady w prawie każdym regionie, na termometrach w granicach 18 stopni. Znacznie cieplej raczej dziś nie będzie w kolejnych dniach i owszem, jutro do 25, słonecznie na zachodzie, w środę miejscami 26, na zachodzie pokropi, a na wschodzie dla odmiany wyjdzie słońce.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Hey! Wysadziosa!

0: Nie ma to jak zasłuchać się Love Gang Wings. My Lover za nami. 10 minut prawie po godzinie 14. Tomasz Kas, przywitam w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio. No i przypominam, że 23 września w Prizero Arenie w Gliwicach zaprezentują się Spirit Box i Ginger. Jeżeli macie ochotę wybrać się na ten koncert, to dajcie znać. kaspro@antyradio.pl. Napiszcie mi, co takiego ekskluzywnego w sobie ma Ginger, czego nie mają inne zespoły. Co takiego w sobie ekstra ma zespół Ginger albo wokalistka zespołu Ginger. Nie wiem zresztą, kogo zwracacie uwagę. Czego nie mają inne zespoły? Dajcie znać. kaspro@antyradio.pl, a ja odwdzięczę się podwójną wejściówką do Prizero Areny Gliwickiej. Przypomnę, 23 września. No to czekam. kaspro@antyradio.pl. Macie trochę czasu. Spokojnie.
1: Rokomotywa w Antyradiu. We'll be right back.

0: przypominamy oczywiście to, co działo się na koncercie w Polsce. No i czekamy na kolejny przejazd Reda Darsta i kompanii, bo mają jeszcze muzycznie nam wiele do powiedzenia. A propos, powstaje coraz więcej filmów biograficznych dotyczących legend rocka. Trwają prace nad filmami o The Beatles. No i wszystko wskazuje na to, że będzie także film o The Rolling Stones. Bo wiadomo, że zespół podpisał umowę z amerykańską firmą produkcyjną. Prace nad filmem jeszcze są na bardzo wczesnym etapie, bo nie wybrano jeszcze reżysera, ani nie zdecydowano, o którym etapie kariery będzie opowiadał film, ale wszystko wskazuje na to, prawdopodobieństwo jest takie, że raczej będzie film opowiadał o początkach kariery grupy The Rolling Stones. Jak tylko coś więcej wpadnie do naszej redakcji, jeżeli chodzi o informacje dotyczące Stonesów i nie tylko, błyskawicznie Was o tym poinformujemy. Jakie antyradio jest przecież.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Citroen.
14: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy Frosta kupiłeś?
15: Proszę, się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
21: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
25: Mamy niskie ceny.
26: A
0: ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
25: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Mamy niskie ceny!
28: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
29: Po reklamie.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Depeche Mode.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

historii w naszym dzisiejszym wspólnym spotkaniu w Lokomotywie w Antyradio. The Boys Are Back in Town in Feel Easy na 22 minuty przed godziną 15. Przeglądając się muzycznej karcie kalendarza, musimy na chwilę zatrzymać się przy roku 84, bo to był także 14 września. Wtedy podczas pierwszej w historii ceremonii wręczenia nagród stacji MTV David Bowie dostał nagrodę za wideoklip roku. Jego piosenka skomponowana przez jego samego i oczywiście jego Bowiego po raz pierwszy ukazała się na płycie Iggy'ego Popa w 1977 roku, na płycie The Idiot. David Bowie i Iggy Pop, twórcami nagrania, które przeszło do historii, które także znalazło się na płycie Davida Bowiego. A wszystko zaczęło się od wspólnego pobytu w Berlinie. A potem już poleciało. Mowa oczywiście o tym utworze, który znacie doskonale. David Bowie, China Girl.

0: To jest kapela, która mogłaby jeszcze coś nagrać. Piękne wspomnienia. Sex Type Thing, czyli Stone Temple Pilots na zamknięcie drugiej odsłony dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio. Na 7 minut przed godziną 15. O 15 oczywiście prawda Antyradia, w niej słówko Rusinowie, bo tam podobno zjechały wszystkie służby. Więcej już za chwilę, a ja wracam tuż po.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Hej!
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
11: Jagodzianka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: Przeceny na urodziny w Media

0: tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Wszystkie służby zjechały do Rusinowa, zabezpieczają rosyjskiego drona. Kandydat PiS-u na premiera za poborem do wojska. Udane polowanie łódzkiej drogówki wpadła na nielegalne wyścigi.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Wszystkie służby zjechały do Rusinowa. To tam został odnaleziony rosyjski dron, według ministra obrony. Jak informuje żandarmeria wojskowa, trwają oględziny tego obiektu. Nie wiadomo na przykład, czy za chwilę nie wybuchnie. Trzeba go zabezpieczyć.
1: Prawda Antyradia.
0: Przemysław Czarnek chce wysłać twoje dzieci do wojska. Kandydat PiS na premiera jest za obowiązkowym poborem, ale w trochę innej formie niż dawniej.
2: No nie w takim jak w PRL, czyli 2 lata wojska normalnego i 3 lata marynarki wojennej. Natomiast przeszkolenie wojskowe dla dorosłych mężczyzn wszystkich, w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, powinno być. Wszystkich, czyli tych, którzy nadają się do służby wojskowej fizycznie, tak oczywiście każdy powinien wiedzieć, jak bronić Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Niedawno IBRiS na zlecenie Rzeczpospolitej pytał Polaków, czy ze względu na obecną sytuację międzynarodową powinna zostać przywrócona w Polsce obowiązkowa służba wojskowa. Sprzeciwia się temu ponad połowa badanych. Za jej przywróceniem opowiedziało się niespełna 38%.
1: Prawda Antyradia.
0: Nalot z udziałem kilkunastu radiowozów i śmigłowca na nielegalne wyścigi. Mundurowi z Łódzkiego natknęli się w mediach społecznościowych na informacje o takim wydarzeniu w okolicach Pabianic i postanowili dołączyć, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
3: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
0: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów, wartych w sumie prawie 800 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w nielegalnych wyścigach. Grozi im za to do 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Wojnę hybrydową z dzikami zaczynają władze Warszawy. Hybrydową, bo zamiast bezpośredniego uderzenia uderzą do resortu rolnictwa i Komisji Europejskiej. Chcą tam załatwić wyłączenie stolicy z restrykcyjnych przepisów dotyczących ASF. Przez nie dzików nie można wywozić, albo można je tylko płoszyć, albo zabijać na miejscu. Płoszenie na niewiele się zdaje, a zabijanie jest problematyczne. Potrzebne są zmiany na poziomie krajowym, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: No miejmy nadzieję, że ponieważ nie mieliśmy ogniska ASF-u w Warszawie ani w okolicach, no to, że to nasze stanowisko zostanie wzięte pod uwagę.
0: Władze miasta apelują do mieszkańców o niedokarmianie dzików i zamykanie altan śmietnikowych, żeby odciąć je od pokarmu. Eksperci wskazują, że ubywa ich w lasach, a w miastach przybywa. Prawie 3 minuty po 15.
5: Pełna Kultura, zapraszam. Jest nowy zwiastun, Where You Fall. To ekranizacja bestsellerowej powieści Daniela Krausa. Austin Abrams gra nurka, który szukając szczątków ojca zostaje połknięty przez kaszalota. Ma godzinę tlenu, żeby wydostać się z jego brzucha. Premiera w USA 16 października. Zmora z datą premiery. HBO pokazało teaser serialu na podstawie kryminału Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka gra dziennikarkę wracającą do rodzinnego miasta. Włączy się tam w sprawę zaginięcia kolegi z dzieciństwa. Premiera 2 października. Widzowie nie lubią czekać. Mniej więcej takie wnioski, zaskakujące chyba tylko dla platform streamingowych, przynoszą badania Luminate. Wednesday straciła prawie 60% widowni między sezonami, a Nocny Agent 47%. Tu odstępy były kilkuletnie.
0: Pochmurno w całej Polsce, ale przynajmniej nie zimno. Na termometrach w granicach 18-20 stopni znacznie cieplej raczej dziś nie będzie, za to jutro do 25, słonecznie na zachodzie. W środę miejscami 26, na zachodzie pokropi, na wschodzie dla odmiany wyjdzie słońce.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Tak, kazali na siebie czekać. Scandinavian Eyes, nowe nagranie grupy Europe z nowej płyty.
1: Master of Vegas w Antyradiu.
0: A ja przypominam, że cały czas trwa konkurs Master of Vegas w Antyradio. Czekamy na Was na naszych stronach internetowych antyradio.pl. Nagroda główna to wylot do Las Vegas na koncert zespołu Metallica do sali widowiskowej Sphere. Koncert, przypomnę, odbędzie się 1 października. Co do Was należy? Wejść na naszą stronę internetową antyradio.pl i wykonać dwa banalnie proste zadania. Pierwsze to opisać i przedstawić Antyradio muzyką Metalliki. No i zadanie drugie, powiedzieć picking, czyli takie styl grania na gitarze, który, przypomnę, uwielbia James Hetfield. Down picking. Pisze się dawny picking. Dawny picking, żeby nie było wątpliwości. Down picking. Wpiszcie to na naszych stronach internetowych, no i potem odpowiedzcie na te dwa pytania. W zasadzie rozwiążcie piekielnie trudne zadanie, czyli powiedzcie, jak byście przedstawili Antyradio zespołowi Metallica i drugie, jak to się stało, że zostaliście fanami zespołu Metallica. I oczekujcie na telefon, bo wkrótce ktoś do Was zadzwoni, żeby wręczyć Wam płytę kompaktową, albo zadzwoni po to, żeby poinformować, że będziecie w półfinale, a półfinały już tuż. 18 września, czyli za 4 dni, wskazujemy 4 osoby, które będą walczyć w półfinałach, więc czasu macie naprawdę coraz mniej. Szczegóły na antyradio.pl. Polecam.
1: Leć na koncert Metalliki do Las Vegas z Antyradiem.

0: sensie klasyka, prawda? Clint Eastwood, Gorillaz w Lokomotywie w Antyradio. Jeszcze pół godziny daję wam na napisanie do mnie na kaspro@antyradio.pl. Co ma takiego w sobie Ginger ekskluzywnego, czego nie da się porównać z innymi zespołami? kaspro@antyradio.pl. Do wzięcia podwójne bilety na koncert Spirit Box i Ginger w Pre-Zero Arenie w Gliwicach na 23 września. Obiecałem sobie, że nie będę podglądał skrzynki mailowej i tak zrobię. Podejrzę dopiero tuż przed 16.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: krytykować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wygenerowano z AI.

0: A nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Where you go?

0: najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Queen jak ABBA. Roger Taylor, perkusista kultowej grupy, przyznał, że razem z Brianem Mayem zastanawiają się nad pójściem w ślady szwedzkich pop gwiazd. Chodzi o możliwość przygotowania specjalnego show, w którym występować będą hologramy muzyków. To by pozwoliło Queen na występowanie, mówię to w cudzysłowie, z Freddiem Mercurym. Na razie nie ma szczegółów, ale pewne zakulisowe przygotowania trwają już od miesięcy. Przypominam, że wirtualny świat podbić planuje też Kiss, premiera ich show w przyszłym roku. Sprawa jest krótka, choć epicka. Jest godzinowa rozpiska zbliżającego się koncertu Devina Townsenda w Polsce. Muzyk wystąpi solo w warszawskiej Stodole pojutrze. Otwarcie klubu o 18:00, występ zacznie się godzinę później. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu.

Get It On i T-Rex w tle. 21 minut pozostało do godziny 16. A podejrzałem. Skrzynka mojego listu, nasza kasprolnowpantyradio.pl. Ależ pięknie Państwo napisali o Tatianie i o Ginger. Nawet jeden mail urzekł mnie niesamowicie. To mail od Marka. Marka, który napisał tak: Tomasz Ginger ma Tatianę, która redefiniuje pojęcie wokalisty we współczesnym metalu. Tati przechodzi z głębokiego jazzowego wręcz wokalu w absolutnie niszczycielski, potężny ryk w ułamku sekundy, co idealnie słychać w Vortex 3 na nowej płycie Dwell. Poza tym Ginger ma też coś, co brakuje dzisiejszym kapelom. Genialną strukturę rytmiczną. Podczas gdy inne zespoły grają na jedno kopyto w metrum 4/4, oni tworzą polirytmiczny labirynt. Płynnie przeplatają potężny groove i progresywny metalcore z elementami reggae czy jazzu. To matematyczny trans i najwyższy kunszt instrumentalny, który na żywo tworzy ścianę dźwięku nie do podrobienia. No, chłopie, szykuj się. Podwójne zaproszenie do Prizo Areny do Gliwic już jest twoje. Niebawem dostaniesz specjalnego maila. Podglądaj skrzynki mailowe. Spitebox i Ginger 23 września. A dziś miała rocznica, kiedy w 2008 roku, 14 września, Kings of Leon umieścili na szczycie listy brytyjskiej właśnie ten singiel. To był drugi najchętniej ściągany z internetu utwór w historii brytyjskiego przemysłu muzycznego. Tylko w Wielkiej Brytanii sprzedali ponad 1 000 000 sztuk.

0: Prawie na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio. Lecz nim zamkniemy dzisiejszy program, jeszcze z otwartymi ramionami przywitam Małgorzatę Wierzejewską i Tomasza Ambrożego Bertyna.
1: Dzień dobry.
0: Czyli para, która buchać będzie po godzinie 16. Co u was dzisiaj?
2: Mnie boli głowa.
1: Poniedziałek, generalnie nie, za oknem plucha.
2: Nie wiem, co się takiego wydarzyło, ale rzeczywiście rozbolała mnie dzisiaj głowa, no ale już tutaj jestem i wy jesteście. I
1: no tak, jak już wszyscy jesteśmy, to dodamy wam, tak energii będzie para buchać. No, będzie między innymi bo słyszę, że już gramy z Kocznego Begina. Dobra, będzie co będzie, posłuchajcie, to się dowiecie.

0: This is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
11: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
15: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
21: Zarząd PKOL-u zdecydował w sprawie dotychczasowego szefa Radosława Piesiewicza. Uwaga na utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Ciężarówka uderzyła w bariery. Dramat turystów we Włoszech. Lotnisko w Katanii znów nie działa.
20: Prawda Antyradia.
21: minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Marian Kmita zastąpi tymczasowo prezesa PKOL-u. Tak zdecydował zarząd komitetu. Dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat był wcześniej jednym z wiceprezesów kierujący do tej pory PKOL-em. Radosław Piesiewicz siedzi w areszcie z zarzutami związanymi z Zonda Krypto. Sąd odrzucił dziś zażalenie jego obrońców w tej sprawie.
20: Prawda antyradia.
21: Trwa badanie wojskowego drona wyłowionego z Bałtyku. Został znaleziony na wysokości Rusinowa koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wstępne oględziny wskazują, że pochodzi z Rosji. Na razie na więcej informacji nie ma co liczyć, bo jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być bardzo ostrożnym.
0: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
21: Wojsko jeszcze dzisiaj ma przekazać więcej informacji.
20: Prawda antyradia.
21: Uwaga na utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Trasa jest zablokowana w kierunku Poznania po tym, jak ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne w okolicach Muślina. Nie ma informacji o rannych. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze prawie 2 godziny.
20: Prawda antyradia.
21: Utrudnienia też w Katanii. To lotnisko na Sycylii znów nie działa. Przyloty i odloty są wstrzymane do 22. To w związku z aktywnością wulkanu Etna, który wyrzucił z siebie chmurę pyłów o wysokości 4 km. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego paraliżu lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów.
20: Prawda antyradia.
21: 6 nowych miejsc z kontrolą prędkości. Wiadomo już, na które warszawskie ulice trafią fotoradary przenoszone z Wisłostrady i mostu Poniatowskiego.
19: Na Wisłostradzie i moście pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. Fotoradary, które jeszcze tam stoją, trafią na Aleję Wilanowską, Aleję Solidarności, Aleję Niepodległości, ulicę Wójcickiego, Most Gdański czy Aleję Armii Ludowej. To miejsca, w których albo kierowcy notorycznie jeżdżą za szybko, albo takie, w których dochodziło do wypadków, mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
22: Na przykład na skrzyżowaniu Niepodległości i Woronicza tylko w ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy zdarzenia drogowe, w których 6 osób odniosło rany, a jedna zginęła.
19: Fotoradary w nowych miejscach staną do końca roku, o ile przetarg pójdzie zgodnie z planem. Joanna Obuchowska, Antyradio.
21: Punktowe przelotne opady głównie w pasie od Mazowsza po Śląsk i na Pomorzu. Na termometrach w granicach 20 stopni. Jutro będzie cieplej do 25 i słonecznie na zachodzie. W środę słońce wyjdzie we wschodniej Polsce. Temperatura podobna. W czwartek znów raczej poniżej 20 i deszczowo.
20: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradium.
1: 10 minut po godzinie 16 na zegarach. Słuchacie pary z głośników. Tomasz Ambroży-Obertyn
2: i Małgorzata Małgowie-Żejewska. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Będziemy z wami do godziny 20. I dzisiaj jak zwykle samo gęste, czyli samo dobre w programie będzie między innymi o tym, że otwarto pierwsze połączenie drogowe między Koreą Północną.
1: Pogadamy też o tym, że młodzi Polacy niespecjalnie przejmują się tym, skąd pochodzi ich jedzonko. To jest ciekawe.
2: Powiemy o kartoflomacie.
1: I powiemy też na przykład o tym, co niekoniecznie pomaga po treningu, a my myślimy, że pomaga.
2: Będzie również o tym, że finansowanie funduszu kościelnego tym się różni od konkretu, czym gołąb od zwłaszcza.
1: No i będzie też konkurs. Mamy dla was dwa podwójne bilety na koncert The Ramjacks we Wrocławiu.
2: Także jeśli chcecie tego wszystkiego doświadczyć, to zostańcie z nami. No i oczywiście, jak zwykle, szef kuchni poleca dzisiaj w menu porcja wysokokalorycznego, doskonałego, najlepszego roka na świecie. Już teraz odpalamy wam Chrisa Cornella.
1: Kocham pana.
2: O, ja też.
1: Bardzo, naprawdę nieodżałowany. Dla mnie jeden z lepszych głosów
2: w moim wypadku to jest nawet nie miłość platoniczna, można powiedzieć.
1: No, bo nie chciałam tego słyszeć.
2: Dobrze.

0: strażacka Firewoman The Cult w parze z głośników 22 minuty po godzinie 16. Nieważne dokąd zmierzacie, czy w stronę pożaru, czy już w stronę fajrantu, to pamiętajcie, żeby mieć aplikację antyradia zainstalowaną w swoim telefonie. A tymczasem już za chwilę między innymi Lombard, szklana pogoda. My natomiast przenosimy się za ocean. Gwiazdor ruchu Maga, słuchajcie, opowiedział o swojej przygodzie w Polsce i jak bardzo kochany jest u nas rzekomo Trump, donosi portal Donald.pl. Nick Adams niejaki odwiedził forum ekonomiczne w Karpaczu. Na ex-Twitterze opisał taką oto bardzo niezmyśloną historię. Otóż wszedł do baru sportowego, gdzie zastał, cytuję, grupę młodych samców alfa pijących zimne piwo.
1: No i ci mili panowie mieli poprosić o przełączenie telewizorów z programu przedmeczowego futbolu amerykańskiego na konwencję republikanów, aby mogli obejrzeć sobie przemówienie Donalda Trumpa wspomnianego przez ciebie. Tak, futbol może poczekać, przyszłość wolnego świata jest o wiele ważniejsza. Jeden z nich tak właśnie miał powiedzieć.
0: Tak, no to bardzo prawdopodobna sytuacja. No niestety prawdziwą tożsamość rzekomego kibica zdradza w tej historii Kola.
1: Ale że co, że pił kolę i że co, niby nie jest prawdziwym Polakiem?
0: No nie, bo w słuchawce w uchu odezwał mu się głos i powiedział: znakomicie, towarzyszu Kola, a teraz wracajcie z meldunkiem do Petersburga.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Usłyszysz to na każdym Poland Roku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
6: Zaraz będzie ciemno!
2: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
7: Szukasz samochodu dostawczego do

0: informacyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Po reklamie.
17: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Kiss. Ozzy Osbourne.

0: David Bowie. Buono Apes. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowa książka o początkach U2 właśnie powstaje. Becoming U2 ma skupić się na pierwszym koncercie Irlandczyków zagranym pod szyldem U2 właśnie. Brian O'Connell opisze kulisy tego, co działo się w marcu 1978 roku w Stella Ballroom w Limerick. Znany dziś zespół wygrał tam 500 funtów i wstęp na przesłuchanie, które mogło im dać kontrakt płytowy. Nie wszystkim zebranym to się spodobało. Na razie nie ma daty premiery tego tytułu. Fani Springsteena, łączcie się. Fan klub Blood Brothers organizuje zlot miłośników Bossa w Łodzi. Springsteen Day będzie 24 października w przechowalni łódzkiej piwnicy artystycznej. W planach dwa koncerty, giełda muzycznych pamiątek i wieczór muzycznych perełek. Wstęp wolny. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: jeżeli przy poniedziałku, jak to mówią, czujecie, że jesteście głęboko w czarnej dziurze, no to my z Małgo na te wszystkie troski, na te wszystkie bóle lejemy sobie po prostu najlepszego roka na świecie do waszych organizmów. News już za nami, a przed nami...
1: Przed nami ulubiona instytucja Polaków, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ujawnił, wyobraźcie sobie, wysokość najwyższej emerytury w naszym kraju raju i rekordzista dostaje miesięcznie 54 tysiące złotych brutto emerytury, nie pensji prezesa.
0: O ludzie. Rekord należy, okazuje się, do mężczyzny ze Śląska, ale jest pewien haczyk. Pan pracował ponad 67 lat i na emeryturę przeszedł dopiero w wieku bagatela 86.
1: Wśród pań rekordzistką jest mieszkanka Bydgoszczy, ona przepracowała lat 61, zakończyła pracę w wieku 81 lat i dziś dostaje ponad 42 tysiące złotych brutto miesięcznie.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że każdy dodatkowy rok pracy może podnieść przyszłą emeryturę nawet o 8-12%.
1: To ja mam najlepszy przepis na wysoką emeryturę. Nie przechodź na emeryturę.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: A teraz piosenka ironiczna, żartobliwa, na poprawę humoru, na ten ZUS. The Offspring, Pretty Fly for a White Guy.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku

0: 7 października 2026 roku. Proszę sobie zanotować te daty, jeśli jesteście fanami Lady
1: Bang. Dobrze, już tylko kajet wyjmę.
0: Dobra. No. Bo właśnie wtedy, 7 października, odbędzie się premiera biograficznego filmu o Janie Borysewiczu i zespole Lady Punk, mniej obcy, na jednej z najpopularniejszych platform
1: streamingowych. Nie powiem oczywiście na jakiej, ale kończy się na Netflix. 7 minut do godziny 17 i już za chwilę Prawda Antyradia, a my dzisiaj, teraz, 14 września, mamy dla was bilety na podwójne bilety na The Ram Jacks we Wrocławiu. Jeśli chcielibyście się wybrać na ten koncert, to co trzeba zrobić?
0: Dziś mamy Dzień Pozytywnego Myślenia, więc pomyśleliśmy sobie z Tomaszem, żebyście napisali nam, co ma pełne prawo się rypnąć, ale jednak waszym zdaniem skończy się pozytywnie.
1: Proszę bardzo, pozytywne myślenie proszę uruchomić, wyłączyć wewnętrznego cynika i pisać paramaupa@antyradio.pl. Nagrody czekają. Hi, I'm Geddy Lee of Rush. Alex Lifeson also of Rush.

Matte Radio. Matte Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Citroen.

0: dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Po reklamie.

0: Tragedia w Wielkopolsce. Trójka młodych ludzi zginęła w wypadku. Piesiewicz pozostaje na stołku. Jest komentarz pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u. Drogowcy zrobią eksperyment, z którego kierowcy powinni być zadowoleni.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Trzy osoby zginęły w zderzeniu osobówki z autobusem w wielkopolskiej Białej Wsi. Ofiary podróżowały autem, miały 19 i 20 lat. Żadnemu z pasażerów autobusu nic się nie stało. Według wstępnych ustaleń służb kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków i doprowadził do bocznego zderzenia z drugim pojazdem. Na miejscu zdarzenia pracuje policja i prokuratura.
1: Prawda Antyradia.
0: Pełniący obowiązki prezesa PKOL-u może i jest aresztowany, ale pozostaje na stołku. Nie został formalnie odwołany z zarządu, jak mówi Marian Kmita, który został wybrany na pełniącego obowiązki właśnie. Przyznał, że sytuacja finansowa organizacji jest dość trudna i wychodzenie na prostą będzie trwać miesiącami. Sam statut trzeba będzie napisać na nowo, żeby nie mogło być już w przypadku prezesa, którego nie da się kontrolować.
1: Prawda Antyradia.
0: Drogowcy zrobią eksperyment, tym razem taki, który raczej spodoba się kierowcom. W ramach badania ustawią nowe znaki informujące o odcinkowych pomiarach prędkości.
2: Teraz wiadomo tylko, że odcinkowy pomiar prędkości się zaczyna. Na nowych znakach będzie też informacja o tym, jakie ograniczenie prędkości obowiązuje. To ma poprawić bezpieczeństwo, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Wiemy, że obecnie kierowcy w tych miejscach często czują się zdezorientowani i po prostu nie wiedzą, z jaką prędkością mogą się poruszać. Często skutkuje to nagłym hamowaniem przed kamerami lub jazdą z prędkością znacznie niższą od dopuszczalnej. Generuje to niebezpieczne sytuacje na drodze.
2: Nowe znaki to projekt badawczy. Pojawią się na wybranych odcinkach dróg ekspresowych i autostrad. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak hutnik w Escape Roomie będzie można się poczuć w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. W grudniu zostanie tam otwarte Hutnicze Centrum Dowodzenia. To będzie interaktywna przestrzeń, w której zwiedzający staną się uczestnikami gry i będą losować misje do wykonania, tłumaczy Alicja Podstolec z muzeum.
4: Każda z grup będzie musiała wykonać różnego rodzaju zadania, takie łamigłówkowe, trochę matematyki, trochę chemii, ale proszę się nie bać, bo będą podpowiedzi i jak każda z tych grup skończy swoje zadanie, to wspólnie będą uruchamiać hutę. Mamy nadzieję, że każdej z grup uda się tę hutę uruchomić.
0: Hutnicze Centrum Dowodzenia ma ruszyć 6 grudnia. Właśnie trwa adaptacja pomieszczeń muzeum. Prawie 3 minuty po 17. To była Prawda Antyradia. Punktowe przelotne opady, głównie w pasie od Mazowsza po Śląski na Pomorzu. Na termometrach w granicach 20 stopni, słońce wychodzi tylko na zachodzie kraju. Jutro będzie cieplej, do 25 i słonecznie na zachodzie. W środę słońce wyjdzie we wschodniej Polsce, temperatura podobna. W czwartek znów raczej poniżej 20 i deszczowo.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
5: Zobacz, niedawno było rano, a teraz już po 17.
6: Patrz, panie, jak ten czas leci. Jeszcze tylko Wszystkich Świętych i Boże Narodzenie.
5: A masz już plany na Sylwestra?
6: Republika, ready to go. Jedziemy. Małgorzata Wierzejewska
5: i Tomasz

0: Starea zgłośników w Antyradiu.
1: Prawie 11 minut po godzinie 17 na zegarach, a teraz będzie o czymś, co nazywa się Fundusz Kościelny, a powinno nazywać się Fundusz Wieczysty.
2: Tak jest. No, wiadomość przed ostatniej chwili. Fundusz Kościelny. Słuchajcie, wbrew obietnicom wyborczym nie został zlikwidowany, będzie za to rekordowo wysoki.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Ten zakłada pobicie po raz kolejny rekordu finansowania Funduszu Kościelnego, którego likwidacja była jednym ze 100 tak zwanych konkretów.
2: No była, to prawda. Ale cóż, finansowanie Funduszu Kościelnego tym się różni od konkretu, czym gołąb od zwaszczy.
1: Co?
2: No, że finansowanie miało wyfrunąć z budżetu jak gołąb. A zwłaszcza to konkretnie...
3: Nie interesuj się! Bo kociej mordy dostaniesz.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Ile zwierząt w jednym niusie,
1: no
2: prawda?
1: No ale mówiłam, że wieczysty, a nie kościelny, bo coś się nie zapowiada.
2: No dobrze, to póki co my czekając gramy wam Green Day, Boulevard of Broken Dreams, nomen omen.

0: chwilą z Małgą się zgadaliśmy, że oboje uwielbiamy tę piosenkę w wykonaniu Tiny Turner.
1: Tak.
0: Ja kocham zwłaszcza ten początek, jak ona mówi, że we're going to do it slowly. Doskonały kawałek w tej czy innej wersji. Słuchacie pary z głośników. Wasza ulubiona dwójka bez sterników, czyli Małgo Wierzejewska
1: i Tomasz Ambroże-Obertyn.
0: Już za chwilę między innymi blok z wielkiej płyty. Będą również Cepelini.
1: Ale zanim to nastąpi, przypominamy, że mamy dla was dwa podwójne bilety na koncert The Ramjacks 18 września we Wrocławiu w klubie Łącznik. No i zapytaliśmy was, ponieważ dziś mamy Dzień Pozytywnego Myślenia,
0: tak,
1: co
0: podobno
1: ma pełne prawo się rypnąć, ale jednak waszym zdaniem skończy się pozytywnie. I napisał do nas Janek, Serwus Sparowani, rypnąć się może to, że nie dostanę wejściówek, ale na pewno dostanę. The Ramjacks są zarąbistą kapelą. Jako ciekawostkę powiem, że już myślałem, iż przegapiłem ich koncert i że był w tamten weekend, ale zerknąłem na tapetę w telefonie i okazuje się, że będzie impreza. Janek, nie bądź taki pewny, że będzie, ale zastanowimy się.
0: Zastanowimy się, jasne, pewnie, oczywiście, okaże się. No a z kolei Tomek napisał, hej, moja odpowiedź, bardzo lapidarny mail swoją drogą, hej, moja odpowiedź to Polska. No cóż, kochany Tomku, nie bez powodu w hymnie napisanym przez Wybickiego pierwsze słowa to jeszcze Polska nie zginęła. Także piszcie, co mogłoby się rypnąć, ale jednak waszym zdaniem skończy się pozytywnie. paramopa@antyradio.pl.
1: Czekamy.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie. Pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
0: Po reklamie.
16: To jest Rock News w Antyradiu.
17: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Black Sabbath mogli mieć jeszcze jedną płytę w dyskografii. Tony Iommi przyznał, że nie zgodził się na pomysł nagrania jeszcze jednego albumu w klasycznym składzie. Jak opisał Classic Rockowi, do pomysłu bardzo zapalił się producent Andy Watt. Tyle, że nie wiedział, jak współpracuje się z Sabbathami w komplecie. Iommi wiedział i nie miał na to ochoty. Sepultura jako cień samej siebie. Przesadzam? Może trochę. Zespół musiał jednak zejść nieco na ziemię, jeśli chodzi o skalę swojej popularności. Pożegnalny koncert kapeli w Brazylii został właśnie przeniesiony ze stadionu na 26 tysięcy ludzi do hali na niecałe 10 tysięcy osób. Taki wynik oczywiście nadal może budzić zazdrość wielu innych wykonawców. Kolejne Rock Newsy jutro.
16: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: smutki, nie ma żadnego smucenia się, nie ma żadnej tutaj mazgajenia się, jest najlepszy rok na świecie, System of a Down, Lonely Day, słuchacie pary z głośników, my zawsze mamy dla was jakiegoś asa w rękawie, no i tym asem, tadarasem jest oczywiście Tomasz Kasprzyk.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Przede mną piąty studyjny krążek zespołu Motorhead, wydany w listopadzie 1980 roku. To jest najbardziej chyba komercyjnie udany album zespołu, który osiągnął status złotej płyty w Wielkiej Brytanii już 3 miesiące po wydaniu. Album zawiera niektóre z najpopularniejszych piosenek zespołu oraz przebojowy singiel Ace of Spades. Krążek został opisany jako jeden z najlepszych albumów metalowych przez jakikolwiek zespół w historii i znacząco wpływowy tzw. hard rockowy klasyk. Nazwano go także solidnym jak skała, słusznie zresztą zasługującym na swoją spuściznę jako klasyk. I co ciekawe, pomimo tego, że zespół zawsze określał swoją muzykę jako rock'n'roll, to ten krążek, a zwłaszcza jego utwór tytułowy, uważany jest za jeden z najbardziej wpływowych utworów w rozwoju thrash metalu. Posłuchajmy fragmentu płyty Ace of Spades, Motorhead.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: co to zaraz będzie, co to się zaraz wydarzy?
1: A zaraz w waszych czterech pokojach, czy gdziekolwiek nie przebywacie, pojawi się on. Kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Także uzbrojcie się w inteligencję, czy tam szare komórki, żeby móc rozwiązać nasz rebus. Teraz Van Halen. Yeah.

0: to co? Jedziemy z tym koksem?
1: A jeszcze jak. Do wygrania, jak zwykle. Satysfakcja na cały wieczór. No i do tego jeszcze t-shirt Antyradia. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Odgadujecie, jaka piosenka zagra na koniec pary z głośników.
0: No właśnie. A musicie tytuł? Posłuchać.
1: Musicie posłuchać kalamburu, bo tytuł tej piosenki jest w kalamburze zaklęty. To proszę, gotowi?
0: Gotowi.
2: O słodki Jezu, boski Zbawiciel.
3: Co to za okropne dziecko? Czy nie mógł pan znaleźć innego chłopczyka?
2: Żono moja, serce moje.
0: Wiesz, słuchajcie, jest wiekopomny dzień w ogóle, bo Tomasz puścił mi ten kalambur i ja wiedziałam, co to jest.
1: No, proszę
0: pierwszy
1: bardzo.
0: Pierwszy raz.
1: To zostanie zapisane w annałach, nie mylić, no zresztą nieważne. Pytanie, czy wy wiecie też, co to jest? Dzwońcie od razu, 321-321-600, ponieważ satysfakcja stygnie i t-shirt również, a na wszelki wypadek puścimy wam kalambur jeszcze raz, proszę bardzo.
2: O słodki Jezu, boski Zbawiciel.
3: Co to za okropne dziecko? Czy nie mógł pan znaleźć innego chłopczyka?
2: Żono moja, serce moje.
0: No, wiecie, co robić. Telefonem w dłoni dzwoń.
1: No, już za chwilę Red Hot Chili Peppers.
4: Hi, we're Guano Apes.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
2: Lecz ja mam inne zdanie.
3: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na utch.edu.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
5: to you. Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
9: Polecam. Cezary Pazura.
10: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
21: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: porozumienie między Ukrainą a Rosją, ogłasza prezydent USA. Paliwo po 10 zł za litr już niebawem, wieszczą analitycy. Piesiewicz zostaje. Jest zmiana w szefostwie PKOL-u, ale bez rewolucji.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Takie rewelacje ogłasza prezydent USA Donald Trump w swoich mediach społecznościowych. Wcześniej obwiniał ukraińskie ataki za wzrost cen oleju napędowego. Teraz też wspomniał zresztą, że to, co dzieje się z cenami paliw, to wina wojny Rosji i Ukrainy właśnie, a nie wojny z Iranem.
1: Prawda Antyradia.
0: Przy tych twierdzeniach powinna się zapalić przynajmniej pomarańczowa lampka, bo ropa na światowych rynkach dobiła dziś w okolice 107 dolarów za baryłkę, po tym jak Saudowie po ataku dronów musieli wyłączyć rurociąg wschód-zachód. Była to jedyna dostępna trasa eksportu saudyjskiej ropy po tym jak cieśnina Ormus została praktycznie zamknięta przez wojnę USA i Izraela z Iranem. To oznacza, że ceny na stacjach mogą benzyny i diesla na stacjach zaraz mogą być jeszcze wyższe niż teraz, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Odpowiednio 8 i 9 zł za litr jeszcze w tym tygodniu.
0: Zdaniem ekspertów paliwo po 10 zł to prawdopodobny scenariusz. Dużo będzie zależeć od tego, jak szybko i czy w ogóle uda się naprawić strategiczny rurociąg.
1: Prawda Antyradia.
0: Marian Kmita, wybrany na pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u, zostanie na tym stanowisku do końca kwietnia przyszłego roku, kiedy upływałaby kadencja Radosława Piesiewicza, zamkniętego obecnie w areszcie. Jednym z głównych zadań będzie wyprostowanie finansów związku, mówi Kmita.
3: A sekretarz generalny poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
0: Jak dodał Kmita, będzie też chciał zakończyć sytuację z Piesiewiczem i uregulować sprawy ze statutem PKOL-u.
1: Prawda Antyradia.
0: Bez pośpiechu w prokuraturze w sprawie przewodnika pracy z Braniewa. Tamtejszy chirurg tak rwał się do pomocy pacjentom, że w ciągu 24 godzin potrafił pracować 72 godziny. Prokuratura w Elblągu, która prowadzi śledztwo, chce poczekać na opinię biegłego. Mężczyzna zarabiał 1 800 000 złotych rocznie, pracując na kilku umowach jednocześnie. Pełna kultura, zapraszam. Wolverine stępił pazury na recenzentach. Gra Insomniac ma na razie średnią 77 na Metacritic. To najsłabszy wynik studia od dekady. Dla porównania, pierwszy Spider-Man dostał 87 punktów, a druga część 90. Krytycy chwalą oprawę i brutalność, narzekają na powtarzalną walkę. Premiera we wtorek na PlayStation 5. Ósmy Ace Combat dostał reklamę długości serialu. Hour Zero to czteroczęściowe aktorskie wprowadzenie w fabułę. Josh Holloway gra pilota bez miejsca do lądowania, a Brandon Roof lekarza, który uratował wroga. Pierwszy odcinek we wtorek, a gra 2 października. Henry Cavill będzie szpiegiem. Ruszyły zdjęcia do niezatytułowanej jeszcze komedii Netflixa. Cavill i Kevin Hart zagrają rywalizujących agentów, których żony zaprzyjaźniają się w szkole rodzenia. Daty premiery na razie nie ma.
4: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Punktowe przelotne opady, głównie w pasie od Mazowsza po Śląski na Pomorzu. Na termometrach w granicach 20 stopni, w nocy temperatura spadnie do 8-12, jutro będzie cieplej, do 25 i słonecznie na zachodzie. W środę słońce wyjdzie we wschodniej Polsce, temperatura podobna. W czwartek znów raczej poniżej 20 stopni i deszczowo.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
5: Żeby życie miało smaczek,
6: raz
5: trzeba przyprawić się czymś pikantnym. Dlatego mamy Red Hot Chili Peppers. Małgorzata Wierzejewska.
6: Ale żeś mnie wziął pod włos.
5: To właśnie o to w tym chodzi. I Tomasz Ambroży Obertyn. Dzień dobry, cześć.

0: Absolutnie genialny kawałek. Airborne, Here She Comes. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. Tak trzymać.
1: A teraz? Pogadamy o jedzonku.
0: No, czyli o temacie, który zarówno mnie, jak i Małgo odpowiada bardzo.
1: Młodzi Polacy niespecjalnie przejmują się tym, skąd pochodzi ich jedzenie. Tylko 25% przedstawicieli generacji Z sprawdza podczas zakupów, czy produkt został wyprodukowany w Polsce.
0: No i tutaj zobacz, zupełnie inaczej jest u starszych. Wśród osób z pokolenia baby boomers robi to już 55%. Młodzi mają jednak konkretne wytłumaczenie, czyli cenę. Czyli jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo.
1: Dla
0: 42% osób między 18 a 29 rokiem

0: ziemniaki. A Gen Z sprawdza, czy ziemniak ma kot rabatowy.
1: Tak.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: I tak dziadek za babcię, babcia za dziadka.
0: Ale Gen Z czy Gen Z?
1: To zależy, kto wymawia. Ale w koło jest wesoło. Tak czy owak, prawda? Perfekt. Raz, dwa, trzy, jedziemy.

0: 22 minuty po godzinie 18. Ja wiem, że wy wszyscy bardzo chcielibyście być usatysfakcjonowani dzisiejszego wieczoru, a więc najwyższy czas, abyśmy przypomnieli nasz konkurs. Ostatni będą pierwszymi.
1: Chodzi o to, żebyście odgadli kawałek, który dzisiaj zagramy wam z Małgo. Na koniec pary z głośników. Tytuł tego kawałka jest oczywiście ukryty w kalamburze dźwiękowym, uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. A co jest do wygrania?
0: Do wygrania satysfakcja wspomniana i koszulka antyradia.
1: Wszystko się zgadza. Jak tylko wiecie, to dzwońcie 321-321-600. Zostawiajcie numer telefonu do siebie, a teraz proszę o powstanie, bo wjeżdża kalambur.
2: O słodki Jezu, boski Zbawiciel.
3: Co to za okropne dziecko? Czy nie mógł pan znaleźć innego chłopczyka?
2: Żono moja, serce moje.
1: Się zrobiło tanecznie.
0: No. Łapcie za telefony, dzwońcie. I myślę, że dziś jest całkiem proste.
1: Tak mi się też wydaje, ale to się okaże, bo może nie. 321-321-600. No a już za kilka chwil powiemy wam między innymi o tym, co zrobić, żeby na nasz koszt polecieć sobie do Vegas na koncert Metalliki.
4: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
5: Hey yo, this is Måneskin.
6: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: 8 200
13: 8 600.
14: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
15: Potrzebujemy towaru
16: i pieniędzy.
14: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
17: Oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki

0: 30 lat.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Leroy, wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Kalio wraca do Polski. Z okazji dziesięciolecia przełomowego albumu AB islandzki zespół rusza w trasę Way Down We Go. Autorzy hitów Way Down We Go czy No Good wystąpią na żywo w Warszawie. Kalio, 19 marca, Co Storwar, Warszawa. Bilety dostępne na LiveNation.pl. Poleca Antyradio.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Master of Vegas w Antyradiu.
1: Słuchajcie, jeżeli nie macie planów na 1 października, to możecie zobaczyć Metallicę w super nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas.
2: A, powiem więcej. Jeśli macie plany, to też możecie z nich zrezygnować i wziąć udział w konkursie Master of Vegas.
1: To prawda.
2: Bo to jest jedyna niepowtarzalna okazja, żebyśmy my zafundowali wam przelot do miasta grzechu, do Las Vegas, zakwaterowanie na miejscu i to nie w jakimś schronisku, a do tego bilety. Trzeba tylko wejść na stronę antyradio.pl, wypełnić dwa zadania konkursowe, no i słuchać bardzo uważnie Antyradia na okrągło, ponieważ...
1: Ponieważ trzeba zbierać specjalne hasła i tak się składa, że właśnie mamy dla was hasło numer 8.
2: To hasło to...
1: Downpicking.
2: Zapisać w kajecie, zanotować w pamięci na twardym dysku. Downpicking to jest hasło do zapamiętania.
1: A wiesz, co to jest w ogóle? To jest...
2: Chodzi o kostkę.
1: To jak James Hetfield gra na gitarze, to tak się to nazywa.
2: No tak, dobrze. To wszystko się zgadza. Ale prawda, para z głośników bawiąc uczy, urząd bawi. A tymczasem Velvet Revolver, Dirty Little Thing.

0: 18.52 na zegarach, słuchacie pary z głośników i oczywiście antyradia.
1: To się wszystko zgadza i bardzo dobrze tak trzymać, po co tam kombinować, kręcić coś na radioodbiorniku. Prawda? Odkręcicie coś, zepsujecie, będzie trzeba odkupywać. Nie jest to nikomu do niczego potrzebne. Tak. A my za chwilę będziemy grać Evanescence, no a teraz łamiąca wiadomość ze świata totalitarnych nowoczesnych demokracji, które marzą tylko i wyłącznie o pokoju. Otwarto, posłuchaj, pierwsze połączenie drogowe między Rosją a Koreą Północną, czyli tą od Kim Jong-una.
0: To taki ostatni, o jeden most za daleko, można powiedzieć, nie? Most łączy rosyjski Hasan z koreańskim Rasonem, tak to się chyba wymawia. Oficjalnie mają nim być transportowane towary i turyści.
1: No tak, słynni północno-koreańscy turyści, którym Rosja oferuje w czasy pod gruszą.
0: Tak?
1: No tak, spoczną sobie pod jakąś gruszą na Ukrainie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, this is Jack White.
4: Hello, this is Mark Knopfler.
5: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
14: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
13: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
14: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
13: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
14: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje...
16: Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
17: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 000 złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
20: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
21: GWM. Go with more.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

podcast de Rock Off am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Jeśli czujecie się nieważni, zaniedbani, pamiętajcie, że dla nas, dla pary zgłośników zawsze będziecie ważni, bo inaczej nie rozdawalibyśmy przecież wam satysfakcji. Nieprawdaż?
1: No,
0: za nami
1: że
0: insignificant
1: tak.
0: other.
1: A wiesz, co to znaczy? Bo sprawdziłam.
0: No?
1: To jest taki ironiczny termin slangowy oznaczający osobę mało ważną w naszym życiu uczuciowym.
0: No
1: i jest to przeciwieństwo wyrażenia significant other.
0: Proszę bardzo, para zgłośników bawiąc, ucząc bawi.
1: Musiałam.
0: To już dzisiaj udowadnialiśmy nieraz. No i nieraz puszczaliśmy wam dzisiaj kalambur, ale powtórzymy go raz jeszcze, bo cały czas można odgadywać, jaki utwór zagramy na koniec parę zgłośników.
1: Możemy.
0: A tytuł tego utworu jest zawarty właśnie w kalamburze. Przypominamy go.
2: O słodki Jezu, boski zbawiciel.
3: Co to za okropne dziecko? Czy nie mógł pan znaleźć innego chłopczyka?
2: Żono moja, serce moje.
0: No i nóżka trochę chodzi, no, musicie przyznać. Co to jest za piosenka 321-321-600? Znaczy nie chodzi o żonę moja, prawda? Chodzi o kalambur. Halo?
4: Cześć, ja w sprawie kalambura dźwiękowego.
0: No.
4: Jesus, you know me. Zespołu Genesis.
1: Mm-mm.
4: Pozdrawiam, Adrian.
1: No. To byłoby zbyt proste.
0: Adrian, super fajnie, bardzo dziękujemy. Świetna propozycja, piękna piosenka. Podobno, to jest niepotwierdzona wersja, ale piosenka Jesus, he knows me powstała zainspirowana postacią Don Tadeo z Torunia. Bo on też ma takie połączenie bezpośrednie.
1: Aha.
0: Z Jezusem. Ale to nie jest rozwiązanie kalamburu. Dobrze, no to hej, cisza, ja i czas.

0: Biedni klaszczą u Rubika, a my mamy swoją rockową hosannę. Kings X Over My Head w parze z głośników 23 minutę po godzinie 19.
1: A teraz zajmiemy się naszą głową. Wybrano najcichszą i najspokojniejszą wyspę świata. Wygrała Stewart Island w Nowej Zelandii. Ta wyspa ma 1680 km kwadratowych powierzchni, a mieszka tam zaledwie 402 ludzi.
0: No, a za to jest dużo ptaków kiwi, 20 tysięcy, 80%, 5% wyspy zajmuje park narodowy. Nie ma tam głównych dróg, jest tylko jedno małe lotnisko i aż 200 km szlaków.
1: Ty raj, dosłownie. No. Do tego prawie żadnego sztucznego światła. Wyspa ma nawet status międzynarodowego sanktuarium ciemnego nieba, więc można tam sobie oglądać gwiazdy, a przy odrobinie szczęścia także zorzę polarną.
0: I najwyraźniej właśnie tego dziś potrzebujemy. Wyszukiwanie w Google hasła ciche destynacje wzrosło w ciągu roku o ponad 1200%. Mm-hmm. Powstała nawet nazwa takich wakacji Quietcation. Mm-hmm,
1: Quietcation, czyli kiedyś człowiek jechał na wakacje po to, żeby zobaczyć świat, tak? A teraz jedzie po co? Żeby świętował mu święty spokój.
0: Oj tak.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
4: Ten Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek.

0: Instinct, a ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Młodzi Polacy podbijają świat. Spotkaj ich na żywo. Już 23 września w The Tides w Warszawie. Jubileuszowa 10. edycja Forbes Polska. 30 przed 30. Będą tam bohaterowie listy, przedsiębiorcy i inwestorzy. Kup bilet i nie czekaj na przyszłość. Spotkaj tych, którzy ją tworzą.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: wiesz, ile razy ja chciałam kogoś na przykład zapytać o to, o czym on śpiewa i nie miałam odwagi, a potem tak strasznie żałowałam, a na przykład 10 lat później dowiedziałam się, że ja też się komuś podobałam i trzeba było.
1: No i trzeba było, no widzisz, no, taka jest nauka, taki jest morał z tej historii. Antyradio nie tylko bawiąc, ucząc bawi, ale również prostuje wam ścieżki życiowe, co tu dużo mówić.
0: No zdecydowanie.
1: I rozdajemy również satysfakcję.
0: Tak, ale zanim rozdamy satysfakcję i zanim rozdamy naszą antyradiową koszulkę, czyli zanim przypomnimy wam nasz kalambur dźwiękowy, to ja tylko powiem, że na koncert The Ramjacks we Wrocławiu wybierają się Ania i Tomek.
1: A w kalamburze ukrywa się piosenka, którą zagramy na koniec parę z głośników. Trzeba odgadnąć tytuł. Przypominamy kalambur.
2: O słodki Jezu, boski zbawiciel.
3: Co to za okropne dziecko? Czy nie mógł pan znaleźć innego chłopczyka?
2: Żono moja, serce moje.
1: I o co chodzi? 321-321-600?
4: Cóż za brzydkie dziecko w kalamburze, kiedy tylko usłyszałem, że mógł pan wybrać jakiegoś ładniejszego chłopczyka, to skojarzyło mi się z Dąbrową Górniczą, ale nie, żartuję. Ugly Kid Joe, everything about you. A propos kalamburu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!
1: No niestety, nie, bardzo mi przykro, także można wciąż kombinować. Do wygrania oprócz satysfakcji również t-shirt antyradia. Teraz Mr. Big.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: O słodki Jezu, boski Zbawiciel.
3: Co to za okropne dziecko? Czy nie mógł pan znaleźć innego chłopczyka?
2: Żono moja, serce moje.
1: A oto rozwiązanie.

0: Drogi Tomaszu, ja bardzo chciałam Ci podziękować, ponieważ nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale to nasz drugi wspólny poniedziałek.
1: Boże, to już mamy tygodnicę!
0: Tak!
1: Jezu, to ja pójdę może gdzieś na Warszawę w tej sprawie pospacerować.
0: Możemy sobie życzyć wszystkiego najlepszego.
1: To sobie życzmy! Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Para z głośników w składzie Małgorzata Małgowierzejewska
0: i Tomasz Szambroże-Obertyn.
1: My się będziemy oddalać powoli, ale po nas Jurek Owsiak i zaraz będzie ciemno, a ten kawałek, czyli Sweet Child of Mine, to oczywiście było rozstrzygnięcie dzisiejszego kalamburu. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Każdy, kto odpowiedział poprawnie, ten zgarnia
0: satysfakcję
1: i do tego t-shirt antyradia. No, to szczęść Boże, dziękujemy za dzisiaj. Bawcie się niegrzecznie.
0: Pa!
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Usłyszysz to na każdym Poland Roku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49, teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
16: To ja też chcę.
15: 24, 35.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek Owsiak.
18: It's like people only do things because they get paid. And that's just really sad.
19: Yes!

0: Thank you.
1: I witam was gorąco i bardzo serdecznie, moi drodzy. Przywitał was zespół Wargaz, tak sobie pomyśleliśmy, że bardzo energetycznie chcę się z wami przywitać. Dzisiaj będzie temat energetyczny, ale także chcę usłyszeć, jak wy ten temat odbieracie po swojemu. Za moment, o czym będziemy dzisiaj mówili, ale między innymi w tym temacie także dobre wiadomości, ponieważ no tak sobie ogarnąłem ten dzisiejszy pierwszy dzień. Już może domyślamy się, o co w tym wszystkim chodzi, ale jeszcze nie mówimy, jeszcze nie palimy tematu, za to za wracam do naszych zagadek. Wiem, że Hodor tydzień temu, słuchałem audycji, już zaczął od zagadki, więc no, nie zrobię inaczej. Za moment nasza zagadka. I pierwsza dobra wiadomość to już tylko za 318 dni. 33. Poland Rock Festival, moi drodzy. I myślę, że już będziemy wiedzieli w październiku, gdzie spotykamy się, gdzie przyjeżdżamy na kolejne 33. spotkanie dobrych ludzi, fajnych klimatów i fajnej muzy. Póki co wracamy do zagadki. zbc@antyradio.pl. Oczywiście witamy was bardzo gorąco i serdecznie z pięknego nowego studia na ulicy Czerskiej. Ach, jak to studio wygląda! Jest gdzie rozstawić wszystkie moje notatki, więc na pewno nic nie zginie. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, 545. wydanie, zaraz będzie ciemno. Ja i Hodor witamy i dla was gramy.

pytanie, które mamy do was wszystkich. A więc pytanie, kto i kiedy tak zagrał? zbc@antyradio.pl. Myślę, że zagadka nie będzie trudna, ale rozpoczynamy rozdawkę, bo przy okazji zagadki także są nagrody i to bardzo, bardzo, bardzo kolorowe i bardzo piękne. Dzisiaj chcieliśmy z wami porozmawiać, ja chciałem także z wami porozmawiać o waszych urlopach. Jak w ogóle planujecie urlopy? Czy mają być wysiłkowe? Czy mają dać wam w kość? Czy mają pognąć was w różne trasy? Czy mają być takim leżakowaniem od pierwszej minuty, gdzie gdzieś dojedziecie i tam po prostu ten czas potrzebujecie resetu? Mi się to także podoba. Nie mam nic przeciwko temu, że ludzie potrzebują takiego resetu i takiego leżakowania. A mój urlop skończył się wczoraj. Dzisiaj jestem już w fundacji i cieszę się z jednej rzeczy, mianowicie urlop urlopem. Na końcu powiem, jak ja go spędziłem, ale najważniejsze jest to, że zaczął się dobrymi wiadomościami. Pierwszą się podzieliłem, bo to już przygotował nas dział PR-u wiadomości. Finał za 139 dni, a za 318 dni, 33 Poland Rock Festival, 29, 31 dzień lipca, a 31 dzień stycznia przyszłego roku. To oczywiście jest nasz finał. I od maili, bo tych maili się trochę nas zbierało. I tak sobie pomyślałem, że zacznę od dobrych wiadomości. I te dobre wiadomości, jeżeli wy także macie dla nas dobre wiadomości, oprócz tego, żebyście pisali o urlopach swoich, być może one się też kończą dobrymi wiadomościami, no to dzielmy się nimi dzisiaj na adres zbc@antyradio.pl. Anka napisała takiego maila. I ten mail przy 31 sierpnia, więc no równo tyle, ile trwał mój urlop. Może i nie jestem wojewodą, nie jestem też burmistrzem żadnego miasta. Wiecie za to, kim jestem? Jestem obywatelka, jestem matką, jestem pacjentką, mam w segregatorze certyfikaty badania słuchu moich dzieci, wykonane chwilę po ich narodzinach, sygnowane tak dobrze znanym serduszkiem. Mam za sobą masę badań na sprzęcie z grafiką, która przynosiła uśmiech w momentach, jak myślałam, że już nigdy takiego szczerego nie zaznam. Mam za sobą 15 Woodstocków łamane na Poland Rocków i dziękuję wam. Dziękuję wam, że nie musiałam się ani razu zastanawiać, gdzie jest sprzęt i gdzie się udać. Zanim zdałam sobie w ogóle sprawę z tego, że urodziłam dzieci, one były już po badaniach, o czym też nie musiałam myśleć. Kibicuję orkiestrze, odkąd pamiętam, i tak zostanie na zawsze. Buziaki dla każdego, do kogo trafi ta treść. Zaraz będzie ciemno, napisała Anka. Zamknij się, a treść najpierw trafiłam do naszego sekretariatu, bo tam przychodzą maile, potem każdy mail trafia na biurko swojego odbiorcy, a w tym momencie myślę, że dzięki naszej audycji zaraz będzie ciemno, no przynajmniej 9,5 miliona obywateli naszego kraju, a także kolejnych 9,5 miliona obywateli całego globu, bo przecież to jest najlepsze radio rockowe na świecie, usłyszało twojego maila i co, Aniu, napisać, za co bardzo, bardzo dziękuję. Dla ciebie i dla tych wszystkich, którzy nie muszą szukać tego sprzętu, nie muszą się zastanawiać, gdzie on jest. Dropkick Murphys, moi drodzy, w tegorocznym niesamowitym festiwalowym graniu. zbc@antyradio.pl. Jak wy się udajecie na wasze urlopy?

Drugiego maila, którego zobaczyłem, no zdziwił mnie niesamowicie. Dzisiaj pokazywałem tego maila na moim Facebooku. Bardzo dobrą wiadomością o ojcu Michała, czyli paukerze orkiestry dorosłych dzieci. Wszystko dobrze. Ojciec, tata siedzi obok i myślałem, że to jest jakieś zdjęcie dokumentalne z ich rodzinne. Nie, to jest zdjęcie aktualne z tak bardzo ciężkiej sytuacji. Można powiedzieć, bardzo obronną ręką tata wyszedł, ale to dzięki łańcuchowej reakcji wszystkiego, co tam się zadarzyło. Więc naszego szpitala, naszych medyków, wielkie kura dla was. Kura. Bo zareagowaliście natychmiast bardzo fachowo, bardzo zawodowo. Wszyscy później to podkreślali, którzy nieśli kolejne elementy tej pomocy, czyli szpital w Szczecinie. Jeszcze będziemy dokładnie o tym mówili. Rehabilitacja. Wszyscy powiedzieli, ten pierwszy moment był najważniejszy, a później śmigło, a później ratowanie wręcz życia człowieka, który tego ratunku potrzebował natychmiast, ale to natychmiast stało się u nas. I oprócz tego zdjęcia, też mail ze zdjęciem, ale to zdjęcie jest niesamowite. Na zdjęciu jest tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 osób. Trzy osoby są w żółtych koszulach i czerwonych spodniach. Pamiętam, że jest, jak to było trudno kupić dla nich te czerwone spodnie. Są przykrótkawe, bo faceci bardzo wysocy. Jedną osobę rozpoznaję, to jest Mateusz, który gra na fagocie, saksofonie chyba takim barytonowym. Jest cały pomalowany, ma twarz na czarno, a cała reszta społeczności jest ciemna. A więc to są ludzie, którzy brali u nas w naszym programie Rób ta, co chce ta. Zdjęcie jest sprzed 30

Jeden z kolegów, który trzyma gitarkę, pamiętam, że nawet fajne rytmy były grane na żywo. Jest mikrofon z napisem TPHR. Po lewej stronie przepiękna, zjawiskowa pani w koszuli takiej, jaką miała Agata Młynarska, czyli moja sekretarka, a następnie czwarta osoba w krawacie napisała do mnie tego maila. Cześć Jurku, nazywam się Filip Muli i mieliśmy okazję poznać się gdzieś w 1992 roku podczas przygotowania programu Rób to, co chce. Bardzo mi wspominam ten czas. Zrobiłeś już wtedy na mnie ogromne pozytywne wrażenie. Ja to ten na środku pomniejszego zdjęcia w białej koszuli i krawacie. Pochodzę z Kenii, od 36 lat mieszkam w Warszawie oraz pracuję jako nauczyciel języka angielskiego. Od wielu lat pomagam dzieciom w Kenii w zdobywaniu wykształcenia. Szkoła, którą wspieram, istnieje już od 10 lat, a moim celem jest pomoc w jej dalszym rozwoju i poprawie warunków nauki dla dzieci. Współpraca z lokalną społecznością oraz działania na rzecz zapewnienia uczniom dostępu do edukacji są dla mnie niezwykle ważnym, wartościowym doświadczeniem. Obecnie najistotniejszą kwestią jest uzyskanie wsparcia koniecznego do budowy studni z wodą dla szkoły Kandeke w Kenii, która nadawałaby się do picia, a ponadto umożliwiałaby uprawę warzyw przeznaczonych na szkolny posiłek dla dzieci. I bardzo pięknie opisana cała historia, jak to wszystko wygląda, jak się rozbudowało od budowy tej szkoły, od takich najprostszych pierwszych klas, a teraz są już oddział przedszkolny. No dzieje się tam bardzo, bardzo, bardzo dużo. I na końcu pisze Filip: drogi Jurku, pamiętam program Rób to, co chce ta w TVP2, jakby to było wczoraj. Postanowiłem zrobić moje co chce ta niecały rok temu i efekt, jak widzisz, jest niesamowity. Dodałem koloru do życia codziennego tych dzieciaków. Pobudziłem chęć do nauki. Ich uśmiechy są jeszcze piękniejsze. Mówiąc szczerze, życie społeczności Kandeke zmienia się nie do poznania, jeżeli pójdziemy o jeszcze jeden krok dalej. Bardzo bym prosił o spotkanie z tobą, aby móc poradzić się w kilku kwestiach. Napisałem do niego maila: Filip, nie zajmujemy się tymi sprawami, ale chętnie z tobą porozmawiam. Może cię natchniemy jakimś pomysłem. Po 35 latach, można tak powiedzieć, Filip do mnie pisze, a zaczęliśmy razem w programie Rób to, co chce. Czy nie jest to wspaniała wiadomość? Niesamowicie cudowna wiadomość. Tuż po przyjeździe z urlopu Dżem, moi drodzy, ten nowy Dżem idzie lepsze, taki tytuł numeru, zagrał tak na najpiękniejszym tegorocznym festiwalu Poland Rock Czaplinek Broczyno.

Ogłaszaliśmy, że Kula Shaker 31 lipca 2027 roku zagra na przyszłorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Kolejne ogłoszenie już 5 października, więc niedługo ten październik w ogóle będzie bogaty w różne ogłoszenia. I kolejna dobra wiadomość. Drogi Jurku, bardzo dziękujemy za fantastyczne przyjęcie naszych gości z Japonii, za pokazanie im świata Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pełnego energii, ludzi dobrej woli, działania, które naprawdę zmienia rzeczywistość. To było dla nas wyjątkowe spotkanie. Mogliśmy porozmawiać o naszej wspólnej drodze od wsparcia WOŚP w obszarze druku przez technologie pomagające dbać o bezpieczeństwo finału i Poland Rock Festiwalu, aż po piękne relacje łączące Polskę z Japonią. Obecność WOŚP na Expo w Osace, japońscy artyści na Poland Rock oraz sprzęt i technologie medyczne z Japonii, które fundacja kupuje dla polskich szpitali, zrobiły na naszych gościach ogromne wrażenie. Od dwóch lat mamy przyjemność współpracować z WOŚP i liczymy, że będzie to współpraca na długie lata, do końca świata, jeden dzień dłużej. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią z tej współpracy. Dziękujemy za zaufanie, otwartość, niezapomniane spotkanie z wyrazami szacunku. Pozdrawiam, Rafał Tosz. Moi drodzy, nie będziemy tu lokowali żadnego produktu, ale mówiłem tylko o tym, że jedna z firm, z którą współpracujemy, to między innymi dzięki tej firmie mogliście się czuć mega bezpieczni na najpiękniejszym festiwalu świata, bo to dzięki niej mogliśmy cały ten teren bardzo dobrze zmonitorować i wiedzieć o wszystkim, co się dzieje, między innymi o wszystkich sytuacjach, które wymagają nagłej interwencji naszych służb, chociażby medycznych. Ale wizytując przy okazji różne europejskie placówki tej firmy, która jest firmą japońską, zaproszono ich także do fundacji. Już o tym mówiłem. Po nas lecieli na Słowację i przedstawiciel Słowaków był u nas i na hasło Helenie Oci, no zrobił takie oci, że patrzył i mówił, no tak, no pewnie, przecież oczywiście, że znamy zespół i bardzo go lubimy. Ale pan prezes był no taki na początku jak na film, taki samuraj, który po prostu siedzi i mina ma dosyć taką marsową, o tak bym to nazwał. A więc było trudno czytać, czy nasze zachowanie mu odpowiada, czy mu to się podoba, czy puszczane materiały na ekraniku, czy kupione cudownie, czerwone, ale takie tłuste, czereśnie, no to zrobią na nim wrażenie, czy nie? Okazało się, że jak wychodzili, każdy wziął po garści. A więc podobało się. No i teraz firma napisała, że było to dla nich spotkanie niesamowite. Myślę, że wymknęliśmy się wszelkim korporacyjnym zasadom i takim budowaniu takiego scenariusza Akademiku Czci, tylko po prostu po ludzku, z pełną taką, pełnym uśmiechem, że nawet pozwoliłem sobie w pewnym momencie powiedzieć, królu złoty, macie to u was? Tłumacz tego nie przetłumaczył do samego końca, chyba powiedział cesarzu. No tak, chciał to zrobić, wielką przyjemność i tak to poszło. Alba Rosie, moi drodzy, and Schengen Clan, no to jest coś, co trochę przybliża mnie do urlopowego czasu. Dzisiaj mówimy o urlopach. Jak uruchomimy maszynę drukującą, no to wtedy może się uda poczytać wasze maile, które są, ale dajcie jeszcze na razie, póki co, to my się dzielimy wiadomościami z wami. Może się uda. Alba Rosie, czyli Włoch, ale który wybrał Jamajkę na swój dom, ale Włoch to już to są te tereny, które były mi bliskie, urlopowe w tym roku. Jest jedna miejscowość podobna we Włoszech, która chyba miała w tym roku więcej Włochów niż, więcej Polaków niż Włochów. Wiecie, o jakim miejscowości mówię? zbcmałpantyradio.pl. Zrobimy wszystko, żeby uruchomić to, co się drukuje i to, co można przeczytać. Alba Rosie.

0: I kolejna dobra wiadomość, napisana tym razem dosyć trudnym językiem, ale fragmenty wybrałem, aby właśnie jeszcze raz z wami się podzielić. Wracam z urlopu, no takiego chodzonego, leżakowanego, z bardzo dobrą pogodą. I zazwyczaj człowiek się nastawia, o wrócę i tu się znowu zacznie młyn, tu będą różne wiadomości, może nie zawsze te dobre. A tu się okazuje, że każdy mail niesie coś niezwykle pozytywnego. Tym razem pani Agnieszka Perkowska-Ptasińska, która jest kierownikiem Uniwersyteckiego Centrum Patomorfologii UCK w UM, ale przede wszystkim pisze tu jako lekarz. I trzy takie fragmenty warte przeczytania. Na zakład jest jednym z tych, które dzięki trzeciemu finałowi WOŚ otrzymały sprzęt do diagnostyki patomorfologicznej nowotworów dziecięcych. Dostaliśmy m.in. skaner preparatów histopatologicznych, procesor tkankowy i inne wyposażenie. Bardzo, bardzo za to dziękuję. I dalej pisze, patologia cyfrowa może tę drogę skrócić z dni, tygodni do minut. Zamiast preparatu do eksperta może dotrzeć jego cyfrowy obraz, a wiedza specjalistów z różnych ośrodków może stać się dostępna dla dziecka niezależnie od tego, gdzie w Polsce jest diagnozowane. Dlatego cukierek jest czymś więcej niż projektem informatycznym. To szansa na stworzenie prawdziwej, ogólnopolskiej sieci diagnostyki patomorfologicznej nowotworów dziecięcych. I na koniec jeszcze raz bardzo dziękuję za sprzęt, który już od państwa otrzymaliśmy, ale również za to, że patomorfologia, zwykle niewidoczna dla pacjentów części medycyny, znalazła się w tym ogromnym przedsięwzięciu. I za pomysł, aby połączyć ludzi, sprzęt i wiedzę w system, który może naprawdę zmienić sposób diagnozowania nowotworów u dzieci w Polsce. Z ogromną wdzięcznością i serdecznymi pozdrowieniami pani Agnieszka Perkowska-Ptasińska. Pani Agnieszka pisze tu o naszym programie, który właśnie uruchamiamy, do którego się bardzo mocno przygotowywaliśmy. Cukierek WOŚ. Będzie on łączył centra patomorfologiczne, dziecięce centra patomorfologiczne w taką doskonałą sieć informatyczną, aby informacje bardzo potrzebne lekarzom w diagnozie trafiały do nich mega szybko, bez względu na to, gdzie próbka została pobrana. Jest to taki miły mail, bo on jest po prostu profesjonalny, zawodowy. Pisze o czymś, o czym ludzie, którzy nieraz mówią na nasz temat obrzydliwe rzeczy i którzy nie mają pojęcia o tym, co mówią. Tutaj ktoś mówi z pełną świadomością, bo ten sprzęt tam jest, tam pracuje. Wie, na czym polega rola tego sprzętu, jak go będą wykorzystywali. Dlatego pamiętajcie, dezinformacja ma się dobrze, niestety, ale także czytajcie to, co jest u nas, wchodźcie na nasze strony, my się tym chwalimy, cieszymy się bardzo, bo to wszystko kupujemy za wasze pieniądze. Dzisiaj miałem duże spotkanie z firmą, takie motywacyjne i no ta przyjemność, że na wszystkie osoby, kilkaset osób słuchało tego, co mówiłem o tym, co robi fundacja. Można powiedzieć, że no wszystkie te osoby miały jakiś styk z naszą fundacją i z naszymi działaniami. Czy to są badania słuchu, czy to są poważniejsze historie, czy to pan, który poszedł, mówi, moje dziecko się urodziło bez przełyku, a teraz wszystko jest okej. A znacie ten numer? Posłuchajcie go.
1: Przyjdzie do mnie z jagodami.

wielki ukłon. Zespół Spider Gap, czyli Norwezy, którzy przypomnieli sobie, że można i także Bojocie Kochom zaśpiewać, a to jest duża, duża łamigłówka słowna, aby tę zwrotkę zaśpiewać, wydeklamować, i zrobili to. Spider Gap na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Potem już poszli swój repertuar tak zwanego lekkiego, pysznego, słodkiego metalu.

Spider Gaft, jeszcze raz wielkie, wielkie oklaski za to, że zdołali wejść w rytm dzióbka, czyli o wiele wolniej, a potem przyśpieszyli. I to jeszcze jak zbc@antyradio.pl. Kolejna dobra wiadomość, która leżała u mnie na biurku, to że tylko ogłosiliśmy tegoroczne, festiwalowe, nie tegoroczne, szkolenie pokojowego patrolu 16-18 dzień października, 231 szkolenie i już wszystkie miejsca zostały zajęte. Mamy komplet, ale za moment, jeszcze w tym tygodniu, podamy kolejny termin kolejnych spotkań w pięknych okolicznościach przyrody. Tam jesień jest po prostu zjawiskowa. Ale uwaga, 48 maraton warszawski 27 września. Zapisy do ekipy trwają. Więcej informacji w skrzynkach mailowych. Pamiętajcie, że od lat jesteśmy tą ekipą pokojowego patrolu, która także jest obecna na maratonach czy na Pyrkonie. I wiadomość, która także leżała na moim biurku z 8 września, ale przeczytam ją, bo ona jest taka bardzo dobra. Chciałem podzielić się z sobą kilkoma zdjęciami i bardzo dobrą wiadomością. Dzisiaj w Londynie spotkaliśmy się na obiedzie z panią Anną, zwyciężczynią tegorocznej aukcji WOŚP. Obiad z księdzem, rabinem i imamem. To już trzeci raz, kiedy organizujemy tę wyjątkową aukcję. Trzeci raz pokazujemy, że WOŚP potrafi nie tylko pomagać, ale również łączyć ludzi ponad granicami religii, kultury i światopoglądu. Przy jednym stole spotkamy się jako ksiądz, rabin i imam, nie po to, żeby udowadniać sobie nawzajem, kto ma rację, ale żeby ze sobą rozmawiać, słuchać się, śmiać, dzielić posiłkiem i zwyczajnie być razem. A wszystko zaczyna się od wspólnego pragnienia pomagania innym. W czasach, w których tak łatwo buduje się mury, zarabia na podziałach. Taki stół ma dla mnie szczególne znaczenie. Pokazuje, że różnice nie muszą prowadzić do wrogości. Możemy się pięknie różnić, a jednocześnie razem robić coś dobrego. I chyba właśnie dlatego ta aukcja jest czymś więcej niż tylko licytacją WOŚP. Stawia tutaj jeszcze jeden most między ludźmi. Dziękuję Tobie i całej orkiestrze, że od lat tworzycie przestrzeń, w której dobro naprawdę potrafi łączyć. Ściskam z Londynu. Ksiądz, rabin, imam i tegoroczna zwyciężyni wraz z koleżanką. Zdjęcia nie zamieszczono mi, ale powiem Wam, że jest to taka wiadomość ponadczasowa, wiadomość wręcz monumentalna w czasach, które są aż kipią, aż po prostu się wlewają tymi wiadomościami, gdzie te trzy kultury kompletnie nie mają ze sobą połączenia, ale to kompletnie. A tu nagle trzech bohaterów tej aukcji się spotyka, jest ze sobą. Piękna, cudowna dzisiejsza wiadomość. Kobra Nocka z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu z świata. Mała scena tylko z nazwy, tylko mi nie mów. 2026 rok. No tak, tegoroczny festiwal.

I kolejna bardzo dobra wiadomość. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za zaufanie, współpracę oraz możliwość bycia częścią tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest festiwal Poland Rock. To dla nas ogromna radość móc współtworzyć festiwalową atmosferę, w której spotykają się ludzie, muzyka, energia i przede wszystkim dobra atmosfera. Dziękuję, że mogliśmy być z wami. Z pozdrowieniami organizatorzy Gastro Shama and Bar Trapper. Monika, Roman, Aleksy i Lawinia. Moi drodzy, pierwszy raz chyba dostaliśmy takie piękne podziękowanie, bo przecież tam, gdzie jadą, ciężko pracować i pracują, jest to ich biznes. Cieszymy się, że akceptujecie całą naszą strefę gastronomiczną, a tak po prostu czysto po ludzku wysłane podziękowanie, ale także podkreślam, że my dbamy o to, aby każdy dostał podziękowanie od nas, piękne, kolorowe, jako uczestnik w ogóle festiwalowego bytu, który to wszystko organizuje, buduje i to wszystko jakby tworzy, co mi się niezwykle podoba, to właśnie buduje te więzi międzyludzkie między nami i wszystkimi. ADHD, nie zapominam o nich. Coraz mi wyskakują najróżniejsze piękne zdjęcia, obrazki, relacje, jak ADHD podróżuje po Polsce, po najróżniejszych, przedziwnych, nie wiem tam, no, dni ziemniaka, ale też są, a to właśnie na tym polega. Mają wigor, mają dużo energii, no i przypomnijmy sobie, jak wyszli z mgły w tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata na małej scenie tylko z nazwy.

ADHD. Przypominam, że także na początku października poznamy pierwsze już te notowania. Głosów bardzo dużo. W kolejnej godzinie wam powiem, ile tych głosów już dostaliśmy, ale początek października już pokażę no taką soczystą listę waszych głosów oddaną w plebiscycie Złotego Bączka. Pierwszy raz zaczęliśmy to natychmiast, następnego dnia po zakończeniu festiwalu, żeby nie czekać. Także zgłoszenia na festiwal, czy nasze eliminacje już także ruszyły. I jeszcze jedna dobra wiadomość, o której wspomniałem na początku audycji, ale teraz przeczytam parę zdań z tej wiadomości. 1 sierpnia podczas Poland Rock Festival 2026 wydarzyło się coś, czego nikt z nas nie był w stanie przewidzieć. Pęknięcie tętniaka zmieniło ten dzień walkę o życie taty naszego perkusistę. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego cudu. Medyczny patrol i pokojowy patrol za natychmiastową i profesjonalną reakcję. Dziękujemy Jurkowi, Lidii oraz całemu zespołowi festiwalu za wsparcie oraz pomoc od pierwszych chwil. Ogromne podziękowanie kierujemy do lekarzy, pielęgniarek, całego personelu USK 1 PUM w Szczecinie, szczególnie kliniki anestezjologii intensywnej terapii z Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych. Wasza wiedza, doświadczenia i zaangażowanie dały Tomkowi szansę na życie. Dziękujemy całemu zespołowi Szpital Rehabilitacyjny Jantar za opiekę, rehabilitację i codzienną pracę nad tym, by tata Michała mógł wracać do sprawności. Dziękuję naszym przyjaciołom za zaangażowanie i pomoc, a w szczególności Rafałowi Kosianowiczowi. To dzięki wam wszystkim. Tomek jest dzisiaj z nami. Każdego dnia robi kolejne kroki w stronę zdrowia. Przed tatą Michała jeszcze szereg konsultacji lekarskich. Długa droga, by wrócić do pracy. Nadal możecie wesprzeć biurkę założoną przez Michała. To jest mail od Orkiestry Dorosłych Dzieci. Działo się to na naszych oczach, działo się to podczas festiwalu. Nad waszym bezpieczeństwem, nad waszym zdrowiem czuwało 197 medyków. 4 punkty terenowe plus szpital polowy, 2 punkty scena, 2 zespoły wyjazdowe, 1170 interwencji, w tym te 3 najbardziej poważne, czyli jak my to nazywamy, śmigło, lądujący helikopter. Zapewne niektórzy z was widzieli, że nadlatujący, a następnie wylatujący od nas, aby jak najszybciej ta pomoc była niesiona. Ale jeszcze raz, pokojowy patrol, szkolenia, to jest właśnie to, co robimy. To nie są przypadkowe osoby. To są osoby, które spędzają kilkadziesiąt godzin na naszych szkoleniach. Piątek, sobota, niedziela, aby przygotować tych ludzi do jak najlepszej pracy, aby tworząc nasz zespół wiedzieli, co robią. W związku z tym jakiekolwiek dywagacje, były takie próby dyskredytowania tego, co robi pokojowy patrol. W jaki sposób my przygotowujemy festiwal, aby był bezpieczny, biorą w łeb w tym momencie, kiedy dochodzi do jakiejś sytuacji, a my pokazujemy, że robimy to profesjonalnie. Także razem z wami. Wszystkie interwencje podczas koncertu chociażby Nocnego Kochanka, podczas koncertu Mysłowic, czyli wasza natychmiastowa reakcja, że coś się dzieje, skrzyżowane ręce, następnie reakcja samych artystów i później wasze słuchanie się wszystkich poleceń. No to jest najwyższa ocena, jaką tylko możemy wam przekazać za to, że razem, to co ja zawsze mówię, razem tworzymy ten festiwal. Dziwna wiosna jeszcze w tej godzinie, tegoroczna najpiękniejszy festiwal świata, duża scena, a po naszym ponownym spotkaniu maszyna ruszyła. Są wydrukowane maile. Będziemy mówili o urlopach i o waszym dobrym samopoczuciu. Dziwna wiosna.

0: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
8: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: A w kolejnej godzinie przywitał was Mysłowic. Chciałbym umrzeć z miłości. Ach, co to był za koncert, co to była za noc, co to był za nastrój niesamowity stworzony przez Mysłowic, nowego wokalistę. Ale wszystko płynęło niesamowicie takim pięknym, cudownym rytmem, można powiedzieć, niewymuszonym. Piękny, piękny koncert. Nawet ktoś tu napisał, bo już odblokowaliśmy maszynę drukującą i ktoś napisał, podsumowując także po raz kolejny Poland Rock Festival, że piękności nad pięknościami. My oczywiście mamy swoją subiektywną ocenę festiwalu jako organizatorzy, ale lubimy czytać także wasze piękne opowieści. I moi drodzy, maszyna została uruchomiona, czyli się cieszymy bardzo. Przed sobą widzę ciasto marchewkowe, a drugie ciasto jabłkowe. Kuba wpadł do nas, aby podzielić się ciastem. Dziękujemy bardzo. A każde jedzenie trzeba czymś popić, więc czekamy na herbatę, ale to już w domu. Generalnie mail, który przyszedł 4 września i ten mail został szybko przesłany przez ekipę. Ty chyba ty mi go, Chodor, wysłałeś, tak?
1: Którego maila?
0: Od pani Sylwii Jagiełło. Dobrze, to ktoś mi go wysłał. Dobrze, to ja wam przeczytam tego maila i on teraz powie, bo wracamy na tor urlopowy. Widziałam dziś pana w bari. Krępowałam się podejść, ponieważ siedział pan z żoną i z dwójką, dwiema innymi osobami. Nie chciałam też przeszkadzać w odpoczynku. Chciałam tylko napisać, że jest pan wspaniałym człowiekiem. Pozdrawiam pana i małżonkę. Serdeczne pozdrowienia, Sylwia Jagiełło. Pani Sylwia, jeżeli pani mnie słyszy, odpisałem pani natychmiast, ponieważ bari, jak się okazało, według jakichś tam badań, które także przeczytałem, w tym roku, w sierpniu, miało więcej turystów z Polski niż z Włoch. Istotnie, turystów było mnóstwo. Trzeba postawić turystom piątkę z plusem, przynajmniej my, jeżdżąc do Bari, bo mieszkaliśmy pod Bari, autobusem miejskim, jednego forinta kosztował bilet, więc kupowaliśmy, jeździliśmy kolejkami, odwiedzaliśmy miasteczka, nie wynajmowaliśmy żadnego samochodu, bo nawet nie było, by gdzie zaparkować. Ale generalnie spotkaliśmy non-stop Polaków. Kłaniam się wszystkim w pas, którzy do mnie podeszli, uścisnąć na dłoń. Nie byli przeszkadzający, byli mili. To nawet nieraz ja sam mówiłem, jeżeli chcecie zrobić fotę, to róbcie, no. W miłych okolicznościach się widzimy, czyli takiego łazikowania w upale nieprawdopodobnym, dużym upale i takie wieczory, popołudnia wybieraliśmy z przyjaciółmi, aby tam zajść, aby po prostu powdychać tego powietrza wakacyjnego, tego pełnego różnych błyskotek, pamiątek, sklepików otwartych. No niestety są produkowane w cesarstwie wszystkie prawie, że tych włoskich, oryginalnych. Nie aż tak dużo, ale makaron włoski. Kupowaliśmy oryginalny włoski i się zajadaliśmy, bo przecież jestem mistrzem pasty, więc ją gotowałem, robiłem na wszystkie strony. I taki urlop, przechodzony, wychodzony, trudno nazwać urlopem festiwal, bo jesteśmy w pracy, ale lubię. To też jest chwila odpoczynku i trzeba się do każdego urlopu zaaklimatyzować. Oczywiście zawsze jest trochę tam, no takiego, aha, to tak wygląda chata, którą żeśmy wynajęli. To nic pan tam nie pisał o tym, że to właśnie jest wielki park budowy. Budowali jakieś ogromne centrum wypoczynkowo-rekreacyjne. Aż dziw nie brało, że o godzinie 6:30 ruszały młoty i wszystkie te pikacze, pikające ciężarówki. Ale powiem wam, że pomyślałem sobie, to będzie służyło ludziom i tak sobie w głowie poustawiałem, że te pikacze mi także mówiły, o, trzeba otworzyć i coś chłodnego spożyć, żeby otworzyć i coś chłodnego spożyć, żeby jakoś ten gorący dzień przeżyć. Przyzwyczaiłem się do tego i tak że wypoczyłem, także dziękuję za ten wypoczynek. Witajcie w tej pięknej porodowej aurze. Ja niestety dziś pod kocykiem, z herbatką, bo przeziębienie wzięło górę. Ale ja też otrzymałem świetne wieści. Otóż dostałam się na szkolenie pokojowego patrolu, na co bardzo się cieszę i nie mogę doczekać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a w szczególności Jolkę Ciszewską za wsparcie. Pozdrawiam Asia, Spychała. Dużo zdrówka dla wszystkich. Dzisiaj o waszych urlopach mam garść mail, więc zaraz się będę nimi dzielił, ale Godsmack, no to był zespół, który o nas ciągle jakby wspomina, pisze i rzucił w świat naprawdę fantastyczną informację, no taką z pierwszej ręki, jak to się gra i jak to się bywa na najpiękniejszym festiwalu świata. Ciasto marchewkowe i ciasto jabłkowe w tle. Godsmack, zbc@antyradio.pl.

A dla mnie powroty z urlopu to zawsze wyższa szkoła jazdy, bo moje urlopy wyglądają nieco inaczej. To przede wszystkim festiwale i koncerty. Taki wypad wcale mnie nie uspokaja w tradycyjnym sensie. Wracam zmęczona fizycznie i ze zartym gardłem i kurzem we włosach, ale z głową pełną dźwięków i sercem naładowanym pod sam korek. Każdy taki wyjazd ma zamiast gasić apetyt, nakręca mnie jeszcze bardziej na kolejne podsceniczne szaleństwo, napisała Ania z Krakowa. Od paru lat urlop tradycyjnie spędzam, przede wszystkim nad morzem oraz na Poland Rock, więc z jednej strony mam ogromną energię do działania, przynajmniej do czasu finału. Z drugiej jednak przez parę dni po powrocie z urlopu bardzo ciężko mi odnaleźć się w szarej rzeczywistości. Jednak istotnie uważam, że chwile urlopowe spędzone na spacerowaniu nad brzegiem morza, na podróżowaniu oraz wśród przyjaciół i rodziny to mój ulubiony czas urlopowy, do którego zawsze odliczam czas. Ściskała dla Chodora, pozdrowienia dla Fan Club ZBC i Domowej Orkiestry Ania ze Szczecina. Kiedy przychodzisz z pracy po ciężkim dniu, wykończony, pracuję w szkole z czterolatkami. Czterolatki potrafią wykończyć? Pierwszy raz słyszę. Nie wiem, że podrabią, tu Chodor może coś powiedzieć na ten temat. I myślisz, po co ci to wszystko? Wystarczy włączyć koncert i od razu wiesz, na co czekasz i o co chodzi w tej codzienności. I tak jakoś się fajnie, lżej robi. Pozdrawiam, Karolina. Dla mnie każde dłuższe wolne to przede wszystkim mentalny detoks od pracy i pies trącał to, czy poświęcam je na finał, festiwal czy inne aktywności. Żelazna zasada jest jedna. Zero gadania o pracy, przynajmniej do ostatnich paru dni. Laby, łepetyna musi od tego odpocząć. Peace, love and music, kochani. Irek spod Wadowic. Powroty z urlopu bywają trudne. Już dawno doszłam do wniosku, że po urlopie przydałoby się jeszcze tydzień wolnego, aby przyzwyczaić się ponownie do rzeczywistości. Masz rację, ja też to tak trochę przeżywam. Taki łapie jeden dzień deprechy. To jest taki mój też stan. Szczególnie po festiwalu tak bywa. Wtedy najtrudniej się odnaleźć. Robiliśmy audycję o takiej właśnie deprechy. O takich deprechach pofestiwalowych. Ale powiem też owocne w nowe pomysły, jak udoskonalić swoją pracę lub po prostu ją zmienić. A obecnie stwierdzam, że w październik w tym roku przed szybciej, bo w połowie września wychowankowie chorzy, kadra chora, takie chorobowe to też jak urlop, tylko w warunkach szkodliwych. Ale prowadzi to do tych samych wniosków. Jak pracę udoskonalić lub zmienić? Kto wie, co przyniesie następny poniedziałek. Zdrowia i odpoczynku, pomysłów na siebie, aby wam służyły, moi drodzy, aby nam to wszystko służyło. Kuba, weź mi tę właśnie tą marchewkę stąd, bo ja muszę teraz zapowiedzieć bardzo ważną rzecz. Tak, mówię tak, tu mam tyle od cholery miejsca na moje wszystkie karteczki, a i tak po prostu szukam tego, o co mi chodzi, czyli szukam, że można wylosować gitarę Godsmacku, Godsmack 13, czyli wydali swoją płytę i te płyty mamy z amerykańską całą takim anturażem, bo to oni wydali, chociaż płyta została wydrukowana w Austrii, płyta analogowa oraz CD zeszłego roku. I jest pytanie konkursowe o tym koncercie. Jeżeli ktoś napisze fajnie o tym koncercie, to taką płytkę wylosuję, bo jest to bardzo ważne. Już mam. Nagroda dla zwycięzcy, płyta Wednesday 13. 31. Poland Rock Festiwalu. Najlepszy komentarz pod postem wygrywa. Jaki jeden dźwięk najbardziej kojarzy wam się z Poland Rock Festiwalem? Konkurs trwa do 18 września. To tuż, jakby nie patrzeć. Oraz uwaga, cały czas trwa konkurs Oscarowa Rolka, czyli filmiki, wasze filmiki. Ciągle mi wypadają te filmiki. Wypadają. Fantastyczne. No niektóre są coś fantastycznego. Jakkolwiek też widziałem filmiki, które jednak przygrywają wszystko. A więc zobaczyłem Łosia w metrze, a ktoś już napisał: oj, Łoś, wielkie Michalo, były też dziki. No co to się dzieje? A trzeba przecież jakoś przytulić te zwierzę. No nie wiem, co robić. Nie chcę tutaj żadnych racjonalnych, takich absolutnie radykalnych rozwiązań. Basia Giewont, Sabat, mała scena, tylko z nazwy. Eliminację. Właśnie ją zaprosiliśmy do nas na najpiękniejszy festiwal świata, na małą scenę tylko z nazwy. Posłuchajcie. A my o urlopach cały czas gadam. ZBC@antyradio.pl. Basia Giewont.

0: Tak jak mówiłem, zgłoszenia do eliminacji do 33. Poland Rock Festiwalu. Mamy już zgłoszenia z takich miejsc jak Kolumbia, Maroko, Włochy, Niemcy, Australia i Bułgaria. Zgłaszacie się. Pierwszy raz także powiedzieliśmy sobie, że się zgłaszamy tak wcześnie, aby wcześniej tego wszystkiego wysłuchać, bo to jest niezwykle ważne i chcemy mieć taki po prostu spokój z tym, z tego słuchania. Oskarowa rolka, hashtag Oskarowa rolka i hashtag Poland Rock 2026. Nagrodą dla zwycięzcy jest wejście na dużą scenę na 33. Poland Rock Festiwalu. Konkurs trwa do końca października. Konkurs realizowany jest na Facebooku i Instagramie. I tak jak to znamy wszyscy Jurka, to nie będzie tylko ta jedna nagroda, tylko będzie druga, trzecia, a nawet może 18. Ale chcę, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo to się nie da wybrać jednego filmu. Oglądasz Hodor i to na jednym chyba to nie poprzestanie.
1: Mało tego, ty mi tak dużo pokazywałeś tych rolek, cały czas coś wyłapywałeś i mówiłeś, a widziałeś to, a widziałeś tamto, a widziałeś to? Wiecie, jak Jurek dużo tego ogląda, ale to daje siłę, no cały czas latamy trochę jak tak na takim małym perskim dywanie.
0: Oj, mocno, mocno perskim. Uwaga, uwaga, uwaga, 16 października bijemy, no może rekord, jeżeli nam się uda, to będzie bardzo dobrze, ale jest to światowidzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mamy już zgłoszone 470 instytucji. W zeszłym roku zgłosiło się 1448 instytucji reprezentujących 470 osób i polega na tym, że przez pół godziny, od godziny 12 prowadzimy resuscytację krążeniowo-oddechową na Fantom. Czy będzie nas, będą nas dwie osoby, czy będzie 222 osoby, czy 2222 osoby. To jest to popularyzacja, jest to upowszechnianie takich zasad, jakim jest ratowanie życia, zdrowia i życia ludzkiego, czyli zasada złotego łańcucha, bo tam właśnie ta resuscytacja krążeniowo-oddechowa odgrywa bardzo ważną rolę. O tym będziemy mówili. My jeszcze nie podamy miejsca, w którym my centralnie będziemy to prowadzili. Już tam dogadujemy w Warszawie, bardzo piękne miejsce, ale chcemy, żeby to wyglądało, żeby to się działo tu jak najwięcej, więc zgłaszajcie się, wchodźcie na nasze strony i zgłaszajcie się. Robert napisał, Aleś, dziki rock'n'roll na początku audycji. Przypominam, na początku audycji był zespół Orgazm, który istotnie zagrał dziki koncert, a cała audycja jest dostępna na kanale muzycznym z muzyką z audycji. Zaraz będzie ciemno.polandrockfestival.pl. Bez żadnego zagadywania, po prostu cała playlista sobie leci przy gotowaniu, obieraniu, chodzeniu, czy cokolwiek robieniu. Fajnie ta muzyka sobie przez cały tydzień będzie przelatywała obok was. To sezon, kiedy służby administracyjne sprawdzają szczelność kaloryferów, a tu taka rock'n'rollowa petarda. Powiem szczerze, że mnie na klasyczny urlop nie stać, dlatego cieszę się z mikrourlopu. Na przykład taką mikrodawką jest dla mnie coroczna bytność na zawodach Ligi Diamentowej w Chorzowie. Są to lekkoatletyczne zawody najwyższej marki. Można podziwiać skoczka o tyczce Szweda Armanda Duplantisa. Dobrze, dobrze. A także plejady innych gwiazd w spodenkach i koszulkach sportowych i butach sportowych. Puść się jakąś muzę. Co to jest? Oczywiście, jakby nie patrzeć. Lottery Winner. Oni zaczynali tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. A znacie ten numer?

Piękne wspólne razem śpiewanie. Lottery Winners, którzy zaczynali tegoroczny festiwal, zgrzali się bardzo mocno, a na końcu wokalista o dużej posturze rzucał gitarami, rzucał sobą. W ogóle chyba chciał umrzeć w pewnym momencie na tej scenie, no ale chyba kobieta, która grała na gitarze basowej, po prostu krótko mu powiedziała: ty Garcia, wstawaj i graj, bo to jest koncert, to nie ma lekko, jesteśmy w Polsce. Pozdrawiam z wieczornego spaceru po Piwnobraniowej Zielonej Górze. Najlepszy urlop, jak dla mnie, to czas spędzony na Poland Rocku. W tym roku w ciągu 4 dni nadreptałem tam ponad 170 tysięcy kroków, a więc raczej aktywnie. I o to chodzi, napisał Misiek, czyli Michał Sanandecki. Dziękuję. Kilka godzin temu wylądowałem w Polsce, ależ Dubrownik i wyspy otaczającego mnie zachwyciły. Piękny zachód słońca, obserwowany ze wzgórza, zostanie na długo w pamięci. Łapałem każdy promień słońca, który przekłada się na naładowane bateryjki i energię, aby zostały ze mną na długie jesienne dni. Wypoczynek aktywny. Przeszłam około 60 km przez Stare Miasto. Zawitałam też do Mostarów Bośni. Wczorajsza kąpiel w ciepłym Morzu Adriatyckim przy zachodzącym słońcu była czymś wspaniałym. Aktywny wypoczynek, tak jak lubię, z odrobinem leżakowania. Czuję się gotowa do powrotu do pracy jutro. Pozdrawiam, Kasia z Wrocławia. Jeśli chodzi o mój urlop wakacyjny, to właśnie dzięki tobie od 4 lat planuję mój wypoczynek w lecie wokół dat najpiękniejszego festiwalu świata. Dlatego właśnie dziękuję ci za to, że na koniec każdego festiwalu pokazujecie datę następnego. Melduję, że przesyłka od siebie doszła. Dziękuję ci bardzo, Violetta z Bormow. Urlop? O, już marzę o kolejny, napisała Paulina. W tym roku nasz urlop był cudowny, bo spędzaliśmy go z najlepszymi ludźmi na świecie. Zaczęliśmy od naszego najpiękniejszego festiwalu, a skończyliśmy głęboko zaszyci w lesie nad jeziorem. I wiecie co? W tym wszystkim było najpiękniejsze, że to cały czas towarzyszyła nam muzyka. Wszędzie, gdzie byśmy się nie pojawili, dumnie nosiliśmy festiwalowe koszulki. Pozdrawiam się z Kami, Paulina i chłopcy z Łobza. Dobra odpowiedź na naszą zagadkę. My też nosiliśmy z naszą ekipą dumnie koszulki festiwalowe, kolorowe. Być może dzięki temu byliśmy rozpoznawani, co nam dodawało takiego miłego wigoru. Pan Diabeł z rodziną. Czas wolny taki jak wakacje, urlopa, nawet kiedyś i przepustka z wojska. U nas zawsze, od prawie 30 lat, wygląda tak samo. Zawsze spędzamy ten czas na spacerach, czasami się poskacze, czasami potańczy, czasami poleży na leżaku przy złotym trunku. Nie brakuje uśmiechu, wielu rozmów, uścisków czy zbitych piątek. Ludzie spędzają urlop na różne sposoby, góry, morze czy wyjazdy zagraniczne, a my zawsze jeździmy na najpiękniejszy festiwal świata. Tam odpoczywamy od codziennych trosk i problemu. Ładujemy baterie na kolejne pół roku, aby do finału. Dziękujemy, Jurku, za każdy przepiękny festiwal, czyli za każdy cudownie spędzony urlop. Ściskam was wszystkich mocno do serducha. Pan Diabeł. I jeszcze Marek Złowicz. A co do tematu, to ja mam dłuższy urlop tylko podczas najpiękniejszego festiwalu, ale te parę dni dają kopa na resztę roku. Zdarzają się jakieś wydłużone weekendy, ale to bardzo rzadko. Co do powrotów, to dla mnie zawsze ciężko się odnaleźć. Człowiek szuka jakichś pozytywów, ale czasami ta szara rzeczywistość dobija, więc dla mnie jest jakąś odskocznią spacerek albo trening biegowy. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fan klub ZBC, ekipę domowej orkiestry, wysyła Marek Złowicza. Na scenie ktoś z ekipy Happy Setu podszedł tak do mnie, mijając, kiedy właśnie zaczęli grać ten numer. Zagrają tak, jak lubisz, nie będą dziwakowali. No i okazało się, że zagrali tak, jak lubię. Happy Set. My się nie chcemy bić z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata.

zagrali po Bożemu. Tak jak właśnie sobie zawsze mówiliśmy, tak było zagrane. SMS od Bajera. Prezes, jaki urlop? Pozdro z wypoczynku. Bajer w okularach, chyba nie swoich, z kukiem nie swoim, bo mnie taki zginął. No i na tle krzywego drzewa. No spójrzcie sami, Hodor, spójrz sam. No, krzywe drzewo. No tak jak miałem na zdjęciu. To musi być namalowane z tyłu. To nie jest prawda. Gdzie te krzywe drzewa? Moi drodzy, na Złotego Bączka oddano już do tej pory 12026 głosów. No idzie rekordowo, absolutnie rekordowo. Czyli czuję, że będą bardzo mocne emocje. Ale to na tym to polega. Tu ładny takiego maila, a może go zacznę od końca, gdzie ktoś właśnie napisał bardzo ładnie o atmosferze festiwalowej. Tutaj napisał Kamil z Warrington, że po pierwsze, najpierw musisz upolować bilety lotnicze, najlepiej tam, gdzie ciepło i rosną palmy. No, nie zawsze tak to bywa. No i tutaj opisał o swoim urlopie. Powroty z wakacji bolą najbardziej, jaki był ten urlop, nie był, a zwłaszcza Sika Lafon. I wiem, że wiele zostało już powiedziane w kwestii tegorocznego festiwalu, ale przyznać muszę, że klimat, zespoły oraz pogoda iście dopisały. Takich dzikich tłumów i ludzi nie widziałem tam dawno. Piękne pożegnanie się z festiwalu z Czaplinkiem na miarę Kostrzyna. No to było pożegnanie tegoroczne, a my już będziemy w październiku wiedzieli, gdzie się spotykamy w przyszłym roku. Jeszcze raz wracamy do zespołu Lottery Winner, a poznajcie ten numer, żywioło zaśpiewany.

Będziemy wracali do tych opowieści muzycznych, bardzo różnych, łączenia Ring of Fire z Hey Joe, ale też przypominam, że Bum Bum Orkiestar też to zaśpiewali, połączyli z bardzo znanym polskim przebojem Szła dzieweczka do laseczka. No wszystko razem miało swój klimat i to jak. Ja w tym roku nie miałem urlopu, problemy z pracą, życiowe sprawiły, że urlopu brak i napisała tutaj Jola, że sporo zadań cały czas na nogach, mimo to głowa wypoczęła na maksa, bo była w pokojowym patrolu. Jolu, ściskamy cię bardzo mocno, nie zmienię, życzymy ci dobrego nastroju przez cały czas. Jurko, najukochańszy, naszym podstawowym urlopem jest wyjazd na Poland Rock, aczkolwiek skoro działamy w ASP, to odpoczynek to nie jest. Festiwal to taka świętość, że nawet gdy pracowałam w motocyklach, gdzie urlopy w szczycie sezonu są niedozwolone, to przed podjęciem pracy stawiałam sprawę jasno. Nie ma opcji, żebym nie pojechała na festiwal. Bierz mnie z tym albo nie bierz mnie wcale. Pacia Lanora, buziaki dla Chodora, która napisała: ja? Leżakowanie? 5 minut i po prostu leżak jest w strzępach. Nie będę siedziała. Jurku, bardzo się cieszę, że wróciłeś do nas po urlopie. A jeszcze większą mam radochę, że po powrocie czekał na ciebie tylko dobre wiadomości. Pięknie, serce się raduje, że chce się żyć. Pozdrawiam, Misiek Sandecki, jeszcze raz. Latem po koncertach parę razy w miesiącach, jak mam czas i kasę. No i oczywiście w lato festiwale. Na Poland Rock byłem 5 lub 6 raz. Wczoraj byłem na Blackstone Sherry w Progresji. Chłopaki pamiętali Poland Rock. Pozdrawiam, robicie zajebistą robotę, napisał Paweł, zostawiając swój numer telefonu. Chcecie? Nie. Jurku, bardzo się cieszę, że wróciłeś. Co to już było, moi drodzy? U mnie Europa, każda wolna chwila, to przede wszystkim działania w terenie. Zaczynam od najpiękniejszego festiwalu świata, a następnie Bałtyk. Długie spacery, jazda rowerem po plaży, zakończone żądanie mojej żony Ani, aby zacząć w końcu leżakować. Po takim odpoczynku mogę góry przenosić. Serdeczne pozdrowienia za kierownicy. Paweł z Krakowa. Jeszcze raz, Wargaz zaczynał, jeszcze Wargaz będzie prawie, że kończył nasz dzisiejsze wydanie zbc@antyradio.pl. Mają czat, duży czat.

0: temacie podróży zbieramy grosz do grosza, cały rok planujemy urlopy, żeby zagrały, zgrały nam się, razem pakujemy naszego ślimaka, potem cała naprzód wino, muzyka, konserwy. W tym roku wyruszyliśmy do Albanii. Tak się rozkręciliśmy, że i o Grecję zahaczyliśmy. Mnóstwo kilometrów, piękne widoki, przygody małe i duże, mili ludzie na spotkaniu po drodze, a wy, jeśli chodzi o Włochy, to już dawno skradły nasze serce ten luz i życie. Chwilą pozdrawiam Tygrysia, rodzinka. Tak jest, też to poczuliśmy. Wcześniej Kostrzyn, a obecnie Poland Rock wpisują się w moje plany wakacyjne i to także swego rodzaju urlop połączony z aktywnym wypoczynkiem. Kamil z Warrington, który jeszcze dodał: tu nie ma miejsca na nudę. Urlopy zawsze ładują mnie dobrą energią, ale powroty są trudne, czasem wręcz depresyjne, a warto byłoby jeszcze niekiedy usiąść na trawie, w lesie czy nad wodą i po prostu nic nie robić. Jak i gdzie to wszystko zmieścić? Ja przyznaję, nie potrafię. Przesyłam zdjęcia ze spaceru z Luną i ściskama się z Trzebiszewa. Nie mam parcia na ciepłe kraje, mimo że uwielbiam ciepełko. Nie mam parcia na all inclusive i byczenie się na leżaczku. Brzmi super, ale ja kocham Woodstock i kocham tych ludzi, ten klimat i nadal to właśnie tam będę spędzać mój cenny urlop. Pozdrawiam gorąco Basia i na koniec grunt to wypocząć i nabrać energii na dalszą drogę w pracy i naszej codzienności. Ściskam wszystkich przy odbiornikach i już nieustannie tęsknię, Marta z Francji. Zagadka, dobra odpowiedź na zagadkę, ale rok zły. A więc już mamy odpowiedź, bo rok, moi drodzy, oczywiście Wuzu and Glory, ale rok był 2018. Mam tylko jedną dobrą odpowiedź od Marka Złowicza. Gratulujemy Marku Złowicza za dobrą odpowiedź. O, jeszcze tutaj mam, a nie, po prostu Peace, Love and Music, napisał Irek spod Wadowic. Dziękuję bardzo, że dzisiaj byliście razem z nami. Myślę, że ta i trochę deprechy i te takie opowieści urlopowej, w których się także znalazł Poland Rock Festival, bardzo mile brzmi, a podróżowanie po różnych miejscach, po różnych krajach, tak jak Tygrysiki, to na Albanię ruszyli, potem o Grecję zahaczyli, no ma swój urok. Tak, pamiętam, kiedy miałem ogórka, tak się jeździło i przygód było bez liku najróżniejszych, ale poczucie, że to są takie twoje blachy, w których w środku masz łóżeczko z dzieciakami, po prostu taki mały domek, który po prostu się przemieszcza z miejsca na miejsce. To były piękne wakacje. I ostatnia bardzo dobra wiadomość. Dziś wystartowała promocja z 32. Poland Rock Festiwalu. Bardzo duże obniżki. Wchodźcie do nas i po prostu ostatni moment, kiedy można tę kolorową, piękną jedną z tych koszulek mieć na sobie i przypomnieć innym, że jesteśmy właśnie z tego rozdania dobrych ludzi, którzy byli tutaj razem z nami. Także w studio Hodor za gałkami. Kuba, który pilnuje tych czas. Jak dałeś, to zostaw nam je.
1: Ja już zostawiam.
0: A, ty już zostawia. Dobrze, niech ci będzie. Bardzo dziękujemy. To są ciasta, które jutro dowiozę do fundacji. Trzymajcie się wszyscy. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze bycie razem z nami. Na koniec Lipa Li, jednorazowa opowieść 2026 rok. Mała scena tylko z nazwy. Piękny koncert, piękne spotkanie, piękna rozmowa. Jurek, mogę zagrać na małej scenie? A chciałbyś? No pewnie. No to grasz. Takie rozmowy lubię. Bez żadnego wymyślania. Po prostu gra i zagrał pięknie. Trzymajcie się, kochamy was bardzo z nowego studia na ulicy Czerskiej. Ach, jak to studio pięknie wygląda. Uruchomiliśmy, tak? Drukarkę. I ona jest tutaj już na stałe. Dobra wiadomość. Makak za moment będzie ze swoimi gośćmi. Trzymajcie się, cześć, siema.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: do Polski. Z okazji dziesięciolecia przełomowego albumu AB islandzki zespół rusza w trasę Way Down We Go. Autorzy hitów Way Down We Go czy No Good wystąpią na żywo w Warszawie. Kalio, 19 marca, Zostorwar, Warszawa. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
4: Peace in the house, this is Dr. No from Bad Brains. You're listening to Maka's program. In the house, one love always. Peace. Felix.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Ja jestem Piotr Sarbacki, rozpoczęliśmy makakofanie Baby Have Fun. Przepraszam, odrobinę się spóźniłem, ale tutaj są kilometry do pokonania z miejsca na miejsce w tej naszej nowej siedzibie Kurza Melodia. Dobrze, pozdrawiam bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe, peleton skryto słuchaczy, stosunkowo udanego poniedziałku i stosunkowo udanego tygodnia Wam życzę. Dobry wieczór, Bzyku.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie redaktorze, witam serdecznie.
0: Za redaktora to za moment dostaniesz od dzień dobry, do widzenia. Bardzo Cię proszę, tam jakiegoś karnego makaka dla niego. Tu jest, wiesz...
1: No chciałem być uprzejmy, no stąd takie, wiesz, no, tak bardzo elegancko chciałem się przywitać, szczególnie z Tobą, bo dawno się nie słyszeliśmy.
0: Nawet żeśmy się dawno nie widzieli. Słyszeć to tak, się tak. Słyszeliśmy ostatnio. Ustaliliśmy nasze spotkanie urocze.
1: Tak. No ale to tylko tak przez chwilę, więc dzisiaj będę miał przyjemność dłużej z Tobą, że tak powiem, poobcować.
0: Też się bardzo z tego cieszę. Przy okazji, moi drodzy, chciałem pozdrowić całą brać techniczną Antyradio. O, proszę, słyszycie te różnice? To Dareczek robi takie rzeczy. I co? Katarzynka pewnie teraz podskoczy z zachwytu, bo nareszcie makak przypomina dawnego makaka swoim brzmieniem. Nawet ja to słyszę. Bo Bzyk, bo my jesteśmy w nowej siedzibie, mówiłem ci o tym kiedyś
1: tak,
0: tam.
1: Tak,
0: właśnie. A ty właśnie powiedz Państwu, dlaczego ty nie przyjechałeś do Warsaw by Night? Co się takiego stało? Przecież wy w tym Lublinie to będziecie grali za 400 milionów lat dopiero.
1: No tak, ale wczoraj mieliśmy jedyny taki termin na zagranie próby, bo oprócz koncertu w Lublinie też mamy koncerty Story of Polish Jazz 2 i 3 października, jeden w Stodole, drugi w Krakowie, więc akurat za jednym zamachem zrobiliśmy 3 próby. No i wczoraj siedziałem w zasadzie do 2 w nocy na tej próbie, co jest normalną sytuacją, no ale trochę nam, wiesz, zeszło i tak się obawiałem, że mogę nie być w stanie dojechać do ciebie dzisiaj, dlatego no, z ubolewaniem, ale nie ma mnie na miejscu w Warszawie, ale myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby tą nową siedzibę zobaczyć.
0: Czy tak specjalnie ustawiłeś sprytnie tę kamerę, że tylko widzę fragment twojego oka i łysiny? To nie, teraz już lepiej go widzę, proszę Państwa. Wcale nie wygląda na takiego, żeby ten wczoraj przenosił same skrzynki. W ogóle wygląda kwitnąco. Ogolił się właśnie świeżo. Zupełnie jak ja. I tak.
1: A dziękuję, miło.
0: To mnie jest miło. Ach, mój Boże. Dobrze, opowiedz Państwu, ilu was tam było na tej próbie wczoraj?
1: Wczoraj był pełny skład, ponieważ...
0: No to właśnie o ten pełny skład ja pytam.
1: Tak, zespół WHM ma to do siebie, że nas skrzywdzili w pewnym sensie jazzmeni, bo jak zaczęliśmy z nimi grać, no to wcześniej się okazywało i tak w zasadzie zawsze było, że staraliśmy się grać koncert w koncert te same numery. Te numery zawsze brzmiały tak samo, setlista koncertowa była mniej więcej tak samo ustawiona. Natomiast no, już 20 lat będzie, jak oni nas właśnie skrzywdzili i jak zaczęliśmy z nimi grać, to się okazało, że fajnie jest, żeby za każdym razem jednak coś zmieniać, żeby te numery nigdy nie brzmiały tak samo, nigdy nie były zagrane tak samo. No i od 20 lat się tego trzymamy, więc na tych próbach, o których już tutaj mówiłem i się zapytałeś, no były 2 gitary, bas, bębny, guzik i moja skromna osoba. No i musieliśmy sobie pograć tak, żeby koledzy też mieli miejsce na improwizacje, na solówki, na różne tam rzeczy, które instrumentaliści muszą na koncercie z siebie wydobyć, więc trochę nam zeszło, bo też...
0: Poczekaj, prócz ciebie i guzika, to ilu jest jeszcze jazzmenów tam w tym składzie?
1: Jest jeszcze 2 gitary, bas, bębny, 4, dobrze policzyłem, tak, i nasza dwójka to jest 6, więc to i tak jest mały skład, bo onegdaj mieliśmy w składzie 8-9 osób, był saksofon, wiolonczela, no generalnie się działo, więc trochę żeśmy się opanowali, bo to jest ciut wygodniejsze, no i też zależało nam na tym, żebyśmy w końcu wrócili do brzmienia takiego gitarowego, od którego żeśmy wyszli. Więc no, w tą stronę to idzie, w stronę gitarowego grania, jak już powiedziałem, od którego żeśmy wyszli, i w zasadzie robimy nową płytę. Trochę nas nie było, bo nie graliśmy tak intensywnie przez ostatnie 4 lata, bo ja się akurat zajmowałem filmami dokumentalnymi, bo strasznie się w to wkręciłem, więc już też zadebiutowałem jako reżyser, teraz robię drugi.
0: Poczekaj, opowiedz mi o tym za moment. Najpierw mnie interesuje muzyka. Kto Panterę wybrał do naszego dzisiejszego spotkania w utworze This Love? Tak? No to opowiedz o tej miłości, która ci tam rozszarpuje od wnętrza. Masz 2 sekundy na to.
1: Jestem 2,5 roku po ślubie, dlatego wybrałem ten utwór, bo bardzo kocham swoją żonę.
0: Trzymam kciuki w takim razie. Ten, stosunkowo udanego, tej miłości stosunkowo udanej wam życzę.
1: Dobrze, mam piękną, fantastyczną żonę, wspaniałą.
0: Nie poznałem jeszcze, ale mam nadzieję, wszystko przed nami.
1: A to na pewno.

0: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobrze, czekaj, bo sobie zrobiłem tutaj ten, rozkręciłem na maksa przecież. A tego Jimiego Hendrixa, dobry wieczór, 22 minuty temu mina 22, zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera 68, to który wybierał z panów?
1: Ja też wybierałem.
0: A, czyli cała dzisiejsza playlista to jest twój wyczyn, tak?
1: Nie, akurat nie cała, ale Hendrix też jest mój, bo jakoś ostatnimi czasy tak mnie wzięło i sobie słucham Hendrixa.
0: Mówiłeś, że w stronę gitary właśnie.
1: Tak. Także jakoś mówię ci, strasznie mnie bierze ostatnio na stare rzeczy, jakieś takie, wiesz, Hendrixy, The Doors, w ogóle ostatnimi czasy katuję. Jakoś taki, wiesz, mam powrót do korzeni, nie wiem skąd to się wzięło, być może...
0: To przez to małżeństwo, przez ten ślub, wiesz, i tak dalej.
1: To być może też, ale ja w sobotę jest 20, to w sobotę kończę 50 lat, może dlatego.
0: Ty młoda dupa jesteś.
1: No, dziękuję. Więc wygląda na to, że jeszcze chyba trochę pożyję, czuję się całkiem nieźle.
0: Trzymam kciuki.
1: Ale być może też, wiesz, przez to, nie, że jakieś takie piątka wskakuje z przodu, zamienia się z czwórką, być może stąd jakieś takie, wiesz, takie egzystencjonalne ostatnio mam.
0: Czyli to będzie tuż przed waszym koncertem w Lublinie, tak?
1: Tydzień wcześniej.
0: Dobrze, a nie obawiacie się tego, że coś tam może spaść, jak ostatnio?
1: Nie. Myślę, że raczej nie będzie niespodzianek, chyba wszystko się powinno udać.
0: No dobrze, ale od kogo wyszła propozycja, żebyście stworzyli z Maleńczukiem wspólną trasę?
1: Wiesz,
0: Homo Twist i WHE.
1: My gramy tam w sumie połowę tej trasy, ale jakoś tak, że jak rozmawiałem z Dariem, z menedżerem Maćka, to tak...
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Tak, pozdrawiam cię, Dario. Tak od słowa do słowa nam wyszło, że Maciek chciałby pograć, nie? Więc my też, tak jak ci mówiłem, mamy takie okresy, że bardziej się zbieramy, żeby pograć, i to nam się złożyło w czasie i zaproponowałem im, czy może byśmy razem gdzieś jakieś koncerty zagrali. No i tak, gramy i w Lublinie, i w Chorzowie. W Lublinie gramy 26 września, w Chorzowie gramy 20 listopada i w Krakowie gramy 21 listopada. Tak, dobrze powiedziałem, żebym się nie pomylił. Piątek Chorzów, sobota Kraków. No i tak od słowa do słowa się okazało, że gramy w sumie 3 koncerty. Maciek chyba jeszcze gra w Poznaniu, we Wrocławiu grają koncert, z tego co widziałem tam po tej trasie, więc fajnie, że się Twist zreaktywował, bo to jedna z moich ulubionych kapel, jak byłem młodym chłopakiem, to jak usłyszałem pierwszy raz Homo Twista, to w ogóle nie mogłem uwierzyć, że to Polacy, że w ogóle tak można grać, że to jeszcze w ogóle koleś od nas z miasta, z Krakowa, no więc no...
0: I to z ulicy. Się cieszę.
1: Tak, i to z ulicy, no bo Maćka, jak byłem jeszcze młodszym chłopcem, no to generalnie kojarzyłem go z Floriańskiej, gdzieś tam z różnych miejscówek, gdzie on po prostu grał na ulicy. I to był ewenement, no bo to końcówka komuny, ty oczywiście pamiętasz, może część z państwa też jest w jakimś takim podobnym wieku jak ja.
0: Też są dziadersami, jak ja, młodszym dziadersem, jak się okazało, dużo młodszym dziadersem jest Bzyk. Pozdrawiam serdecznie, cały czas, trzymaj się, wiesz.
1: Na to jest określenie, że jesteśmy boomerzy, nie? To jest teraz jakieś takie, wiesz, więc no, nie, pamiętałem tam tego Maćka z ulicy.
0: Dziaders jest takie nowochódzkie bardziej dla mnie niż boomer, no, wiesz, boomer jakoś za granicą śmierdzi.
1: Dokładnie, więc jesteśmy dziadersami, no ale trzymamy się dobrze i mam nadzieję, że jeszcze się podtrzymamy trochę.
0: Tak, nie będziemy rozwijali tego, czego się trzymamy i dlaczego. Moi drodzy, bardzo dziękuję, dzień dobry, do widzenia, za to, że przypomniałeś, iż miałem o to zapytać, ale zapobiegliwie ustawiłem sobie ten utwór, żeby mi przypominał sam w sobie. Otóż, czy jak wy będziecie grali z Maćkiem, to no, macie zaplanowane wykonanie utworu z 2009 z opery nowochódzkiej Sępy Abstrakcji, gdzie on się wcina i on tam wylezie do was na moment, zaśpiewa swoje i ucieknie?
1: Niewykluczone, bo jeszcze oprócz tego utworu mamy utwór z 2009 19 roku, które się nazywa Gończe Psy, ale wydaje mi się, że któryś z tych dwóch może się okazać, że Maciek jednak zagościł nas na scenie, ale co myślę, że bliżej próby będziemy wyjdzie, o tym rozmawiali.
0: Wyjdzie sydło z worka, okej.
1: Okay. No, zostawmy tą biedną Beatę już.
0: Nie, w ogóle o niej nie myślałem.
1: Nie.
0: Przestałem o niej myśleć.
1: Ale jak tak już powiedziałeś o tym szydle, to jedna z pierwszych rzeczy, która mi się kojarzy.
0: To ona. Nie, tak, ona, jak wiesz, wspominasz tę, to ja obok niej widzę pozostałe dwie Beaty. I ta Trójca Święta po prostu przez mnie. Nawet ich nie widzę na całe szczęście. Jakie to jest piękne, że te czasy się zmieniły, że ich tak często już ich nie widać w świecącym pudle. Znaczy wszystko zależy pewnie od tego, co się ogląda. Ale tak, nic to. Wstępy abstrakcji.
1: Dajmy im spokój.
0: Przed państwem to WHE z 2009, z opery nowohuckiej. Tak, to była rzecz. Uch, kurza Maria. Polecam wszystkim, którzy jeszcze nie znają.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: Czytam z lewego cycka, człowiekokształtnego makaka. Makakofonia, baby, have fun. Nie wiem, czy aż tego nie robiłem kiedyś. Aha, bo tamten był prawy. Aha, nazywam się Maciej Maleńczuk, dobrze sobie przypomniałem. Boże, I almost forget my name.

0: Co dobre. A bzyk, ty wiedziałeś o tym, że ten, że oni dzisiaj obchodzą urodziny? W sensie dzisiaj w 1993 ten album się objawił?
1: Nie, to przypadek, nie wiedziałem.
0: Cudownie, bo bzyk wybrał dla państwa Slayera z ICMT. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście przeszczęśliwi z Judgment Night, Disorder, jak mówiłem, jubileusz, znaczy no tam urodziny, bez przesady. Tak, opowiedz o swojej miłości do tego albumu w takim razie.
1: O, to jakby wspólny wybór mój i Guzika, jakby, jeżeli chodzi o tą piosenkę. Bo ten album, jak już powiedziałeś, on tak mi się wydawało, że 93, 94, nie pamiętam dokładnie, który rok, ale jak usłyszałem to pierwszy raz, bo film widziałeś czy nie? Bo słaby na maksa.
0: Tak, na maksa słaby był. Nie wiem, po co jest film. Ścieżkę dźwiękową powinni zostawić tylko.
1: Tak, to kompletne nieporozumienie. Natomiast ścieżka dźwiękowa do tego filmu i w ogóle sam pomysł na tej płycie skonfrontowania artystów, to był tam Onyx, Biohazard, Fade No More, Boya Tribe chyba, no tam przeróżne jakieś takie są kolaboracje. No i powiem ci szczerze, że jak kupiłem tą płytę na CD, bo ktoś ze znajomych, bo to wtedy jeszcze, wiesz, nie było internetu, Facebooków, tam różnych rzeczy, musiałeś się dowiedzieć od kogoś, że płyta jest dobra, albo gdzieś przeczytać w jakiejś gazecie. I ktoś od nas na osiedlu to wcześniej już wyczaił tą płytę, no i dał cynk, że warto iść kupić, no i faktycznie jakoś napiąłem się, poszedłem, kupiłem tą płytę, odpaliłem w CD, no i po prostu buty mi spadły i powiem ci, że do tej pory chyba jedna z 10 najlepszych płyt, jakie słyszałem w życiu, no i szczególnie ten numer Slayer Ice-T. Później, chyba dwa lata później, jakoś tak plus minus, pierwszy raz weszliśmy w ogóle do studia, żeby tam jakieś demo, jakieś piosenki ponagrywać i w tym studiu jeszcze były takie magnetofony szpulowe, dwucalówki, takie taśmy, no w ogóle czegoś, czego już dzisiaj chyba nie ma, być może jeszcze są takie studia. I pamiętam wtedy, że usiłowaliśmy zagrać utwór Slayer Ice-T. No ale to jeszcze chyba nie był ten poziom, żeby koledzy gitarzyści sobie z tym poradzili. No w każdym razie, no grubo nas przeorała ta płyta w pozytywnym sensie słowa tego znaczenia. No i do tej pory dość często wracam do tych utworów, no bo genialne. No film, jak już mówiliśmy, spuszczamy zasłonę milczenia, natomiast soundtrack, no wow.
0: Opowiedz mi o waszej przemianie religijnej, bo ostatni utwór, który od was dostałem, nosi tytuł Ojcze Nasz.
1: Tak, to nawet, wiesz co, to przemiana, nie przemiana. To jest o tyle jest, ten utwór jest ciekawy, bo tekst do tego utworu wypłynął przez przypadek, jak wszystko, co fajne w życiu, przeważniejsze przez przypadek dzieje. Zbierałem materiały do filmu dokumentalnego Dekada Jaruzelskiego Solidarność Walczy. To jest mój debiut reżyserski. No i poszedłem do jednego z działaczy Solidarności Nowochódzkiej, który się nazywa Stanisław Handzlik. Gorąco go z tego miejsca pozdrawiam. Bo szukaliśmy utworów, które możemy przygotować i później, żeby one się pojawiły jako soundtrack w tym filmie. No i Stasiu miał taki dość gruby zeszyt i tam były teksty piosenek, które oni pisali w więzieniu, bo warto tutaj dodać, że jak 13 grudnia komuniści internowali działaczy Solidarności, to część z nich, jak już powiedziałem, była internowana, czyli zamknięta prewencyjnie, nazwijmy to. Natomiast druga grupa działaczy trafiała pod sąd wojskowy i dekretem po prostu zamykano ich, no szli siedzieć, bezwzględne więzienie i tak dalej. No i właśnie Staszek Handzlik był w grupie tych dekretowców, którzy stanęli przed sądem wojennym i za organizację strajku w kombinacie imienia Lenina został zamknięty na 4 lata, odsiedział 2, potem była amnestia i wszystkich tam wypuścili, dzięki Bogu. No ale wracając do tego tekstu, okazało się, że oni w więzieniu, wyobraźcie sobie, pisali konstytucję na przykład, oczywiście całą masę piosenek też napisali, śmiesznych, ku pokoju.

0: wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego. To czwarty album zespołu Bad Brains, objawił się 14 września 1989 roku. Drogie dzieci, nosi tytuł Quickness. Dla niektórych tam za śladem jednego z utworów With the Quickness, znaczy z szybkością i tak dalej, zmienił moje życie. Ja go uznaję za album świata, chociaż inni, którzy się pewnie zajmują muzyką zawodowo, są trochę innego zdania. Znaczy nie oceniają go aż tak wysoko jak ja. Dobrze, a Bzyku, na ciebie jakoś wpłynął ten album, czy też olałeś go tak jak...
1: Nie. Olać nie olałem, Bad Brains kojarzę, no, słuchałem. Album jest dobry, nie? No bo to znowu kolejna taka załoga, która zaczęła grać rzeczy, które byś no nie wpadł na to, że można grać w ten sposób. Więc uważam, że zespół Bad Brains jest bardzo ważnym zespołem, jeżeli chodzi o muzykę. Album też oceniłbym wysoko, chociaż powiem ci, że tak jak słuchałem tej piosenki, to się zastanawiałem, jakie jeszcze utwory tam były i muszę do niego wrócić, bo... No powiem ci, że mnie zaskoczyłeś. Dawno w ogóle też nie słyszałem Bad Brains i żałuję, że w moich propozycjach nie padło Bad Brains, no ale miło, że puściłeś, bo naprawdę bardzo fajna kapela. Myślę, że dużo twoich słuchaczy może ten zespół znać.
0: Ja państwu polecam bardzo serdecznie, tak jak tobie Bzyk, bo tam w każdy utwór mniej więcej wygląda tak samo. Tam można znaleźć mnóstwo rzeczy poukrywanych. Podejrzewam, że ci debile, którzy nisko ocenili ten album, po prostu go nie słuchali, bo jego trzeba wysłuchać. O. I do tego jest doskonałe to, o czym jest ten utwór. Zapraszam państwa bardzo serdecznie i ciebie Bzyk też na balkon z lat 90. Potem wrócimy do tematu tego utworu.
1: Dobrze.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Makakofonia, baby have fun. I'm looking at your nipple, 'cause it's tattooed on your chest. This is Sully from Godsmack.

0: Ponieważ o trasie koncertowej wspólnej mówimy, to wybrałem Tula z koncertu dla Państwa. Pytałem o to wielokrotnie Bzyka, ale oni, zdaje się, z Tulem nie za bardzo mają po drodze, bo mi nic nie odpisał. W związku z tym cofnąłem się do You Lied sprzed 26 lat. Koncertowo Tool wykonał to, a to pochodziło z Salival. Takiego tam fajnego. No, to no dobrze. Co z tym Tulem? Proszę u Was, jak to wygląda?
1: Z Tulem jesteśmy jak najbardziej za pan brat, jeśli mogę tak powiedzieć. Chociaż powiem ci tak, że jeżeli chodzi o Tula, to bardziej wydaje mi się, że Guzik słuchał Tula niż ja. Ja znaczy lubię Tula, ale może nie do tego stopnia, żeby gdzieś tam strasznie się wsłuchiwać w tą muzykę.
0: Jarać się nią.
1: Tak, ale wiesz co mi się zawsze podobało? Tool miał super teledyski, żeby nie użyć innego słowa. Powiem ci, że nie wiem, kto robił te klipy, bo one były tam przeróżne, takie dosyć pojechane, więc Tool mi się zawsze kojarzył z takimi, no, nietuzinkowymi tymi teledyskami. Zawsze każdy z tych utworów, które widziałem jeszcze onegdaj tam w MTV, można było to zobaczyć, a później na YouTubie, jak sobie przypominałem, to zawsze mi się Tool, bardzo mi się podobały teledyski zespołu Tool. Muzyka oczywiście też, ale klipy bardzo.
0: Tam gitarzysta, zdaje się, Adam Jones w tym ma czoło paluszki. Dobrze, a wracając do naszego przedtulacza w wykonaniu Hioba Dylana, jak wygląda u ciebie sytuacja z balkonem z lat 90. teraz w 2026 roku? Kiedyś się spotkaliśmy jeszcze na Der Kranich Acht na Żurawiej i tam mogliśmy wyjść na najwyższe piętro. Tak. Pamiętasz to spotkanie nasze?
1: Tak.
0: No tak. Tak, nie będę kontynuował, wiesz co się tam wydarzyło.
1: Tak, pamiętam. Oj, pamiętam.
0: No to teraz opowiedz Państwu, jak tam wygląda, jaracie przed koncertem?
1: No, oficjalnie nie. Pragnę powiedzieć, że nigdy w życiu nie miałem styczności z tym, o czym mówisz.
0: Dobrze, tak, to bardzo mi się podoba Twoja linia obrony.
1: Natomiast w dzisiejszych czasach to już nie jest tak, że to jest jakaś zakazana używka, bo całkiem sporo moich znajomych korzysta z dobrodziejstwa i jest na terapii, bo możesz iść do pana doktora, jeżeli masz problemy ze snem, nie wiem, zdenerwowany jesteś, czy doskwierają ci jakieś inne dolegliwości.
0: No i dostać receptę na to można, tak. Tylko trzeba mieć ukończone 18 lat i tam trzeba przeprowadzić rozmowę jakąś.
1: Tak, tak. I powiem ci, że miałem z swego czasu, nazwijmy to, problemy gastryczne i jeden z moich znajomych po prostu poczęstował mnie. No, powiem ci, że no naprawdę. I to z tego, co się orientuję, to tam są różne stężenia. No, także jeżeli ktoś z Państwa ma problemy i woli ziołolecznictwo od tradycyjnych metod, jakichś tam chemicznych wynalazków, no to gorąco polecam, bo to jednakowoż no, robi grę.
0: A opowiedz Państwu o piosence Nowochódzkiej 2022.
1: O tym kawałku. Piosenka Nowochódzka była tak naprawdę od początku istnienia zespołu z nami. Myśmy ją przełożyli na 4/4, bo ona w oryginale jest grana 3/4, taki walczyk z tego jest troszeczkę. I odkąd zaczęliśmy tworzyć piosenki, no to za każdym razem przymierzaliśmy się do tego, żeby zrobić tą piosenkę Nowochódzką, bo zawsze nam się dobrze kojarzyła. No i tam któregoś dnia po wielokrotnych próbach zagrania tego w podziale 3/4, to kompletnie to nie miało sensu. Dopiero jak przełożyliśmy na 4/4, zmieniliśmy linię melodyczną, to się okazało, że się da. No i całkiem fajnie wyszło.

0: Like a Stone, 2003 rok na antenie Antyradia zagościło dzięki Bzykowi oczywiście. Ja przepraszam najmocniej, kompletnie z zupełnie innej beczki, tak bez okazji. Chciałem pozdrowić, znaczy nie z okazją, chciałem pozdrowić Wydział Komiksowy. Z okazją taką, że pisałem dzisiaj po raz kolejny do Tomka Kołodziejczaka, bo chciałem się z nim zobaczyć przed łódzkim festiwalem, który w ten weekend. Bzyk, ty czytujesz komiksy, czy nie?
1: No tak, teraz to już mniej, natomiast swego czasu to namiętnie, po prostu uwielbiałem komiksy, także no, bardzo lubię.
0: Właśnie, ja też, kurza melodia, nawet 23 minuty po 23 zdobywając drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie, wciąż się kocham. Najpierw Tomek był na wakacjach, a potem wrócił się, nie odezwał i pojechał w góry. Chyba też na wakacje, a potem z tych gór od razu jedzie do Łodzi, to nie szkodzi, na festiwal, w związku z tym się z nim pewnie zobaczymy po festiwalu. Nie, to nie, nie będziemy tam. Słuchaj, a dobrze, a wy się jakoś mentalnie przygotowujecie do tego pierwszego w Lublinie koncertu z Homo Twistem?
1: Tak, Guzik cały czas siedzi na balkonie i szlifuje teksty. Nie, ale całkiem serio to przygotowujemy się, próby, bo tak jak mówiłem na początku na naszej audycji, jak weszliśmy, że zespół WHM ma to do siebie, że się zbiera w momentach ważnych, nie, albo dla nas, albo dla naszego kraju, albo dla różnych rzeczy, które się dzieją wokół nas. I to jest właśnie taki moment, że uważam, że wokół nas dzieją się ważne rzeczy i chcemy zabrać głos w tych sprawach, bo zespół WHM, no tak nas kiedyś określono, świętej pamięci Wojtek Karolak, którego na pewno znasz, kiedyś była rozmowa, co gra zespół WHM, więc Wojtek powiedział, że no WHM to uprawia publicystykę, no i to jest chyba najbliższe tego, czym się zajmujemy, no więc stąd też podejrzewam ta fascynacja tymi filmami dokumentalnymi, bo tam masz jeszcze więcej możliwości, żeby tą publicystykę uprawiać. Ta publicystyka jest dla nas ważna, bo też wydaje mi się, po to powstał ten zespół, żebyśmy mogli zabierać głos w różnych sprawach, no i też to się działo w naszej historii. Pisaliśmy piosenki o panu prezydencie, którego już nie ma, dzięki Bogu, znaczy żyje, tylko już nie urzęduje. Też różne inne utwory, które chociażby przy okazji strajku kobiet tam...
0: Szanuj prezydenta swego, zawsze możesz mieć gorszego. Nie wiem, czy pamiętasz, jest też takie powiedzenie.
1: Tak, tak. Coś w tym jest, nie? Że
0: niestety, kurza, melodia.
1: Zawsze może przyjść gorszy. No ale słuchajcie, nie grzebmy w tej polityce, bo tu wydaje mi się, Polacy się świetnie znają na piłce nożnej. Każdy dorosły chłop w zasadzie mógłby zostać trenerem reprezentacji Polski. No i każdy też świetnie i doskonale się zna na polityce. Chociaż w dzisiejszych czasach też dochodzi do różnego rodzaju... Inaczej powiem, pojawiają się osoby w przestrzeni publicznej, które moim zdaniem nie mają, nie wiem jak one się pojawiły, chodzi mi o tego faceta, co z gaśnicą biega, wiesz o kogo mi chodzi, nie?
0: Oj tam, spokój się tam, ten z jednym okiem niby, tak?
1: Tak, tak, powiem ci, że nie sądziłem, że w XXI wieku w społeczeństwie obywatelskim, które całkiem sporo przeszło, chociażby przez całe lata 80., ten w 90. ten drapieżny kapitalizm i to wszystko, co się z tym działo, że umówmy się, kraina wałków była w latach 90. No więc wydawało mi się, że na tyle, żeśmy dużo już przeszli, że w dojrzałej demokracji, którą wydaje mi się jesteśmy, nie będzie miejsca na tego typu.
0: Zapomniałeś o podglebiu zwanym Ciemnogród.
1: No i tak dalej, więc skądś to się jednak bierze, ale z drugiej strony demokracja działa, bo jeżeli takie indywidua znajdują się w przestrzeni publicznej, to wszystko jest w porządku, nie? Bo gorzej by było, jakby ta demokracja nie działała i mielibyśmy dalej, jakąś jedną siłę polityczną, za którą wszyscy musielibyśmy iść i nie dyskutować z tym, co do nas mówią ci z tej jedynej słusznej siły politycznej. Natomiast tak jak mówię, ubolewam, No ale chyba zbyt dużą dygresję zrobiłem, więc zespół zawsze pojawia się w momentach ważnych i uważam, że tak jak już powiedziałem, teraz jesteśmy i żyjemy w bardzo ważnych czasach i będziemy chcieli na ten temat wypowiadać, więc mam nadzieję, że nie narobimy sobie pod górę, tak jak to swego czasu też miało miejsce i później się okazywało, że pomimo tego, że zabierasz głos, jednak tych koncertów nie grasz za dużo, no bo nie każdy się chce ciebie zaprosić, no bo się obawia, że może mu się to nie opłaca, jakiś taki, wiesz, koniunkturalizm się pojawia. Natomiast WHE cały czas będzie mówiło o rzeczach ważnych i nawet jeżeli nie wszystkim się to będzie podobało, to i tak będziemy o tym mówili.
0: Dobrze, a jaki jest wasz stosunek, pozdrawiam bardzo serdecznie, do Kazika? Znaczy pytam nie w kontekście, że stał nad grobem chłopak i dlatego tak. Zdrowia mu życzę, ale że na przykład widział Chrystusa.
1: Znaczy powiem ci tak, no bardzo pozdrawiam cię, Kaziu, jeżeli tutaj słyszysz naszą akcję. Znaczy ja wiesz co, no, ja jestem katolikiem, mam ślub kościelny, przeczytałem Biblię ze zrozumieniem, powtarzam, ze zrozumieniem. I tam w tym Piśmie Świętym, powiem ci, no nie jest napisane, żeby kogoś lać po głowie, tylko wręcz jest napisane, żeby nastawić drugi policzek, więc słuchaj, no sprawy kto w co wierzy, to są prywatne rzeczy, nie? I fajnie jest, że żebyśmy nikogo nie nakłaniali do tego, że jego religia to jest zła, bo moja jest najlepsza i musisz wierzyć w mojego Boga, bo twój Bóg to tam się nie nadaje za bardzo do niczego, więc no nic z tych rzeczy, więc no tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest każdego prywatna sprawa. Natomiast jeżeli ktoś się nawrócił, no to tylko pogratulować i przyklasnąć, no nie każdy też wierzy w tego Boga, mam całą masę, wiesz, kolegów ateistów, z którymi czasami jak jest ku temu okazja, no to prowadzimy ożywioną dyskusję na temat, czy ten Bóg jest, czy tego Boga nie ma, ale fajnie jest, że możemy sobie porozmawiać na ten temat. Też mam kolegów, no Żydów, muzułmanów, też mam paru jakichś znajomych i to jest, wiesz, fantastyczne, że się różnimy, że możemy w jakiś cywilizowany sposób rozmawiać o tym, więc no wiara czy brak wiary, to każdy niech sobie sam odpowie na to pytanie.
0: Jak oni w tych czasach rozmawiają, moi drodzy, to my do tego wrócimy. Na razie WHE z 23 w utworze United z oczywiście towarzyszeniem Kazika
1: Szewskiego.

0: Jeszcze raz, poczekaj, że mam...
1: Co widzę? Makakofonia, baby have fun. Wyraz po prostu w formie sztuki, tatuażu pięknego na ciele człowieka. To jest makakofonia, baby have fun. Zapraszamy. Czytała Kasia Zagajewska, Rusty Pine.

0: 1977 rok, drogie dzieci, wybrane przez Bzyka, chociaż może to nie jego lista, tylko któryś z kolegów właśnie z UHE się tam dorzucił.
1: Niestety znowu ja, bo...
0: Dobrze, akurat... okej, w porządku, ja się nie czepiam, nic się nie stało. Dobrze, a słuchaj, wracając do filmu dokumentalnego Solidarności, o którym mówiliśmy w poprzedniej godzinie, to jego można gdzieś zobaczyć w ogóle?
1: Tak, tak. Ten film jest na VOD, ponieważ Telewizja Polska wzięła ten film, objęła swoją licencją, więc jeżeli państwo wklepiecie na VOD Dekada Jaruzelskiego Solidarność Walczy, no to...
0: Będzie do obejrzenia. A ile to trwa?
1: Tak, no, format telewizyjny 52 minuty, więc mówiąc kolokwialnie, bez wyciągania sierpa z dupy, najważniejsze rzeczy, które są ważne i o których chcieliśmy powiedzieć, są zawarte w tym filmie i to jest takie subiektywne spojrzenie na lata 80., jak one wyglądały w Krakowie, w Nowej Hucie. No więc zapraszam, jeżeli ktoś z państwa lubi tematykę historyczną, być może się nawet spodoba ten film.
0: Dobrze. Czy teraz czasy są mniej ważne, czy wy...
1: Wydaje mi się, że są jeszcze ważniejsze niż...
0: Ale wy właśnie już nagrywacie jakąś nową płytę, czy jeszcze nie?
1: Tak. Tak, tak. Jesteśmy w trakcie nagrań, te piosenki się tworzą. W ogóle nie myślałem, że kiedykolwiek będziemy pisali piosenki o wojnie, no ale no, jednakowoż no, tematyka się sama narzuca. Wydawało mi się, że to, co się stało w Jugosławii na początku lat 90., szczególnie w Srebrenicy i to ludobójstwo, do którego tam się Serbowie dopuścili, to myślałem, że to jest ostatnia rzecz, przynajmniej tutaj w Europie.
0: A tu taka Palestyna na przykład, nie?
1: No, czy no, mówię tutaj europejski, jakby, to Palestyna...
0: Izrael się tym zajął, wiesz, fajnie no, jest, no.
1: Wiesz, no, ten konflikt tam, jak sam wiesz, no, trwa od wielu lat i to wydaje mi się jest węzeł gordyjski, no, gorąco współczuję tym Palestyńczykom, że niestety są w takiej sytuacji, a nie innej. No cóż, no, państwo Izrael chyba też nie do końca wyciągnęło lekcję z historii, którą, no... No sami uczestniczyli w najbardziej tragicznych wydarzeniach, jeżeli chodzi o dzieje nowoczesne i no chyba powinni jednakowo, że jak mówię, wyciągnąć tą lekcję i no, nie zachowywać się w ten sposób w stosunku do drugiego człowieka, więc no Palestyna, no naprawdę, zresztą na pewno widziałeś zdjęcia, relacje telewizyjne w internecie, no... No bardzo smutne i nie sądziłem, że naprawdę w XXI wieku będziemy świadkami jeszcze tego typu zdarzeń, bo wydawało mi się, że ludzkość, że my wszyscy, ludzie żyjący, będziemy się no, upgrade'ować, że ta świadomość będzie rosła. No ale tak się nie dzieje, tu jednak chciwość, nacjonalizmy i wszystkiego rodzaju jakieś takie, wiesz, wartości, które prowadzą człowieka do robienia rzeczy strasznych i niegodnych, no ale spójrzmy za słonę milczenia, bo naprawdę no, bo oni aż też, ciężko się o tym opowiada. Nie?
0: Bo oni też chyba tak jak my lecą na tym podglebiu, wiesz.
1: Tak mi się wydaje.
0: Ciemnogrodu. Dobrze.
1: Tak, nie wszyscy dojechali, nie?
0: Moi drodzy, to jest utwór z 2012. On tutaj już powinien mieć zupełnie inny tytuł, bo rozmawialiśmy czas jakiś temu na temat tego z Bzykiem. Wie, jak to wygląda w nowoczesnym świecie, zna drogę do najbliższej apteki i nie śpie w nocy, już powinno się nazywać Śpie w nocy. Nie ma już problemów, prawda?
1: Żadnych.
0: Z zasypianiem.
1: Żadnych.

0: 1995 rok, drogie dzieci. Tak, to taki album o tym, że on był mądry przez chwilę, a potem się i tak okazał normalnie głupi, jak prowadzący ten program.
1: Oj, tam już nie przesadzaj.
0: Nie, nie, ja jestem idiotą, się przyznaję do tego bez bicia, w żadnym wypadku. Powiedz mi, mój drogi, czy ty się cieszysz na informację, która gruchnęła coś jakiś temu, że właśnie oni zostaną wyciągnięci przez systemowe down we wspólną trasę?
1: Cieszę się, bo powiem ci, chciałbym ich zobaczyć na żywo. Nigdy nie miałem okazji. No, jak byli gdzieś w okolicy albo były jakieś takie możliwości, to przeważnie albo nie miałem czasu, no z różnych przyczyn nie byłem w stanie tam pojechać, więc też myślałem, że to jest fake, nie? Że oni ruszą w trasę. No ale jeżeli by się okazało, że no naprawdę można je zobaczyć Faith No More na żywo, no to z dziką rozkoszą, bo to znowu jeden z, też z moich ulubionych zespołów, szczególnie ta płyta King for a Die w drugiej części, nie pamiętam,
0: Full for a Lifetime.
1: Dziękuję, taka właśnie rysunkowa też okładka, i tam okrutnie katowałem tą płytę. I no naprawdę Faith No More jeden z moich ulubionych zespołów, także jeżeli będzie tylko okazja, kupuję bilety i mówiąc po krakowsku, zadupcam tam natychmiast.
0: No dobrze, a wy czy ty już, znaczy macie już opracowany jakiś tytuł tej nowej płyty, nad którą pracujecie, czy to jest za wcześnie jeszcze?
1: Nie, właśnie powiem ci, że do tytułu to dojdziemy, zobaczymy jak nam jeszcze pójdzie, bo to wiesz, tytuł zawsze się na końcu wymyśla. Zobaczymy, jak nam pójdzie pisanie piosenek. No tak jak mówiliśmy w poprzednim wejściu, no całkiem sporo determinuje nas te wydarzenia, które dzieją się na Ukrainie, to czy będzie wojna, czy nie będzie wojna. Mnie to jako żywo przypomina właśnie tą sytuację ze stanu wojennego, bo pamiętam, jak byłem dzieckiem, to był jeden z głównych tematów, wejdą Ruscy, czy nie wejdą Ruscy. No to okazało się, że w dzisiejszych czasach jest podobna retoryka, no a będzie wojna, czy nie będzie wojny. Tu widziałeś, wczoraj gdzieś tam ostrzelali przejścia graniczne po ukraińskiej stronie, oczywiście, no
0: tak,
1: spadają też
0: pociski.
1: No tak, rzut beretem, wiesz, ja jeszcze mam taką przyjemność, że organizuję festiwal Zew się budzi w Cisnej, który jest bardzo blisko tam, wiesz, tej granicy. I też no, patrzymy się no, na rozwój tych wypadków. Znaczy ja nie zakładam, że Ruscy wejdą, że zaatakują NATO, bo to mogłoby się okazać, że to jest przyczynek do III wojny światowej, chociaż też patrząc na historyczne uwarunkowania, w 1939 roku też mieliśmy fantastyczne sojusze z Anglikami, z Francuzami, wszyscy mieli za nas walczyć, stanąć ramię w ramię, no i pamiętacie wszyscy z historii, jak to się skończyło, więc mam nadzieję, że w dzisiejszych czasach, jeżeli nie daj Boże, powtarzam, nie daj Boże, by doszło do tego, żeby się tutaj rozpoczęły jakieś działania zbrojne, że nas nie zostawią samych sobie, żebyśmy sobie tutaj radzili z tym okupantem, najeźdźcą, jak zwał, tak zwał. No w każdym razie jest to naprawdę dobrej myśli i mam nadzieję, że do niczego takiego nie dojdzie, chociażby ten stan właśnie takiej niepewności, tego, że dużo ludzi o tym rozmawia przy różnego rodzaju okazjach, no przynajmniej ja się z tym spotykam. Będzie, nie będzie ta wojna, wejdą, nie wejdą, więc będziemy starali się o tym napisać no kilka piosenek i wydaje mi się, że, no, że ta płyta chyba będzie najostrzejsza ze wszystkich, jakie do tej pory nagraliśmy, no bo też o temacie wojny no ciężko grać reggae i wiesz, i przekazywać nam te teksty, że spadają bomby, no więc myślę, że to będzie bardzo mocna, ostra płyta, też uważam,
0: Rasta,
1: że...
0: Rasta hardcore trochę... taki w stylu Bad Brains by się może odnalazł, no.
1: Z drugiej strony tak, natomiast wiesz, no, znasz trochę naszej twórczości, więc my nigdy nie kalkulowaliśmy, zawsze nam to wypadało ze środka, więc to nie było tak, że a siądźmy i nagrajmy piosenkę do radia, może ktoś nas puści. To w ogóle nigdy w tą stronę nie odbywało się, proces twórczy się nie odbywał. Natomiast no, tak jak wielokrotnie już to dzisiaj powiedziałem podczas naszej audycji, Zajmujemy się rzeczami ważnymi, chcemy zabierać głos w sprawach ważnych, a teraz wydaje mi się, nie ma ważniejszego tematu niż czy będzie wojna, czy nie będzie wojny, bo ludzie tym żyją. Być może no, część żyje trochę mniej całą tą tematyką, bo zajmuje się tam jakimiś innymi pobocznymi tematami, natomiast uważam, że to jest ważne i powinniśmy się temu przyglądać i zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby jednak nie doszło tutaj do działań wojennych na terenie Polski. Co prawda wiele osób uważa, że jednostka to nie za bardzo ma do powiedzenia cokolwiek w dzisiejszych czasach, gdzie to wszystko odbywa się zupełnie inaczej, czyli gdzieś tam na jakichś szczytach władz są podejmowane jakieś decyzje kluczowe, natomiast uważam, że no jednak ta jednostka ma znaczenie, jeżeli dużo ludzi będzie świadomych, no to będzie nam się łatwiej żyło po prostu.
0: Trzymam za to kciuki.
1: To utopia trochę, wiesz.

0: Frederick, that was especially for you. Cudownie, zaczęliśmy w poniedziałek, kończymy we wtorek. Frederick Dewey Smith, znany nam jako Fred Sonic Smith, gitarzysta MC5. Niestety nie ma go już wśród nas. On dawno, dawno temu pożegnał się z tym naszym Wes Padołem, ale muzyka została. Cofnęliśmy się, moi drodzy, do amerykańskiego oszustwa. Taki tytuł nosił utwór z chyba pierwszej płyty Sonic. No, jakoś MC5. Dobrze. Bzyku, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, a państwa witam przy okazji ciebie też w makakofonii Baby Have Fun po godzinach. To będzie bardzo krótka wizyta, no ale niemniej trzeba zaznaczyć, że sytuacja nam się zmieniła. Dziękuję, że wytrzymałeś ze mną odrobinę dłużej niż zakładaliśmy.
1: Z dziką rozkoszą, makak, naprawdę, po prostu... Świetny facet jesteś, także...
0: Uspokój się. Są ludzie, którzy są zupełnie inne do zdania.
1: To dziwne, natomiast ja w jednym zdaniu, to chyba państwo wszyscy, którzy to słuchają, no makak jest po prostu fantastyczny człowiek i naprawdę ten chłopie 100 lat.
0: Całe szczęście, że nie mam dzisiaj urodzin. Dobrze, 26 w Lublinie, to najpierw, tak?
1: Tak, Homo Twist WHS, Zgrzyt. 26 Lublin, Zgrzyt.
0: A ty wiesz, o której wy wychodzicie na scenę? W tym Lublinie na przykład?
1: Punktualnie o 20.
0: Rozumiem. Także
1: równiutko o 20 wchodzimy.
0: Dobrze, Bzyk był naszym gościem. Tam ucałuj wszystkich ode mnie, bardzo cię proszę.
1: Tak zrobię.
0: Wiesz, zwłaszcza tamtego drugiego Negusa.
1: Tak zrobię. Tak, w czółko.
0: Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majak-Sarłacki. Zapraszam państwa na jutrzejszą samotną ucieczkę. Jutro wam wyjaśnię, czemu samotną. Znaczy w zasadzie dzisiaj wam wyjaśnię. Zanim się z Bzykiem rozstaniemy, mam do ciebie uprzejmą prośbę, abyś był tak miły i wykonał wraz ze mną i z państwem pieśń kończącą. Ma łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Dasz radę? Jedziemy. Chyba? Trzymam za ciebie kciuki, tak. Odliczę do trzech i polecimy z flagą na kasku. Proszę bardzo. I raz, i dwa, i trzy.

0: Widzicie państwo, jak to się robi przez Zoom? No niestety nie da się tak jak normalnie. Stosunkowo udanej nocy. Tobie Bzyk również. Ucałuj świeżo poślubioną żonę. Państwa zapraszam na jutro. Stosunkowo udanej nocy.
1: Dziękuję.

Widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś. Tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt. Rozdarta, spalona, na proch zmielona.